0: kilka dni temu. W czasie operacji pod hasłem Kevat Torm, wiosenna burza, siły obronne Estonii ćwiczyły obronę wybrzeża oraz zwalczanie dronów. Testowały m.in. polskie wyrzutnie piorun.
1: Relacjonował nasz specjalny wysłannik do Tallina, Maciej Sołtys. Manewry potrwają do 19 czerwca.
2: Kibicujemy naszym tenisistkom.
1: Maja Chwalińska podbiła serca publiczności na kortach Rolanda Garrosa. Jej świetna gra w półfinałowym pojedynku z Rosjanką Dianą Schneider zachwyciła wielu paryskich kibiców. Jak donosi nasz korespondent Marek Gładysz, francuska publiczność coraz chętniej stawia na polską zawodniczkę także w sobotnim finale French Open.
3: Zdecydowana większość paryskich kibiców, z którymi rozmawiałem, już widzi Maję Chwalińską na najwyższym stopniu podium. Imponuje im zresztą nie tylko świetna taktycznie gra Polki, ale również jej niezwykła odporność fizyczna i psychiczna. Sądzę, że ma jak najbardziej szansę na wygraną. Mimo, że turniej na kortach Rolanda Garrosa jest trudny i męczący, tłumaczy mi jeden z nich. Możemy się spodziewać, że finałowy pojedynek będzie również bardzo długi, a wiemy, że Polka świetnie wytrzymuje długie bitwy na korcie, mówi mi jego kolega.
1: Trzymamy oczywiście kciuki za jutrzejszy mecz Mai Chwalińskiej, początek finału o 15:00, a na naszej stronie internetowej rmf24.pl przeczytacie o drodze do sukcesu naszej polskiej tenisistki. A ja przypomnę, w półfinale nasza tenisistka pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. Została pierwszą zawodniczką w historii, która jako kwalifikantka dotarła aż do tego etapu Rolanda Garrosa. O tym spotkaniu rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek z Żelisławem Żyżyńskim z Canal Plus Sport.
4: Żelku, fenomenalny sukces. Maja Chwalińska, pani profesor, pokazała, że jest absolutnie godna tego, żeby tutaj zostać nową polską królową Paryża. Przede wszystkim, co zdecydowało o tym, że to jednak Maja, że to jednak Maja, a nie Diana, bo to było szalenie wyrównane spotkanie. Niby dwa sety, ale ponad dwie godziny.
5: Tak sobie myślę, że jeśli na Sorbonie wprowadzą przedmiot gra na mączce, to myślę, że zajęcia będą się musiały odbywać w języku polskim, a wykładowczyniami będą Iga Świątek i Maja Chwalińska, bo to jest po prostu Polak Garros, jeśli patrzymy na to wszystko. Co zdecydowało, że Maja pokonała dzisiaj Dianę Schneider? Myślę, że serce. Wielkie, wielkie, niesamowite serce do walki, serce wojowniczki, plus głowa, psychika. Walczyła dziewczyna, która warunki fizyczne miała od zawsze. Te warunki fizyczne od kategorii wiekowych najniższych pozwalają na bardzo dużo, pozwalają często wygrywać. I Diana Schneider nie była przygotowana, myślę, choć powinna być, tak jak wszystkie wcześniejsze rywalki Mai Chwalińskiej, ale nie była przygotowana na to, co Maja wniesie na kort, na tę niesamowitą ambicję, na tę grę zupełnie inną niż gra każdej innej zawodniczki ze światowej czołówki, czy nawet z top 50. Maja po prostu wykorzystała to wszystko, co ma. Pokazała wszystko, co najlepsze, najważniejsze w swoim meczu w życiu. A no, tych wielkich się poznaje po pierwsze po tym, czy potrafią wygrać, jak gorzej im idzie, a po drugie, czy w tych najważniejszych meczach potrafią zagrać maksa, nie spalają się, jak choćby wiele razy Zwieriew, który teraz jeszcze jest w drabince, który ma wielką szansę i rywale powiedzą: sprawdzam. Wielkie, wielkie, niesamowite serce plus niesamowite umiejętności, wola walki. Ta cała historia, którą Maja ze sobą wniosła, która myślę już na zawsze będzie inspiracją dla każdego w całym światowym sporcie. I to nie są za duże słowa, bo Maję Chwalińską poznał cały świat, jej historię poznał cały świat, historię walki z depresją, historię walki z każdym, kto mówi, że ona się nie nadaje, że ona nie da rady, że jest za mała, że jest zbyt wątła, że to nie dla niej. Cały świat pozna tę historię. I Maja będzie wspaniałym przykładem kogoś, kto mimo wszystkich tych opinii sukces osiągnął. A ja mam tę przyjemność, że oglądałem ten finał w Bielsku, w macierzystym klubie BKT, gdzie masa ludzi mi dzisiaj dużo ciepłych słów powiedziała o Mai Chwalińskiej. Ludzi, którzy ją znają, którzy tutaj trenują, którzy mówią, że Maja nigdy nie odmówi autografu, rozmowy. I ona tutaj jest królową serca. Teraz myślę, że jest królową serc każdego Polaka, każdego tenisowego fana na świecie. A ten mecz tylko dorzucił do jej niesamowitej legendy. Naprawdę. Oczywiście bardzo bym chciał, żeby Maja wygrała finał, żeby dopisała jeszcze ostatni rozdział tej fenomenalnej historii, ale dla mnie absolutnie bez względu na to, co się wydarzy, ona jest wielką, wielką zwyciężczynią i już na zawsze ikoniczną postacią polskiego sportu. Ja się nie waham tych słów użyć.
4: Polski Kopciuszek, który wciąż jest na tym balu. Ja nie wiem, kto zostanie sportowcem roku w Bielsku Białej, bo jest jeszcze Kasper Tomasiak. Ale naprawdę konkurencja będzie niesamowita. Maja Chwalińska może to wygrać. Co będzie musiała zrobić, żeby pokonać drugą Rosjankę? Mira Andrijewa rozbiła Martę Kostiuk dość mimo wszystko niespodziewanie. Co będzie musiała musiała Maja zrobić? Czy będzie musiała zagrać inaczej, czy będzie musiała być po prostu sobą, taką, jaką była w ostatnich 10 meczach, licząc od kwalifikacji?
5: Będzie musiała być sobą. To nie jest czas na zmianę, zresztą ona nie dałaby rady tego zmienić, ona nie da rady grać tak mocno, tak szybko, tak nisko nad siatką, jak grają rywalki regularnie. Ona jest w stanie, co dzisiaj pokazała w meczu z Dianą Schneider w kilku wymianach, nagle zaskoczyć taką płaską, mocną piłką, gdy rywalka spodziewa się ciągłego przebijania po krosie, albo spodziewa się kolejnego top spinu do backhandu. To jest Sasza Bain w pewnym momencie mówił, przecież ona gra wszystko po krosie, także nic się nie buja. Dwie piłki później Maja nagle strzela fantastycznie po linii i patrzy zdziwiona Schneider na Saszę Baina, na swojego szkoleniowca, ale jak to? Natomiast Andrejewa będzie i świetnie przygotowana taktycznie i będzie zawodniczką, która potrafi taktykę realizować. Mila Andrejewa jest też naprawdę niesamowicie uzdolniona taktycznie i technicznie. Ona pierwszy wielki sukces odniosła wygrywając Indian West, czyli korty twarde, ale przypomnę, że to są te najwolniejsze korty twarde. Iga Świątek też to wiele lat pokazywała. Te korty, które najbardziej przypominają, powiedziałbym, mączkę, jeśli możemy mówić o jakichś kortach twardych, że przypominają grę na mączce, to są to korty w Indian West, jeśli chodzi o szybkość grania. Mira trenuje we Francji, na kortach ziemnych przede wszystkim się rozwijała i trenowała i przygotowywała. Conchita Martinez to jest szkoła hiszpańska i tak naprawdę Mira Andrejewa w formie i Mira Andrejewa z czystą głową to jest Mira Andrejewa, która jest kandydatką do wygrania nie jednego, a wielu wielkich szlemów w karierze. Ja jestem pewien, że jest czegoś można być pewnym w sporcie, ale że to myślę pierwszy z wielu finałów Miry Andrejewej, bo ona jest tenisistką wyjątkową pod warunkiem, że wytrzyma głowa. Miała na początku tego roku, pod koniec zeszłego, wiele takich niepokojących momentów, gdy po prostu sama tłukła się rakietą w uda, zostawały śniaki. Sama chciała się ukarać za to, że zagrała źle. Była sfrustrowana. Jeśli Mai uda się swoimi dropshotami doprowadzić Mirę do takiej sytuacji, jeśli uda ją się zmusić do tego, żeby też często biegała do dropshotów, jeśli Maja będzie w stanie te dropshoty też grać tak dobrze, jak robi to do tej pory, no to może powalczyć, no bo z każdym może powalczyć zawodniczka, która jest na samym skraju top 20 w świecie, no bo takie jest obecnie miejsce, takie będzie miejsce po tym turnieju Mai Chwaliński, ale moim zdaniem nie tylko dlatego, że to finał, to będzie najtrudniejsza rywalka Mai Chwalińskiej na tym turnieju, natomiast to, że to jest finał, moim zdaniem jest atutem Mai, bo ona już naprawdę nie ma nic do stracenia, nic do udowadniania. Ona może się tym finałem bawić, a wrogiem Miry Andrejewej będzie, myślę, sama Mira i presja na niej ciążąca. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie w głowach dwóch zawodniczka, najbardziej w głowie Miry Andrejewej. Ciekawy jestem tego meczu.
4: No czekamy na sobotę. Ostatnie pytanie, no muszę zadać, korci mnie. Która z profesorek naszych polskich z Sorbony by teraz wygrała w meczu Iga Świątek, Maja Chwalińska? Jak myślisz?
5: One by się zagrałyby dwie piłki pod siatką, uściskały się serdecznie pod tą siatką, przytuliły i razem wzniosły puchar w górę.
1: Maja Chwalińska kontra Mira Andrejewa. Wielki finał kobiecego Rolanda Garrosa, przypomnę, już jutro. Dodam jeszcze, że Andrejewa w półfinale pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk, pogromczyni Igi Świątek. Zwyciężyła w dwóch setach 6-1, 6-3. Polska tenisistka idzie jednak jak burza. Z niecierpliwością więc czekamy na finał. Maja, niezależnie od wyniku, już jesteś dla nas wielka. A my z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 3:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF FM.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Edycja specjalna w RMF FM. 100% normy. Jak odbudowywano powojenną Warszawę.
1: Podczas oblężeń i bombardowań należy zastosować wszelkie niezbędne środki, ażeby w miarę możliwości oszczędzone zostały świątynie, gmachy służące celom nauki, sztuki i dobroczynności, pomniki historyczne, szpitale.
2: Napisano w 27 artykule konwencji haskiej z 1907 roku.
3: Jak się okazało, we wrześniu 1939 roku Niemcy nie respektowali tych zasad.
2: Pierwsza bomba spadła na Warszawę już 1 września.
3: Potem aż do ostatniego dnia bitwy o miasto niemal każdego dnia Luftwaffe pojawiało się nad miastem.
2: W niedzielę 17 września połączono bombardowanie z ostrzałem artyleryjskim. Celowano głównie w kościoły pełne wiernych.
3: Zniszczono katedrę świętego Jana, spłonął Zamek Królewski i Pałac Bryla przy ulicy Wierzbowej, gdzie mieścił się MSZ.
2: Tydzień później, w poniedziałek 25 września, Niemcy bombardowali Warszawę od 7 rano do wieczora. 400 samolotów zrzuciło 560 ton bomb burzących i 72 tony bomb zapalających.
3: Wybuchło ponad 200 pożarów.
2: Płonęły szpitale Dzieciątka Jezus i Świętego Ducha oraz kamienice i pałace w Śródmieściu.
3: Zniszczono elektrownie, stacje filtrów i gazownie.
2: Do tego rachunku trzeba jeszcze dopisać Teatr Wielki,
3: Filharmonię,
2: Uniwersytet i Politechnikę.
3: W efekcie we wrześniu 1939 roku zniszczono jakieś 12% budynków.
2: A to był zaledwie pierwszy etap niszczenia miasta. Jak twierdzi profesor architekt Krzysztof Pawłowski, Niemcy działali według planu.
4: Proszę zauważyć, hitlerowcy niszczyli symbole Polski, na przykład Zamek Królewski i budynki 18- i 19-wieczne, klasycystyczne. Zachowali natomiast Stare Miasto.
3: Dlaczego?
4: Ponieważ propaganda niemiecka zamierzała wykorzystać te założenia urbanistyczne jako przykład niemieckich wpływów kulturowych, co oczywiście było nieprawdą.
2: To obok Starego Miasta Niemcy chcieli postawić swoją Warszawę, pisał w artykule Polityka niemiecka wobec Warszawy profesor.
3: I przywołuje jako kolejny argument tak zwany plan Pabsta.
2: O co tym razem chodzi?
3: Już w pierwszym roku okupacji architekci Hubert Gross i Otton Nürnberger przygotowali projekt Die Neue Deutsche Stadt Warschau.
2: Pod projektem podpisał się naczelny architekt Warszawy Friedrich Pabst.
3: To od nazwiska tego człowieka nazwano projekt planem Pabsta.
2: Według planu Warszawa miała liczyć około 130 tysięcy ludzi zamieszkujących w Śródmieściu.
3: Po północnej stronie tego miasta miała być starówka jako przykład niemieckiego pochodzenia starej Warszawy.
2: Jednak w 1942 roku plan ten okrojono.
3: Tym razem niemiecka Warszawa miała być tylko prowincjonalnym miastem, liczącym nie więcej jak 40 tysięcy mieszkańców.
2: Głównym punktem obu planów było zniszczenie polskiej Warszawy, w tym drugim wariancie również ze Starym Miastem.
3: W miejscu Zamku Królewskiego stanąć miała Hala Ludowa.
2: Zapewne podobna do tej w mieście Breslau.
3: Nic z tych projektów nie wyszło, bo niemieckie panowanie w Europie i Polsce zaczęło powoli zmierzać ku końcowi.
2: Ze starych planów pozostała tylko idea fix Adolfa Hitlera – zniszczenie Warszawy.
3: Druga fala burzenia miasta nastąpiła w 1943 roku po powstaniu w getcie.
2: Niemcy zniszczyli dosłownie wszystkie kamienice.
3: Wreszcie trzeci etap nastąpił po powstaniu warszawskim.
1: Każdego mieszkańca należy zabić. Nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. Napisano w rozkazie dla oddziałów rzuconych na Warszawę.
2: 9 października 1944 roku Heinrich Himmler wydał kolejne instrukcje.
5: To miasto ma całkowicie zniknąć z powierzchni ziemi i służyć jedynie jako punkt przeładunkowy dla transportu Wehrmachtu. Kamień na kamieniu nie powinien pozostać.
3: Dwa dni później odezwał się Ludwik Fischer, gubernator dystryktu warszawskiego.
6: Warszawę należy spacyfikować, to znaczy jeszcze w ciągu wojny zrównać z ziemią. O ile konieczności wojskowe związane z umocnieniami nie stoją temu na przeszkodzie. Przed zburzeniem należy usunąć wszystkie surowce, tekstylia i meble. Główne zadanie spoczywa na administracji cywilnej.
3: Najpierw z kamienic i zakładów pracy zniknęły wartościowe meble, sprzęty, urządzenia i maszyny.
2: Potem do roboty ruszyły plutony żołnierzy z miotaczami ognia.
3: Warszawę niszczono przez 3 miesiące.
2: Zburzono 782 zabytki, a 141 uszkodzono. Tylko 34 zabytki przetrwały.
3: Zimą z 44 na 45 rok w Warszawie nie było ani jednego czynnego mostu.
2: 85% kamienic leżało w gruzach. Zniszczono 90% zakładów pracy i 70% szkół.
3: W ruinach leżało około 100 tysięcy min i niewybuchów.
2: Ten niszczycielski proceder zakończono dopiero w połowie stycznia 1945 roku.
3: Dla pełnego zrozumienia sytuacji przypomnijmy kilka faktów.
2: Pierwsza Armia Wojska Polskiego i Armia Czerwona stała nad Wisłą od września poprzedniego roku.
3: Wielka ofensywa zimowa ruszyła o świcie 12 stycznia.
2: Dwa dni później, 14 stycznia, marszałek Żukow rozpoczął uderzenie na Warszawę.
3: 17 stycznia Armia Czerwona i Pierwsza Armia Wojska Polskiego weszły do opuszczonej przez Niemców Warszawy.
2: Kilka dni później na zaśnieżonej kamiennej pustyni miasta pojawili się ludzie. Warszawiacy wracali do domów.
3: Do domów, których nie było.
2: Już 3 stycznia 1945 roku, a zatem jeszcze przed wyrzuceniem Niemców z miasta, Krajowa Rada Narodowa postanowiła odbudować Warszawę.
3: 22 stycznia powstało Biuro Organizacji Odbudowy Miasta Stołecznego Warszawy, a 3 lutego zamieniono je na Biuro Odbudowy Stolicy, w skrócie BOS.
2: Zaangażowano znakomitych architektów Jana Zachwatowicza, Romana Piotrowskiego, Józefa Sigalina, Witolda Plapisa i wielu, wielu innych.
3: Mimo entuzjazmu pomysł wydawał się nierealny.
2: Praktycznie trzeba było nie tyle odbudować zniszczone domy, lecz wybudować miasto od nowa.
3: I to nie byle jakie miasto.
2: Przed tragedią II wojny światowej Warszawa liczyła 1 300 000 mieszkańców.
3: Miasto jeszcze pod koniec XVI wieku niewielkie. W ciągu 3 kolejnych stuleci rozrosło się, wyprzedzając największe miasta Rzeczpospolitej, Kraków, Lwów i Gdańsk.
2: W dwudziestoleciu międzywojennym wybudowano gmachy Sejmu, Muzeum Narodowego, budynek Prudenszalu i wiele osiedli mieszkaniowych.
3: A to wcale nie był koniec, bo według planów na rok 40 zaplanowano wystawę światową, a w dalszej perspektywie Igrzyska Olimpijskie w 48 lub 52 roku.
2: Wojna przekreśliła te odważne zamierzenia.
3: Dlatego trudno się nie dziwić, że w latach 45-47, zanim pełną parą ruszyła odbudowa miasta, zastanawiano się, czy nie porzucić tego szalonego projektu.
2: Najpierw pojawił się pomysł, aby zostawić ruiny pro memoria. Stolica nie miała bynajmniej wrócić na jej właściwe miejsce, to jest do Krakowa, tylko zamierzano przenieść ją do Łodzi, miasta polskiego proletariatu.
3: Szybko jednak ten plan odrzucono, a wszystko dlatego, że mieszkańcy sami zabrali się za porządkowanie i odbudowę Warszawy.
2: Decyzje polityczne tylko potwierdziły tę społeczną inicjatywę.
3: Bolesław Bierut mówił, że odbudowa stolicy jest koniecznością, choć będzie to zadanie wymagające wielkiego wysiłku
2: i ugaszenia wielu sporów.
3: Ogólnie mówiąc, były dwie koncepcje odbudowy.
2: Wspomniani wcześniej Roman Piotrowski i Józef Sigalin byli zwolennikami nowej komunistycznej władzy.
3: Dla nich nie miało znaczenie wierne odtworzenie Warszawy sprzed września 1939 roku.
2: Zupełnie inaczej patrzył na ten problem ceniony przedwojenny profesor architekt Jan Zachwatowicz.
7: Znaczenie zabytków przeszłości dla narodu z drastyczną jaskrawością uwypukliły doświadczenia lat ostatnich. Kiedy Niemcy, pragnąc zniszczyć nas jako naród, burzyli pomniki naszej przeszłości. Bo naród i pomniki jego kultury to jedno.
3: Mówił profesor.
2: Kiedy zaproponowano, by Stare Miasto posprzątać z gruzów i zostawić ruiny, Zachwatowicz stanowczo się temu sprzeciwił.
7: Nie mogę zgodzić się na wydarcie nam pomników kultury. Będziemy je rekonstruowali, będziemy je odbudowywali od fundamentów, aby przekazać pokoleniom, jeżeli nie autentyczną, to przynajmniej dokładną formę tych pomników, żywą w naszej pamięci i dostępną w materiałach.
3: Nie przekonywały go argumenty, aby na miejscu starówki postawić nowoczesne bloki.
2: Zachwatowicz powtarzał z uporem.
7: Warszawa ma wyglądać tak, jak ją pamiętamy z sierpnia 1939 roku. Wykorzystamy do tego wszelkie dostępne materiały, zdjęcia, szkice architektoniczne, a nawet obrazy.
2: Tak pojawił się pomysł wykorzystania pejzaży włoskiego malarza Bernardo Bellotto, znanego pod pseudonimem Canaletto.
3: Wzorowano się na nich dokładnie, odtwarzając rynek Nowego Miasta, Plac Zamkowy i krakowskie przedmieście.
2: I tu trzeba dodać, niestety z pewnymi wyjątkami, to bardzo bolesnymi dla miłośników lalki Bolesława Prusa.
3: Dom Stanisława Wokulskiego mieścił się w kamienicy numer 4. Otóż kamienica ta spłonęła podczas powstania. 6 lat później rozebrano ruiny i w tym miejscu postawiono dom turysty.
2: Pieniądze na te inwestycje pochodziły ze Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy.
3: Przez 20 lat, od 45 do 65 roku, każdy zatrudniony obywatel płacił na odbudowę stolicy 0,5% zarobków.
2: Poza tym na fundusz odprowadzano drobny procent ceny biletów na wydarzenia kulturalne.
3: Rzecz oczywista, do odbudowy stolicy potrzebni jeszcze byli robotnicy, głównie murarze pokroju znanego z filmu Andrzeja Wajdy Człowieka z marmuru, czyli towarzysza Mateusza Birkuta.
2: Współcześnie może to wydawać się niezrozumiałe, ale prawdą jest, że z całego kraju do Warszawy jeździły murarskie brygady ochotników.
3: A jednak mimo uporu architektów i zgody społecznej, profesorowi Zachwatowiczowi nie udało się przeforsować zgody na pełną rekonstrukcję Warszawy.
2: Na podkreślenie spotkał duży opór ludzi nowej władzy, którym marzyła się budowa wzorowego miasta socjalizmu.
3: Kiedy więc z jednej strony stawiano wąskie kamieniczki Starego Miasta, kiedy Zachwatowicz zastanawiał się, jak najlepiej odbudować katedrę Świętego Jana,
2: inni pracowali nad projektami trasy WZ, Marienstadtu i Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej.
3: Aby ułatwić odbudowę i przebudowę stolicy od strony formalnej, już w październiku 1945 roku pojawił się dekret, który upaństwawiał wszystkie grunty w obrębie przedwojennej Warszawy.
2: Można więc było bezkarnie burzyć i budować, nie pytając przedwojennych właścicieli o zgodę.
3: Ofiarą tej budowy padły kamienice z końca XIX i początku XX wieku, głównie w okolicach skrzyżowania Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich.
2: Symbol socjalistycznej stolicy, Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina, powstał po wyburzeniu 80 nadających się do zamieszkania kamienic.
1: Rozbiórki uzasadniano względami technicznymi, przekonując, że spalone domy zagrażają bezpieczeństwu i nie da się ich odbudować.
3: Czytamy w książce Przed wojną i pałacem.
1: Dostępne dzisiaj archiwalia Biura Odbudowy Stolicy dowodzą jasno, że w wielu przypadkach to nie była konieczność, lecz cel ideologiczny.
2: Pisze dalej w książce Magdalena Stopa.
3: Zlikwidowano 6 ulic i splantowano obszar wielkości 50 hektarów.
2: A wszystko to w pierwszej połowie lat 50.
3: Jeśli ktoś dziś będzie chciał szukać kamienicy przy ulicy Śliskiej 6, w której w lipcu 1944 roku Jan Nowak-Jeziorański składał raport przed generałem Borem Komorowskim, to jej nie znajdzie.
2: Tak samo nie można dziś odszukać domu sierot Janusza Korczaka, wytwórni płyt gramofonowych Syrena Rekord, warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia
3: oraz dwóch dworców, kolei warszawsko-wiedeńskiej, z którego Stanisław Wokulski odjeżdżał do Paryża, i dworca głównego.
2: A to oczywiście tylko nieliczne przykłady.
3: Również Marszałkowska nie odzyskała przedwojennego uroku.
2: Komuś w KC spodobała się ulica Gorkiego w Moskwie i zapragnął mieć podobną w Warszawie.
3: Wyburzono więc kamienicę po zachodniej stronie Marszałkowskiej, poszerzając ją z 26 do 60, a nawet 120 metrów.
2: A w 1950 rozpoczęła się budowa Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej.
3: Na placu zamkowym stanęła kolumna Zygmunta, lecz zamek nadal leżał w gruzach i miał tak leżeć jeszcze 30 lat.
2: Stała tylko brama grodzka.
3: Do początku lat 60. sprawa odbudowy zamku pozostawała otwarta. Założono komitet czuwający nad odbudową, przygotowano projekty i zbierano pieniądze.
2: Ale w 63 roku temat przycichł.
3: Na stronie zamek-królewski.pl czytamy:
8: w połowie 1963 uporządkowano tereny byłego zamku królewskiego. Dziedziniec wyłożono płytami kamiennymi, ustawiono ławki oraz betonowe klomby z kwiatami. Śladem historycznego gmachu pozostał metrowej wysokości mur z czerwonej cegły oraz fragmenty ruin.
2: Dlaczego nie udało się odbudować zamku?
3: Ponieważ sprzeciwiał się temu pierwszy sekretarz Władysław Gomułka.
2: Dopiero w 71 roku, już w epoce Gierka, poważnie pomyślano o odbudowie zamku i zebrano się za ten temat poważnie.
3: 3 lata później zamek stał, ale jeszcze przez 10 lat trwały prace wykończeniowe.
2: Oficjalnie otworzono Zamek Królewski w ostatni dzień sierpnia 1984 roku.
3: Udało się zdążyć na obchody 45. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
2: Jan Zachwatowicz nie doczekał tego dnia. Zmarł rok wcześniej.
3: Lecz pamiętała o nim Warszawa. Zdobył sobie szacunek i pomnik, postawiony w marcu 21 roku na placu zamkowym, niedaleko kolumny Zygmunta.
2: Marzenia i walka Jana Zachwatowicza o odbudowę Warszawy, jaką znał i kochał, nie zakończyła się pełnym powodzeniem.
3: Można się zastanawiać, czy gdyby nie socrealizm narzucony przez trendy płynące ze wschodu, Warszawa wyglądałaby dziś inaczej.
2: Na pewno nie byłoby Pałacu Kultury i Nauki, a to znaczy, że prawdopodobnie udałoby się uratować Śródmieście, jakie znamy z przedwojennych zdjęć oraz książek Prusa i Sienkiewicza.
3: Dlaczego nie burzycie tego pałacu? Pytał Richard Pipes, historyk i doradca prezydenta Reagana.
2: Łatwiej powiedzieć niż zrealizować. Pałac to zabytek, tak samo jak MDM. A zresztą co by dało zburzenie pałacu?
3: Z pewnością tylko spory o 2 podstawowe kwestie.
2: Po pierwsze, co i jak odbudować?
3: A po drugie, za czyje pieniądze?
2: Czy nie lepiej zastanowić się, jak uszlachetnić to, co zostało nam po 40 latach Polski Ludowej i w ten sposób przywrócić Warszawie urok, jakim cieszyła się przed 100 laty?
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Na zegarach zaraz wybije trzecia, czas na kolejne wydanie faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. $8 miliardów dla Ukrainy i sojuszników, a także nowe sankcje na Rosję. Posłuchajcie o nowym projekcie ustawy przegłosowanym przez amerykańską Izbę Reprezentantów. Będzie też o kontrolach na niemieckich granicach, z których Berlin mimo nacisków Unii Europejskiej nie chce rezygnować. Zajrzymy też do Krakowa. Powiemy o wyjątkowej wystawie o mieście i jego dźwiękach. Nowe sankcje na Rosję, a także $8 miliardów wsparcia wojskowego dla Ukrainy i sojuszników. To wszystko znalazło się w projekcie ustawy przegłosowanej przez Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Ustawa zobowiązuje prezydenta USA do nałożenia dodatkowych restrykcji, m.in. na rosyjskie instytucje finansowe, a także firmy sektora energetycznego. Przewiduje też podniesienie ceł na rosyjskie towary do minimum 500%. Do Ukrainy i sojuszników USA miałoby trafić z kolei $8 miliardów pożyczek na zakup amerykańskiego sprzętu. Projekt trafi teraz do Senatu, gdzie jego los nie jest jednak pewny. Policja wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku w miejscowości Osiek nad Notecią w Wielkopolsce. Zeszłej nocy auto osobowe wpadło tam do rzeki. Zginął 23-letni mężczyzna. Fakty ustalał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Z nieznanych przyczyn kierujący 22-latek zjechał na lewe pobocze drogi, a następnie wpadł do rzeki. Kierowca sam wydostał się z pojazdu, ale w środku pozostał 23-letni pasażer. Przybyli na miejsce strażacy, wyciągnęli mężczyznę z samochodu. Niestety nie dawał on oznak życia. Policjanci zatrzymali kierowcę, któremu zabrano już prawo jazdy. Mężczyzna był trzeźwy, ale wstępny wynik dodatkowych badań wykazał obecność marihuany w jego organizmie. Miejsce wypadku zbadał zespół dochodzeniowo-śledczy, technik kryminalistyki, prokurator i biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
0: Berlin nieustępliwy w sprawie kontroli na niemieckich granicach. Na marginesie spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych wiceszef polskiego resortu Maciej Duszczyk przyznał, że tu cytat: jest coraz mniej argumentów, aby utrzymywać kontrolę na granicach. Podobnego zdania jest Komisja Europejska, która wezwała Niemcy do stopniowego znoszenia kontroli. Berlin ma w tej sprawie jednak inne zdanie. O szczegółach nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt twardo bronił decyzji o utrzymaniu kontroli granicznych i zapowiedział, że te kontrole będą nadal funkcjonować. Odrzucił argumenty Komisji Europejskiej. Stwierdził, że kontrole przyniosły pozytywny efekt, bo zmniejszyła się liczba nielegalnych przekroczeń i wniosków o azyl. Wyjaśnił, że kontrole zapobiegają także przeciążeniu niemieckich służb. Zasugerował także niewydolność obecnego systemu unijnego. Stwierdził, że Niemcy przejmują odpowiedzialność za kraje posiadające granice zewnętrzne, podczas gdy pakt migracyjny zapewniający lepszą ochronę granic zewnętrznych nie wszedł jeszcze w życie, tak więc nie zanosi się na szybkie zniesienie kontroli.
0: Kilkoro pracowników niemieckiego przewoźnika Lufthansa zostało rannych w wypadku Boeinga 787. Do groźnego incydentu doszło na lotnisku we Frankfurcie. Na płycie postojowej zapadło się przednie podwozie samolotu. Na pokładzie maszyny nie było na szczęście pasażerów. Jak wyglądał ten wypadek, możecie zobaczyć na filmie, który mamy na rmf24.pl. Bieszczady polecają się na długi weekend. W faktach RMF FM podpowiadamy, gdzie warto udać się na długi weekend, jeśli nie macie pomysłu. W Bieszczadach jest bardzo dużo nieoczywistych atrakcji, na przykład najgrubsza w Polsce jodła. Drzewo to zobaczył nasz reporter RMF Dominik Smaga.
3: Wyjątkowy jest też jej wiek, bo ma jakieś 260 lat, czyli rosła, gdy w Polsce rządził król Stanisław August Poniatowski, za oceanem nie było Stanów Zjednoczonych, a Antarktyda czekała na odkrycie. Żeby zobaczyć jodłę, trzeba, jadąc z Cisnej w kierunku Baligrodu, zjechać w prawo we wsi Jabłonki. Na końcu jest parking, dalej pół godziny pieszo, lekko pod górkę, da radę nawet z dzieckiem. A co do rozmiaru, Lasu Miła ma tyle wzrostu, co 10-piętrowy wieżowiec i ponad 5 metrów obwodu. Potrzeba kilku osób, żeby ją objąć, a nie zaszkodzi próbować, bo podobno jej przytulanie przynosi szczęście, a na pewno jest miłe. Jak otaczający ją rozśpiewany ptakami las.
0: Miasto to nie tylko bruk, ulice czy budynki. W Muzeum Krakowa do 13 grudnia będzie można zwiedzać wyjątkową wystawę poświęconą dźwiękom miasta. Ekspozycja Kraków Dźwięki, Melodie, Słowa jest dostępna w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa przy ulicy Szpitalnej. Nasz krakowski reporter Maciej Sołtys spytał jej kuratorkę, dr Monikę Widzicką, jak w zasadzie brzmi Kraków.
4: zróżnicowanie. Trudno powiedzieć o jakimś jednolitym brzmieniu, o jednym charakterystycznym dźwięku, bo audiosfera miasta to jest wieloelementowa, wieloskładnikowa mieszanina, w której będą i te dźwięki takie charakterystyczne, sygnaturowe, jak chociażby hejnał z Wieży Mariackiej, ale też te dźwięki ulicy, dźwięki codzienności.
1: Jak ta wystawa wygląda? Co na niej zobaczymy, a co na niej usłyszymy?
4: Wystawa składa się z czterech części, z których każda opowiada o innym aspekcie miejskiego pejzażu dźwiękowego. Mówimy o gwarze ulic i placów Krakowa w takim historycznym wymiarze i współczesnym. Mówimy o krakowskich dzwonach, o muzyce granej na ulicy i słuchanej w mieszczańskim domu oraz o hejnale i jego transmisji radiowej. Przy każdym z tych tematów przygotowaliśmy szereg eksponatów i stanowisk interaktywnych, ale również ścieżkę dźwiękową. Do każdej sali, do każdego tematu jest zbudowany kolaż dźwiękowy, który łączy w sobie i nagrania archiwalne, i współczesne nagrania terenowe.
1: Od kiedy będziemy mogli zwiedzać tę wystawę? Jak długo będziemy mogli ją zwiedzać? Czy jest darmowa, niedarmowa?
4: Do zwiedzania wystawy zapraszam od 20 lutego tego roku do 13 grudnia. Wystawa jest czynna od środy do niedzieli w godzinach od 10 do 17. Obowiązuje tutaj cennik biletów wstępu.
1: Jaki jest Pani ulubiony eksponat? Czy też ulubiony dźwięk?
4: Oj, z eksponatem to myślę, że największe wrażenie na mnie robi Stare Serce Dzwonu Zygmunta. I to jest absolutnie wyjątkowy eksponat, który dzięki uprzejmości parafii archikatedralnej mogliśmy wypożyczyć. To jest to serce, które biło od 1521 roku do 2000, a więc po prostu obiekt o niebagatelnej historii, trudnej do porównania z czymkolwiek. My to serce prezentujemy i towarzyszą mu dźwięki zarówno dzwonu Zygmunt, ale też innych krakowskich dzwonów, taki wyjątkowy, dynamiczny pejzaż dźwiękowy wokół właśnie melodii dzwonów zbudowany.
1: Rozumiem, że jest to serce, które pękło.
4: Tak, to jest to serce, które doznało takiego swojego najpoważniejszego uszkodzenia w Boże Narodzenie 2000 roku i wymagało wymiany. A po tym, jak zostało zdjęte, mogło być już eksponowane i mogliśmy je zaprezentować u nas na wystawie.
1: Czy usłyszymy je? Mamy nagranie?
4: Wśród nagrań, które tutaj prezentujemy w tej sali, jest nagranie dzwonu Zygmunta i to jest nagranie z lat 70., więc jak najbardziej to serce tam słychać.
1: Proszę mi powiedzieć, jak daleko sięga historia dźwięków Krakowa?
4: Tak daleko jak historia Krakowa.
1: Dobrze, a co mamy zapisane? To znaczy, dokąd możemy się na wystawie cofnąć?
4: Jeśli chodzi o nagrania archiwalne, które przywołujemy, bo to jest też taka cecha tej wystawy, my nie rekonstruujemy dźwięków, nie imitujemy, bazujemy albo na współczesnych nagraniach, albo na tych materiałach archiwalnych, do których udało mi się dotrzeć. I te najstarsze nagrania, którymi dysponujemy, są z końca lat 30. XX wieku. To są fragmenty audycji radiowych, rozgłośni krakowskiej Polskiego Radia, więc usłyszymy tam zarówno fragment meczu Garbarni Ruchu Chorzów. Usłyszymy tam wypowiedzi Stanisława Broniewskiego, znanego redaktora właśnie krakowskiej rozgłośni z audycji dla radioamatorów. Usłyszymy też dźwięki związane z uroczystością poświęcenia czołgu na rynku głównym w Krakowie. Więc taka atmosfera dźwiękowa miasta końca lat 30, 38, 39 roku.
1: Czy jest jakieś wydarzenie takie najdonioślejsze, które możemy tutaj usłyszeć?
4: W wymiarze dźwiękowym?
1: W wymiarze dźwiękowym oczywiście.
4: To jeśli myślimy o takiej doniosłości, no to zdecydowanie tutaj te dźwięki związane z dzwonami, bo one rozbrzmiewają, no chociażby jak wspomniany Zygmunt, tylko z okazji najważniejszych wydarzeń. My samych tych wydarzeń tutaj jakby dźwiękowo nie przywołujemy, bardziej o samym fenomenie dzwonów opowiadamy. Natomiast na wystawie też dużo przemycamy takiej dźwiękowej codzienności. I tutaj wokół tego też staramy się pokazywać, jak różnorodna dźwiękowo jest jak różnorodna dźwiękowość jest miejska codzienność i wartościowa.
1: Czyli tak naprawdę spojrzymy na Kraków nie tylko z perspektywy tych najważniejszych wydarzeń, ale spojrzymy też z perspektywy tych ludzi, którzy żyli te
5: nawet 100 lat temu.
4: Tak, to jest...
5: Ujrzymy, usłyszymy.
4: Usłyszymy, posłuchamy. Posłuchamy tego, jak brzmiało miasto. Na ile jesteśmy się w stanie przybliżyć, bo to jest w ogóle bardziej złożona kwestia związana z tym, co jesteśmy w stanie powiedzieć o tej historii dźwiękowej, o tym, jak brzmiała przeszłość, na ile jesteśmy w stanie doświadczyć jej tak, jak doświadczali mieszkańcy Krakowa przed 100 laty, bo po prostu nasza percepcja dźwięków też się zmieniła. Jesteśmy przyzwyczajeni do innych odgłosów o tym trzeba pamiętać, ale tutaj na wystawie staramy się takie elementy dźwiękowe wprowadzić, ale też opowiedzieć o nich, tak? Wyjaśnić, zaprezentować w takim szerszym kulturowym kontekście i zestawić je jednak z tymi dźwiękami, które towarzyszą nam w codziennym życiu.
5: Skąd pomysł na taką wystawę?
4: Bo warto jest posłuchać, jak brzmi miasto i odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak brzmi Kraków. No to jest wspólny jakby wynik z jednej strony moich zainteresowań też badawczych i takiego poszukiwania w obszarze historii dźwiękowej z potraktowaniem tak bardzo literalnie słów zapisanych w misji Muzeum Krakowa, czyli słuchamy miasta, słuchamy Krakowa. No to co się stanie, jak przyłożymy ucho do tej wielowarstwowej tkanki miasta, co usłyszymy? To jest jedna z możliwych odpowiedzi. Nie jedyna i niewyczerpująca, ale myślę, że pierwsza.
0: Z dr Moniką Widzicką rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. Ekspozycja Kraków, dźwięki, melodie. Słowa, przypomnę, do 13 grudnia. Nasza rozmówczyni zapewnia, że wystawa brzmi fantastycznie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Zaglądamy za kulisy polskiej estrady. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Tylko w RMF FM.
1: Żyło się to kiedyś cicho. Piło wódkę wraz z zagrychą. Przekraczało co na planie i czekało na mieszkanie. Rano szło się do roboty. Zarobiło kilka złotych. Była premia w czasy w ustce. Lekarz kiedy cię bolało w trzustce. Było tak, że co niedzielę odwiedzałem karuzele. Z kolesiami całkiem nieźli. Piłem piwo, jak dowieźli. Mówiło się o Meksyku, że tam życie jest po byku. Słońce, kaktus i gitara. Bohaterem Che Guevara. Gdzieś jest wojna i frustracja. U nas ludodemokracja. Piłem piwko, grzałem ścianę. Nie myślałem, kim zostanę. Może królem, może dziadem. Dwa browarki przed obiadem. Potem matka da na kino. A po kinie jakieś wino. Przyjdzie Lilka i Beatka. Buzi, buzi, gadka, szmatka. Za zajezdnią. Nie w hotelu, tam spółkuj, obywatelu. Wybierałeś w 100% i nie miałeś prezydenta. Nasza Arizona. Wino piło się owocowe. Z owoców przeważnie używano jabłek. Odbijało się ręką, a mistrzowie łokcie. Po oznaczeniu palcem na etykiecie, że dotąd, zakręcało się butelkę, wprowadzając napój w wir dla szybszego przedostania się przez szyjkę i piło się z gwinta, czyli przez tę szyjkę, którą, chwileczkę, dla higieny, ale bardziej z elegancji, obcierało się rękawem, zanim podało koledze. Polska norma przewidywała dwóch na jedną. Pijąc, odbywało się egzotyczną podróż. Patrząc na kolorową nalepkę z widokiem pędzącego na koniu kowboja w stronę skalistych gór. Arizona. Taką miało nazwę. Zależnie od nastroju, można było poprosić o lalunię, pokusę, cycule, blondynę, rejskiego ptaka, mocną Zośkę. Był Felix z Dzierżyńskim, Grigori z Włodkiem Presem. A po nich nic nie stało na przeszkodzie, żeby obalić komunę z Wałęsą na nalepce. A dla utrwalenia owocowego smaku i miłego wieczoru polecałbym bączka wiśniowego 12%. 4 listopada, dniem taniego wina. Nie zapominaj. Od kiedy zamieszkaliśmy na wsi i zaopatrywaliśmy się w miejscowych sklepach, zacząłem zbierać co ciekawsze z nazwy eksponaty. W pewnym momencie było ich tak dużo, że żona na poważnie przestraszyła się, że jak odpalą tą siarą, to nam dach zerwie. A mamy dom fiński, drewniany. Pożaliłem się kiedyś w radiu i nastąpił błyskawiczny odzew. W szklarskiej porębie powstaje w starej walońskiej chacie pierwsze na świecie Muzeum Taniego Wina. Chętnie powiększą zbiory. Przyjechali, zapakowali każdą butelkę, jakby to była Barbera d'Asti Superiore Rivetti, serdecznie podziękowali. Krysi ulżyło, a ja poprosiłem tylko, żeby na tej półce w muzeum z moimi winami był napis Dar Stefana Friedmana. Odjął sobie od ust. Umierający producent wina wzywa do łoża rodzinę. Przekaże im tajemnicę. Nachylają się nad nim. On szeptem oznajmia: wino można też robić z winogron.
0: Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Tak nie.

Transformacja nie była dla nas łatwa, co dopiero dla naszych rodziców, żyjących jeszcze w przaśnej epoce. Odkrywamy wszechświat, teorię względności, szybkość światła i dźwięku. Badania geofizyczne dowodzą wpływu gwiazd na życie ziemskie. Zawsze lubiłem gapić się w gwiaździste niebo. Lubiłem, a jednocześnie się bałem, że nie rozumiem, że to nie do ogarnięcia, no bo Ziemię od Słońca dzieli 150 milionów kilometrów. No, dużo. Ale światło je pokonuje w 8 minut. Czy istnieją inne cywilizacje? Czy ich przedstawiciele kiedykolwiek nas odwiedzili? Jak mogą wyglądać? Czy jesteśmy podobni? Na Marsie odkryto lód w kraterze, a lód to przecież woda, niezbędna do jakiegokolwiek życia. I te odległości w miliardach świetlnych lat. I ta nieskończoność. I co to znaczy, że nie miał początku? Że końca też nie będzie miał? A jak się zaczął od wielkiego wybuchu, to też się nim skończy? A legendy? Podobno zawsze w nich tkwi ziarenko prawdy. Czy istniały Shangri-La, Eldorado, a Święty Graal, a Atlantyda? Jaką tajemnicę kryje trójkąt bermudzki, kręgi w zbożu, a ta katastrofa statku kosmicznego w 1947 roku w Roswell? I dlaczego zniknęła pielęgniarka Rafu, która widziała obcych? Gdybym wybrał się do Timbuktu z dwukrotną prędkością światła, to wyruszywszy dziś o 4:00 po południu, powróciłbym wczoraj wieczór. Rzeczy dalekie są bliskie. 2 i 2 to więcej niż 4, a to, co jest tutaj, jest tam. To fragment poematu wygłoszonego przez doktora Williamsa w klubie wydziałowym w Berkeley w 1924 roku. Niemożliwe, a jednak możliwe. A tak by się chciało poznać prawdę. Tylko czy jesteśmy w stanie ją zrozumieć? Jesteśmy ziarnkiem piasku na ogromnej pustyni i to jedno ziarnko to nasz cały świat. Gdybym nie był tym, kim zostałem przez wykonywanie tego, co robię, to może zająłbym się patrzeniem w niebo. Ciekawe tylko, co astronomowie robią w dzień, kiedy gwiazd nie widać. Ale musisz uważać, bo jeśli wyruszysz zbyt szybko, przybędziesz zbyt późno. Albert Einstein.

0: Tymczasem stara Maciejowa otworzyła drzwi do komórki. A poszły wy w cholerę, krzyknęła i rzuciła szmatą wsikające do mleka krasnoludki. Podobno w ten sposób powstaje kwaśne mleko. Ziemskie rzeczy też bywają ciekawe i zaskakujące. Szekspir to już dawno przewidział. Są na niebie i na ziemi rzeczy, o których nie śniło się filozofom. No dobrze, o niebie już było, to teraz coś o przeznaczeniu. Nie zapomnę notatki bardzo utalentowanego dziennikarza o wydawać się by mogło błahym zdarzeniu. Przeczytałem i zapamiętałem. To jest wiadomość codziennej Gazety Śląskiej, a szło tak. Alfred Błotko nie spodziewał się, wychodząc tego dnia z domu, że pozbędzie się zegarka. Jadąc do Katowic na trasie Katowice-Ligota, został okradziony przez niejakiego Macieja Kadele, zamieszkałego w Katowicach przy ulicy Sosnowieckiej 33. Złodziejaszka schwytano. No czysta poezja. A teraz tradycja przedwojenna. Klatką piersiową na klatkę schodową bezrobotny odbiera sobie życie. Albo... Kogiel mogiel na szosie Wilanowskiej. Pan Żółtko zderzył się z panem Cukrem. Cytowany już wiedeńczyk Klaus Kraus taki ma komentarz. Nie mieć nic do powiedzenia i potrafić to wyrazić. Oto jak zostaje się dziennikarzem. Pamiętam jak dziś. A teraz znowu nie po kolei. Rzecz dzieje się w Krakowie. Siedzimy z Jonaszem po występie w kawiarni Literacka i przeżywamy sukces. Mamy tu w kawiarni Literacka stałe miejsce kabaretowe dzięki organizatorowi i przyjacielowi Markowi Alberowi. Po wielu latach już w Warszawie przejmie i rozwinie tę działalność jego syn Tomek. Widzę bokiem, że zbliżają się do nas nieśmiało z kieliszkami w ręku dwaj faceci. Dla zapamiętania, jeden w białym golfie, drugi w jakimś garniturze. Przepraszamy, byliśmy na występie. Możemy się przysiąść? Jest zasada, że się nie odmawia, ale też zbytnio nie fraternizuje. Kwestia z kim i o czym.
1: Prosimy, czemu nie? Podobało się?
0: Jak najbardziej. Znamy panów kawałki z radia. Nie skorzystać z takiej okazji to nie do podarowania. Siadają, przedstawiają się. Mariusz, wstyd powiedzieć, ale jestem dyrektorem więzienia tu na Montelupich. A to Romek, klawisz. No, nareszcie jakieś ciekawe towarzystwo. Przy okazji przypomniał mi się reportaż Jacka Stwory, co jest za tym murem. Historia wesołego oszusta celebraka. Świetny monodram z tego tekstu zrobił Ryszard Filipski. No więc zamawiamy po kielichu i słuchamy opowieści fachowców z branży penitencjarnej. A to sama prawda. Zaczyna dyrektor. Klawisz potakuje.

zaczyna dyrektor. Klawisz potakuje. Pamiętam jak dziś, wieszamy w Bydgoszczy. Niedziela, południe, upał jak cholera. Pytają skazanego, jakie ma ostatnie życzenie. Taka procedura, nie? Klawisz przytaknął. Mówi, że chciałby się napić wódki. A skąd ja mu teraz wódkę wezmę, nie? Jest po stanie wojennym. Monopolowy otwierają po 13:00, a to jeszcze godzina. To co ja mam trzymać tak człowieka o suchym pysku w upał za przeproszeniem przez godzinę? Klawisz pokiwał smutno głową. Niełatwa sytuacja, przyznacie panowie. Przyznajemy i też potwierdzamy kiwając głowami. On się męczy, ja się męczę. I ja go rozumiem. To co panowie, jeszcze po małym? Ten początek opowieści został nam na długie lata w pamięci i od niego zaczynały się ciekawe rozmowy towarzyskie. Pamiętam jak dziś, wieszamy w Bydgoszczy. Teraz to już prawie nikt nie pamięta, że w każdym fachu byli kiedyś prawdziwi zawodowcy. Dotyczyło to również, w co obecnie trudno uwierzyć, gangsterów. Taki dawny gangster miał kodeks moralny i zasady honorowe, których nigdy nie łamał. No chyba przez kobietę. A z tego powodu nie tylko gangsterzy łamali sobie albo komuś ręce i nogi, a nawet życie. Tak więc może to zabrzmi głupio, ale gangsterzy byli szlachetni, a na pewno dżentelmeńscy. Oczywiście, najczęściej spotkać ich można było w kinach. Na filmach konkretnie. Taki ojciec chrzestny był wprawdzie okrutnym mafiozem, ale kochał rodzinę. I takiego Marlona Brando zapamiętamy. Przyjaźń to jest coś więcej niż talent, więcej niż władza, prawie równa się rodzinie. Zapamiętamy nieporadnego ze złamanym nosem Nicholsona w Chinatown. Roberta De Niro jako histerycznego Al Capone, zajadłego i bezwzględnego Pacino, czy mistrza nad mistrze maltańskiego Bogarta. Kiedyś to byli gangsterzy. Pomyślimy, że w nie wychodząc z kina i chyłkiem przemykając do domu w obawie spotkania współczesnego oprycha. Pamiętam jak dziś, wieszamy w Bydgoszczy. A co się dzieje po kolei? Synowie się starzeją, wnuki dorastają, Krysia zadziwia urodą swą. Tu kolejność niezmienna. Kiedy to piszę, panuje pandemia. Nasz wrodzony brak dyscypliny, historyczne doświadczenia i wiara w cuda każą nam myśleć, że jakoś to będzie. Pożyjemy, zobaczymy. Pożyjemy. Ciekawe jak długo. Zobaczymy. Ciekawe co? Nie szukamy daleko. Ukraina wspomagana przez cywilizowany świat broni się walcząc z ruskim najeźdźcą. To moja druga w życiu wojna. Tak blisko. Ostatnio zagrałem w serialu Julka Machulskiego Mały zgon żywego księdza. I do tego w akcji, czyli żegnając zmarłego. Powiedziałem mało, ale celnie. Nie ma nic bardziej pewnego od śmierci i nic bardziej niepewnego od jej godziny. Życie samo się prosi, żeby go nie odkładać. Cały czas staramy się jak Alicja zobaczyć, co jest po drugiej stronie lustra, bo wierzymy, że coś jest. To coś to chyba sens naszego tutaj pobytu. No, to teraz do tyłu, bo się kojarzy.

0: wysoko twoją duszę uniesie.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
5: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy, no takich nam wyborcy wybierają.
6: Uważam, że powinien się podejść do dymisji, to by sytuację rozwiązało.
7: To, co robi dziś prezes Kaczyński, to jest gaszenie pożaru, który sam wywołał.
8: Błędy rządu zawsze opłacają się opozycji.
6: I tu stawiamy kropkę. Ale ja myślę, że to jest najciekawszy wątek naszego programu.
4: Tomasz Terlikowski, bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już w poniedziałek po 8:00.
9: Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zbliża się godzina 4:00, czas więc na kolejne fakty. Zapraszam. Rosjanka Mirra Andrijewa rywalką Mai Chwalińskiej w finale turnieju French Open. Czy Polka szykuje tajną broń na to spotkanie? Sprawdzimy to w faktach. W nich także o potencjalnych rozmowach Unii Europejskiej z Rosją. Będziemy też zgłębiać początki państwa polskiego. I to dosłownie. Jestem bardzo szczęśliwa, mówiła Maja Chwalińska, finalistka wielkoszlemowego turnieju French Open. Polka pisze historię. Pokonała Rosjankę Dianę Schneider w dwóch setach 7-6, 6-4. W pomeczowym wywiadzie Polka przyznała, że czuje się jak we śnie. Staram się zachować spokój, bo wiem, że to najlepsza droga dla mnie. To mi pomaga grać mój najlepszy tenis. Ale wiecie, próbuję to robić, ale w środku jest burza. Uwierzcie mi. A jutro finał, w którym Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrijewą. Czy Polka szykuje jakąś tajną broń? Rozegrałam tu już z 8 meczów albo więcej, tak więc nie mam żadnych sekretów. Ale trochę oglądałam Mirrę. Grała już wcześniej przed nami, oglądałam jej grę, no i cóż, to było niesamowite. Dla mnie to kolejne wspaniałe doświadczenia. Na pewno dam sobie wszystko. To finał Wielkiego Szlema. Mówiła po meczu Maja Chwalińska. Zostajemy przy sporcie, mamy kolejną dobrą wiadomość. Tym razem z siatkarskiej Ligi Narodów Kobiet. Polki w Nankinie wygrały z Czeszkami 3-0. Dziś biało-czerwone zmierzą się z Serbią. To drugie zwycięstwo w turnieju w Chinach drużyny Stefano Lavariniego. Oby nie ostatnie. Jedna osoba zginęła, a druga w ciężkim stanie trafiła do szpitala. To bilans tragicznego wypadku na Rysach, najwyższym szczycie Polski. Przypomnę, dwie osoby spadły z dużej wysokości. Akcje TOPR-u utrudniały bardzo trudne warunki, gęsta mgła i niski pułap chmur. W akcji ratunkowej brało udział około 30 strażaków. O szczegółach przeczytacie na rmf24.pl. Brytyjski Niezależny Urząd do Spraw Postępowania Policji ma zbadać, czy policjanci w trakcie aresztowania studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka kierowali się rasizmem. Raniony nożem 18-latek zmarł z kuty kajdankami, mimo że to on był ofiarą 23-letniego napastnika. Do ataku doszło pod koniec roku, ale o sprawie zrobiło się głośno po tym, jak policja opublikowała nagranie z kamery nasobnej. Widać na nim brak reakcji policjantów na słowa 18-latka o tym, że został zraniony nożem i ma trudności z oddychaniem. Mundurowi aresztowali go i skuli kajdankami. Chwilę później mężczyzna zmarł. Jego zabójca został w poniedziałek skazany na dożywocie. Po tej tragedii funkcjonariusze nie zostali zawieszeni, ale jak zapewnia brytyjska policja, nie pełnią obecnie służby na pierwszej linii. Minister spraw zagranicznych Litwy Kęs Tutis Budrys oświadczył, że niedawne incydenty z udziałem dronów w krajach bałtyckich wpisują się w szerszą strategię Rosji. Jego zdaniem Moskwa chce w ten sposób destabilizować demokratyczne państwa. Budrys podkreślił, że Kreml prowadzi skoordynowane działania, aby osłabić europejskie bezpieczeństwo. Gdyby pojawiły się nowe alarmy o zagrożeniu z powietrza, mamy specjalne procedury, powiedziała naszemu wysłannikowi na Litwę pani Lucyna, przewodniczka po Wilnie.
10: Z moich obserwacji jak przewodnika, niektórzy czasami się pytają i się martwią, ale nie widzimy jak na razie powodów do paniki, więc moje grupy czują się bezpiecznie. W razie jakiegoś niebezpieczeństwa wiem konkretnie, co muszę robić i grupy o tym wiedzą, są uprzedzone, ale nie widzę także i nie czuję żadnego niepokoju.
11: Co pani musi robić?
10: W zależności, gdzie jesteśmy, na przy jakim obiekcie, ale szukać schronu. Najlepiej jak jesteśmy na Starówce, bo jest wiele kawiarni i restauracji podziemnych, gdzie możemy wejść i się schować.
9: Usłyszał w Wilnie nasz wysłannik. wysłannik Piotr Bułakowski. Czeski premier Andrzej Babiš uważa, że to niemiecki kanclerz Friedrich Merz powinien w imieniu Unii Europejskiej prowadzić rozmowy dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie. Zdaniem Babiša Donald Trump skupia się teraz głównie na sytuacji na Bliskim Wschodzie. Merz proponuje m.in. specjalny status Ukrainy w Unii Europejskiej oraz unijne gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa. W faktach RMF FM wzięliśmy pod lupę popularne miejsca wypoczynku w naszym kraju. W Sopocie pokoje w hotelach i pensjonatach przed czerwcówką zapełniały się wolniej niż przed majówką. Obłożenie wciąż jest jednak wysokie. Czy jest zatem szansa, aby znaleźć jeszcze jakiś wolny pokój? To sprawdził nasz reporter Stanisław Pawłowski.
11: To wciąż jest możliwe, ale właściciele dużych hoteli już tydzień temu deklarowali, że wyprzedali wszystkie pokoje.
12: Niektóre rezerwacje, tak jak patrzę, są nawet i z początku roku, a część jest tak gdzieś koniec maja, początek czerwca.
13: Czyli na ostatnią chwilę niektórzy.
12: No dwa pokoje na ostatnią chwilę wpadły, bo się zwolniły i wpadły od razu tak naprawdę następne.
11: Według sopockiej organizacji turystycznej wyjazd nad morze to wciąż popularny kierunek. Dla wielu turystów jest też uzupełnieniem letnich planów urlopowych.
1: Tajemnice historii w faktach RMF FM.
9: Dno jeziora Ledzińskiego skrywa jeszcze niejedną tajemnicę. W RMF FM odwiedzamy miejsca szczególnie ważne dla początków państwa polskiego. Jak wyglądają poszukiwania skarbów z X wieku? Sprawdził to nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
14: Jak wyglądają badania dna jeziora Ledzińskiego? Rzeczywiście jest tak, że ono może skrywać jeszcze niejedną tajemnicę?
15: Ten procent, który w tej chwili jest rozpoznany, to w zasadzie jest znikomy. Dlatego, że są to niezwykle czasochłonne badania. Te badania, które w zeszłym roku się skończyły, czy dwa lata temu, one przez trzy sezony były kontynuowane, dlatego, że te nawarstwienia, które przez ten 1000 lat tutaj znalazły się na brzegu jeziora, mozolnie są usuwane, zwłaszcza jeśli są tam jakieś konstrukcje, one muszą być odsłaniane, nabierzane. Współcześnie archeolodzy dysponują dość dokładnymi, znaczy bardzo dokładnymi metodami geolokalizacji. Kiedyś, kiedy to było po prostu z lądu namierzane, spuszczane były jakieś takie punkty, którymi się namierzano. I potem po weryfikacji okazało się, że te plany troszeczkę odbiegały od rzeczywistości. Teraz jest to o wiele dokładniejsze. Niemniej pewnych rzeczy nie da się ominąć. Po prostu trzeba to po kolei, mozolnie, centymetr po centymetrze odsuwać. Pewnie większość z Państwa nie wie rzeczywiście, że archeolodzy podwodni posługują się takim specjalnym odkurzaczem, który nazywa się ejektorem. Jest to dokładnie, działa na zasadzie odkurzacza, czyli trąba zasysa warstwę, a z drugiej strony przez wylot wylatuje to wszystko, ale dzięki temu tylko w ten sposób są w stanie pod wodą pracować, dlatego że inaczej byłoby to po prostu fizycznie niemożliwe. I wtedy właśnie powoli, nawet nie używają w dużej mierze takich szpachelek jak my na lądzie, ale ręką po prostu wzruszają czy poruszają te warstwy i wtedy to błotko takie, które się robi, właśnie ejektor zasysa i wyrzuca, a wtedy oni odsłaniają przedmioty, zabytki, tutaj też relikty wału czy umocnień mostów, których wokół wyspy w czasie panowania pierwszych piastów tutaj sporo się znalazło takich inwestycji drewnianych. To było najbardziej dla nas samych zaskakujące, że kiedy skończyły się badania mostu, potem jeszcze wały, gdzie są, to widać. Potem odkryto takie umocnienia i wydawało się, że generalnie Ostrów Lednicki już jest po prostu rozpoznany, nic nowego nie możemy powiedzieć. A tymczasem chyba w 2020, ale to już jest mniej istotna różnica, odkryto most na Ledniczkę, to jest taka mała wysepka na zachód od Ostrowa Lednickiego. Pierwszy został wzniesiony w początku X wieku, potem kolejny pod koniec XIII. Tu też w początku lat 20. takie spore badania, które właśnie długo trwały i się zakończyły. Zaskakującym chyba dla wszystkich odkryciem, czy nową interpretacją tego, co kiedyś uznawano za umocnienia, też okazuje się, że jest to raczej wał, jest to kilkanaście warstw belek, skrzyń drewnianych oznaczone. W ogóle zapraszam na wystawę wszystkich Państwa, bo to jest super będzie wystawa i super znalezisko, ale właśnie udało się ustalić, że jakby te lata 70., 80. w tych wielu innych grodach piastowskich Ostrów Lednicki też przechodzi taką wielką akcję przebudowy. To jest ten rozmach Mieszka, naprawdę budzi szacunek dla tego władcy.
14: największe, najważniejsze, takie najbogatsze odkrycia z dna jeziora Lednickiego? Czy to już za nami, czy to jeszcze przed nami?
15: Myślę, że w dużej mierze jednak to są mosty, które już są odkryte i rozpoznane dość dokładnie. To jest coś chyba najbardziej spektakularnego. To są najdłuższe tutaj u nas mosty i przecież wzniesione na ponad 10-metrowej toni, także jest to inwestycja bardzo spektakularna. I myślę, że z tych podwodnych to chyba wskazałabym właśnie mosty, ale właśnie te umocnienia, które spadły, zwłaszcza, że kiedy my kopiemy na lądzie, no dostęp powietrza, lata upływające sprawiają, że drewno próchnieje i jesteśmy w stanie je rozpoznać tylko w najniższych warstwach, natomiast oni mają cudowną możliwość, której im zazdrościmy, właśnie zupełnie drewna takie, jak wpadło do wody, takie oni znajdują, czyli z wszystkimi śladami obróbki, z nacięciami od jeden do ileś, tak jak drwal to opracowywał. No to jest fantastyczna rzecz.
14: To, co mnie się jeszcze gdzieś rzuca tak na myśl do głowy, kiedy ponad 1000 lat jednak historii, czy te 1000 lat w jakiś sposób wpływa na to, co my znajdujemy tutaj? No bo mówimy o licznych wojnach, teren przejmowany przez jednego państwa, przez drugie, 10 stuleci, to jednak jest kawał czasu.
15: U mnie w szkole, w sali historycznej, historia magistra Vitae est. I nic się nie zmieniło. Generalnie, czy byśmy czytali o historii Persów, Greków, Rzymian, znajdziemy te same historie tych samych głupców u władzy, tych samych mądrych przywódców. Różnie. Powtarzamy, wydawałoby się, że moglibyśmy wyciągać naukę, nie powtarzać błędów, ale chyba to jest natura ludzka, że błędy, pomyłki większe i mniejsze są wpisane w naszą naturę. Jako społeczeństwo, jako ludzi.
9: Mówiła Ewa Pawlak, archeolog z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, a rozmawiał z nią nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Tak jak anonsowałem, według najnowszych badań co czwarty Polak doświadcza zaburzeń psychicznych. Jeśli doliczyć do tego rodziny i znajomych, to każdy Polak miał z tym problemem do czynienia. Anna Goc, dziennikarka Tygodnika Powszechnego, autorka artykułu "Gdy twój bliski cierpi psychicznie", opowiadała naszemu dziennikarzowi Jakubowi Śliwińskiemu, dlaczego zaburzeń psychicznych wśród Polaków jest teraz coraz więcej.
2: Ta tendencja właściwie utrzymuje się już od dekady. Po raz pierwszy, kiedy badacze z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przeprowadzili pierwszą edycję badania EZOP, już wtedy ta skala była bardzo duża i te badania z 2021 roku, które teraz mamy i które są najnowszym, takim najbardziej obszernym badaniem, one potwierdzają te tendencje. Badacze po pierwsze losowali z puli PESEL-i konkretne osoby, a później umawiali się z nimi na wywiady twarzą w twarz. I takie wywiady trwały od 1,5 godziny, ale były też wywiady wielogodzinne. I właściwie można powiedzieć, że przebadali, pokazali, jak wygląda kondycja psychiczna Polaków i Polek. W badaniu uczestniczyli rodzice, podzielili w ogóle wszystkich na 3 grupy. W tym badaniu uczestniczyli rodzice dzieci do 6 roku życia, choć oni akurat rozmawiali nie tyle o kryzysach i zaburzeniach psychicznych, co bardziej rozwojowych. Kolejną grupą byli ludzie młodzi i dzieci także w wieku od 7 do 17 lat i ostatnią grupą to były osoby dorosłe. Łącznie to jest kilkanaście tysięcy wywiadów i z tego wyłania nam się obraz Polski, obraz naszych mieszkańców, którzy chorują, cierpią psychicznie, ale to, na czym się skoncentrowaliśmy w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego, to są przede wszystkim ci ludzie, którzy są najbliżej osób cierpiących psychicznie, czyli właśnie ich bliscy, ich rodzice, rodzeństwo, dzieci, partnerzy, współmałżonkowie. I zadaliśmy pytanie, jak oni sobie radzą i czy jak oni mogą uzyskać wsparcie, pomoc i zadbać o swój własny komfort psychiczny.
3: Już za chwilę oczywiście przejdziemy do roli rodziny, do roli najbliższych przy okazji takich problemów, ale czy możemy powiedzieć, jakie osoby są najbardziej zagrożone tymi chorobami?
2: Tak, oczywiście. Tutaj w tych badaniach nie uczestniczyli właśnie członkowie rodzin, poza tą grupą najmłodszą, w której byli rodzice dzieci do 6 roku życia. Ale badacze, przede wszystkim dr Jacek Moskalewicz, z którym rozmawiałam, wskazał na kilka takich grup i kilka najpoważniejszych problemów, które występują. Przede wszystkim to jest wzrost kryzysu w takim momencie życia między 16 a 17 rokiem życia, czyli kiedy młodzi ludzie z tego takiej bezpiecznej przestrzeni rodzinnej, szkolnej wchodzą w taki etap własnej walki i takiej gry o przyszłość. I tam pojawiają się kryzysy psychiczne, choć jak podkreślają badacze, i tak w grupie tej starszych osób, czyli od 18 do 29 roku życia, tych kryzysów jest więcej. Kolejną grupą, na którą zwrócili uwagę, i to jest też taka grupa, która bardzo często bywa wymieniana jako grupa ryzyka, to są osoby w wieku starszym, czyli po 65 roku życia. Ale tutaj badacze zwrócili zwłaszcza uwagę na jedną rzecz. Kiedy rozbili na 5-letnie okresy ten czas po 65 roku życia, nagle się okazało, że taki największy wzrost kryzysów psychicznych następuje właśnie około 65 roku życia, a po 70 on już nie wzrasta dalej. Czyli możemy powiedzieć, że ten okres przejścia na emeryturę, zmiany w zainteresowaniach, w rytmie codzienności i takich nowych wyzwaniach, on też bywa ryzykowny. I jeszcze jeden być może wniosek, który pokazuje obraz tego, co się dzieje w rodzinach i w domach, to są dzieci do 6 roku życia. I tutaj ciekawy wniosek badaczy, który polega na tym, że dzieci, które wychowują się w miastach, mają dwukrotnie mniej kryzysów takich rozwojowych wobec dzieci, które wychowują się na wsi. I może to wynikać także z tego, że w mieście mamy więcej instytucji, które mogą kompensować niedostatki rodziców. To, co bardzo ważne w tym kontekście, to, że różnica między tymi, którzy przeżywają kryzys psychiczny, a tymi, którzy podejmują leczenie, to jest 80%, to jest tak zwany treatment gap, czyli dwie osoby zaledwie na 10 otrzymują profesjonalną, fachową pomoc.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: A jakie są te pierwsze symptomy? Jakie są te pierwsze sygnały, które zwiastują, że coś jest nie tak? I co powinniśmy zrobić przede wszystkim, żeby uniknąć tej sytuacji, kiedy niestety, ale będzie już za późno?
2: To jest właśnie to, o co zapytałam ekspertów, czyli poprosiłam o komentarz i taką wypowiedź, która byłaby też wspierająca zarówno dla osób chorujących psychicznie, jak i ich bliskich. I pytałam o to profesora Bogdana de Barbaro, profesor Dominikę Dudek i profesor Barbarę Józefik. I wszyscy oni wskazują, że oczywiście każda historia i każde zaburzenie psychiczne ma inny przebieg i też każda historia każdego pacjenta będzie inna, ale na samym początku właśnie pojawia się, profesor de Barbaro nazwał to taką niepokojącą zmianą, czyli bliscy obserwują, że ich syn, córka, starszy rodzic czy współmałżonek nagle zaczyna zachowywać się inaczej niż do tej pory. Osoby, która pracowała, miała życie towarzyskie, wychodziła, nagle zaczyna być kimś, kto właśnie unika wyjść, kto raczej woli spędzać czas w domu, pojawia się smutek, czasami pojawiają się zachowania agresywne. Tutaj tych objawów jest bardzo dużo i właściwie czujność powinna pojawić się wtedy, kiedy pojawia się jakakolwiek zmiana w zachowaniu, która utrzymuje się przez dłuższy czas. I to jest ten moment taki pierwszy, o którym mówią eksperci, o którym mówią lekarze, ale później są kolejne, na które zwracają uwagę, czyli pojawienie się diagnozy, próba takiego przyjrzenia się temu, jak możemy to przenieść na naszą codzienność, ale też takiego wsparcia na co dzień i w leczeniu, i w na przykład przyjmowaniu lekarstw. Więc to wszystko to jest, jak mówi profesor de Barbaro, taki duży ciężar emocjonalny, właściwie brzemię, które dźwigają bliscy osób chorujących psychicznie.
1: No właśnie, no to zatrzymajmy się już na obszarze osób bliskich, bo pani, tak jak wspominała w swoim artykule, no dużo mówi o roli najbliższych przy okazji zaburzeń psychicznych. Pani Anno, co oni mogą zrobić? W jaki sposób oni mogą wesprzeć? No właśnie, pytanie, wesprzeć, pokierować, jak to wszystko powinno wyglądać?
2: Ten pierwszy etap to jest właśnie taki etap rozeznawania sytuacji, ale to, na co zwraca uwagę Błażej Kmieciak, który jest jednym z bohaterów mojego tekstu, czyli rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, a później także od 2025 roku główny koordynator do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, dzieli się na łamach tygodnika wspólnie ze swoją córką Hanną ich historią taką domową, rodzinną, to znaczy kryzysu, o którym opowiada jego córka i tego, w jaki sposób oni sobie radzili i też tego, co może być takim rozwiązaniem, powiedzmy, systemowym. To znaczy Błażej Kmieciak wskazuje, że bardzo ważne jest to, żeby mieć kogoś tak zwanego, ten ktoś trzeci, czyli ktoś, kto nas wesprze, wysłucha, ale też podpowie rozwiązania. I można powiedzieć, że w tym kryzysie takiego też dostępu do gabinetów lekarzy, psychiatrów czy psychoterapeutów, właśnie ten ktoś trzeci może być taką osobą. To może być lekarz rodzinny, który zorientuje się w sytuacji i wskaże kolejne rozwiązania. To może być pedagog szkolny, który dobrze zna dziecko i który też może coś podpowiedzieć. Bardzo dużą rolę odgrywają także stowarzyszenia, które, czy takie grupy terapeutyczne, w których uczestniczą osoby, właśnie te, które w rodzinie mają kogoś bliskiego, kto zmaga się z zaburzeniami psychicznymi. Więc przede wszystkim to jest taka próba znalezienia innych osób, gdzie można podzielić się tym doświadczeniem, ale też wspólnie szukać rozwiązań i próbować wspierać osoby, które są nam bliskie i które chorują.
1: Wspomina pani o tych kolejnych rozwiązaniach, o tych kolejnych ścieżkach do tego, aby nasze zdrowie psychiczne poprawić, więc jak to powinno wyglądać? Co powinno się dziać dalej? Czy jesteśmy w stanie to w jakikolwiek sposób uogólnić? Czy tutaj w odniesieniu do każdej jednostki, która zmaga się z zaburzeniami psychicznymi, ta droga do wyzdrowienia jest absolutnie indywidualna?
2: Każda historia będzie pewnie miała zupełnie inny przebieg i to jest bardzo ważne. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby otrzymać jak najszybciej, jak najlepszą pomoc, taką profesjonalną, to znaczy mieć kogoś, kto pokieruje leczeniem, kto wskaże na rozwiązania i kto będzie wiedział, co zrobić na pewno. Więc to jest jedyna rzecz wspólna. A to, jak będzie się rozwijało, czy jak będzie przebiegała choroba, czy zaburzenie psychiczne, to będzie już bardzo kwestia indywidualna.
1: Na koniec, jak ocenia pani aktualną świadomość Polaków w tym temacie, no bo często niestety pokutowało to przeświadczenie troszeczkę bagatelizowania tematu związanego z zaburzeniami psychicznymi. Czy coś w tym temacie się zmienia? Czy coś w tym obszarze się zmienia? My rzeczywiście zdecydowanie więcej wiemy już na ten temat?
2: Można powiedzieć, że mamy większy dostęp do wiedzy, że ta wiedza jest coraz bardziej fachowa, że o tym rozmawiamy, że osoby, które znamy, cenimy, także dzielą się publicznie swoimi doświadczeniami, przyznają się do tego, że przeszły kryzys psychiczny, co myślę, że jest bardzo wspierające dla wielu osób. Równocześnie to, na co wskazują badacze między pierwszą a drugą edycją badania EZOP, czyli dekada ostatnia, pokazała wzrost postaw dystansujących wobec osób chorych psychicznie. Na pytanie, czy chcielibyśmy, żeby nauczycielem naszego dziecka była osoba, która przeszła leczenie lub też była w szpitalu psychiatrycznym lub która choruje właśnie psychicznie, zaledwie 12,7% osób odpowiedziało z tych kilkunastu tysięcy, które brały udział w badaniu, że tak. Czyli właściwie to, co zaskoczyło bardzo badaczy, to to, że mimo wiedzy, mimo świadomości tego, czym są zaburzenia psychiczne, jak bardzo to powszechne doświadczenie, jak duży to problem, to właśnie wzrastają te postawy dystansujące wobec osób chorujących psychicznie. I to jest coś, na co bardzo warto zwrócić uwagę. I to jest pewnie ten obszar, gdzie sporo działań musimy jako społeczeństwo, jako państwo podjąć.
3: Przypomnijmy, gościem Jakuba Szywińskiego była pani Anna Goc, dziennikarka Tygodnika Powszechnego.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: na zegarach zaraz wybije piąta. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Jest zgoda Ukrainy na kolejną ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej. W faktach także o chaosie w Brukseli, w której protesty przeciwko reformie edukacji zamieniły się w zamieszki w centrum stolicy Belgii. Ile pieniędzy miał na koncie w USA papież Leon XIV? Liczba może was zaskoczyć. Instytut Pamięci Narodowej potwierdził, że Ukraina zgodziła się na ekshumację polskich ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej oraz żołnierzy Wojska Polskiego we Lwowie. Mówiliśmy o tym w faktach RMF FM. Jak poinformował IPN, podczas wcześniejszych prac odnaleziono tam dwa masowe groby i jeden pojedynczy. To pierwsza taka zgoda wydana na wniosek Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Chaos w Brukseli. Doszło tam do protestów przeciwko edukacji, reformie edukacji, które szybko jednak zamieniły się w zamieszki. Przypomnę, rząd wspólnoty francuskiej zapowiedział pakiet zmian w szkołach francuskojęzycznych, które mają objąć nauczycieli. Chodzi m.in. o dodatkowe godziny lekcyjne w tygodniu, za które dydaktycy nie dostaną wynagrodzenia. Protest szybko jednak wymknął się spod kontroli. Demonstranci odpalili race i petardy, podłożyli również ogień pod stojaki na rowery. Policja odcięła centrum miasta wokół dworca centralnego. Użyła również armatek wodnych, aby rozproszyć protestujących. Skażona została rzeka Stobnica w Ludczy na Podkarpaciu. Władze samorządowe apelują do mieszkańców, aby nie zbliżali się do wody. W rzece zauważono śnięte ryby. Służby sprawdzają, co było źródłem zanieczyszczenia wody. Pobrano również próbki do dalszych badań.
1: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
0: Jak po ostatnich alarmach przeciwlotniczych wyglądają kwestie bezpieczeństwa w państwach bałtyckich? Sprawdzają to reporterzy RMF FM. Do Tallina udał się Maciej Sołtys.
2: Jest tu nieco ponad 210 publicznych schronów, które mogą zapewnić tymczasowe schronienie dla około 160 tysięcy osób. W samym Tallinie tych punktów jest kilkadziesiąt. Są one oznaczone specjalnym symbolem. To ciemnoniebieski trójkąt na pomarańczowym tle. Taki symbol można znaleźć przy wjazdach do parkingów podziemnych, w wejściach do nowoczesnych hoteli czy centrów sportowych. Ale jak sam się przekonałem, nie tak łatwo je odnaleźć. Niektóre znajdują się w zaułkach czy na tyłach budynków. Punkty schronienia w Estonii zostały zmapowane. Można je odnaleźć na stronie Estońskiej Rady Ratownictwa.
0: Nepalski przewodnik Hilary Sherpa został odnaleziony żywy na zboczach Mount Everest 6 dni po tym, jak zaginął i został uznany za zmarłego. Doświadczony 52-letni mężczyzna dotarł na najwyższy szczyt świata z brytyjskim alpinistą Chrisem Tralem. W czasie drogi powrotnej stracili jednak ze sobą kontakt. Sherpa został znaleziony wczoraj rano przez ekipę organizacji zajmującej się oczyszczaniem gór. Śmigłowiec zabrał go do szpitala w Katmandu. Tej wiosny Mount Everest zdobyła rekordowa liczba, ponad 1000 osób. 5 wspinaczy niestety zginęło. Takiego widoku największe miasta Polski mogą tej gminie tylko pozazdrościć. To właśnie w bieszczadzkiej gminie Lutowiska niebo jest wyjątkowo gwieździste. Tutaj też działa drugi pod względem wielkości w Europie – Park Gwiezdnego Nieba.
3: Mamy tutaj bardzo mały stopień zanieczyszczenia sztucznym światłem. W związku z tym to niebo jest niemalże zbliżone do naturalnego.
4: Dużo widać.
3: No, specjaliści mówią, że o ile w Warszawie przy bezchmurnym niebie widać 200 gwiazd, to w Bieszczadach można ich zobaczyć 3000.
4: 3000.
3: 3000, a Droga Mleczna jest tak mocna, że potrafi rzucać cień człowieka w środku nocy.
0: Opowiada z dumą Jakub Doliwa z Urzędu Gminy Lutowiska, która była inicjatorem utworzenia Parku Ciemnego Nieba. W gwiazdy można patrzeć gołym okiem, można też skorzystać z pomocy fachowców z teleskopami. Niecałe 9 dolarów, czyli równowartość 31 zł, otrzymał papież jako zwrot ze swojego nieużywanego już konta w Stanach Zjednoczonych. Na nagraniu zamieszczonym na platformie X słychać, jak Leon XIV z rozbawieniem wspomina rozmowę z przedstawicielką banku w USA. Robert Prevost ma dokładnie 8 dolarów i 65 centów. Oznajmiła mu podczas to niedawnej rozmowy telefonicznej przedstawicielka banku, a kiedy powiedział on, że jest papieżem, pracownica banku od razu się rozłączyła. To prawdziwa historia, dodał papież wśród śmiechu obecnych na spotkaniu. Zadziwiające może być także to, że dokument poświadczający wypłatę tej sumy przekazał Leonowi XIV skarbnik stanu Illinois, który w tym celu przybył specjalnie do Watykanu.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Michał do nas napisał za pomocą poczty elektronicznej.
2: O proszę.
1: Że był ostatnio na konferencji o bezpieczeństwie i tam pułkownik prowadzący pyta, komu ostatnio Polska wypowiedziała wojnę. I Michał się zgłasza, bo nas słuchał, więc wiedział i mówi.
3: A pułkownik sobie myślał, że nikt nie odpowie.
1: No tak, Michał mówi, Japonii.
4: No i właśnie i zyskał poklask, uznanie i aprobatę.
1: Tak.

0: Czy też możesz tak mieć? Słuchaj nas, notuj i wykorzystuj wiedzę, a zobaczysz.
1: Tak. Zobaczysz, ale najpierw usłyszysz. Bo jak najpierw jedzą oczy, tak najpierw widzą uszy.
2: Dokładnie, to ja bym tego lepiej nie ujął. Także ludzie, najpierw radio, potem podcast, na końcu świat. Tacy jesteśmy my, radiowcy bez cenzury. Przemysław Skowron,
0: Tomasz Olbratowski
1: i Jacek Tomkowicz. Cześć, dzień dobry.
2: Zaczynamy.
1: Wykłady z historii, na jakie, nie bójmy się tego powiedzieć, na jakie czekały pokolenia.
0: Tak.
1: Prelekcje, jakich domagały się generacje.
0: Tak. Wasze nietajne komplety do słuchania w domowym zaciszu, wśród własnych czterech ścian.
2: Lub wręcz przeciwnie, możecie śmiało urządzać przy nas wieczorki na świetlicach lub w klubach.
1: Tak, prawda? Można nas słuchać przy napojach, a potem dyskutować na temat wysłuchanego materiału.
0: Materiałem na dziś są nieznane eksperymenty naukowe, czyli co się dzieje, gdy uczeni przedawkują Netflixa.
2: Tak, na początek kosmiczny eksperyment nauki radzieckiej.
0: Gagarin poleciał na słońce w nocy, o tym mówisz?
2: Nie. Rok w łóżku.
0: Tak.
2: Rok w łóżku, tak się nazywał sowiecki eksperyment. W styczniu roku 1986 położyli do łóżek 11 mężczyzn.
1: Ale to czekaj, w styczniu, no to styczniu. Fajnie, że akurat po Sylwestrze, nie? Bo to się wytańczyli i inne rzeczy.
0: Tak. Ale czy sami mężczyźni, sami. Można było par mieszanek, żeby był jakiś płodozmian.
1: Chłopy z babami w łóżku, no to przecież to by się, wiadomo co by się działo. No tam piżama, party, rozbierany poker i inne zabawy w doktora. No.
2: Tak, no więc w takim razie oni wiedzieli, że to się będzie działo, więc położyli na rok do łóżka 11 chłopa.
0: Znaczy drużyna piłkarska.
2: Drużyna, tak.
0: Może nasi przed Łomotem od Belgów 6-1, no nie wiem, też brali udział w podobnym eksperymencie. No,
2: może, nie wiem. Ci w Moskwie mieli leżeć przez rok, leżeli w sumie 370 dni i to miało, uwaga, symulować pobyt w stanie nieważkości. Chodziło, to były takie naziemne badania kosmosu.
0: W stanie nieważkości?
1: Dzisiaj by ich wsadzili do kradzionych, używanych pralek, no ale każdy symuluje nieważkość w tym, co ma najlepszego, nie?
2: Dokładnie. I tym ochotnikom w ogóle obiecano po samochodzie. Nie wiadomo, czy dostali. W każdym razie, ale leżeli. Byli myci, karmieni, czytali, pisali, oglądali telewizję. Wszystko w łóżku.
0: A przepraszam, kwestie jedyneczki i dwójeczki jak załatwiano?
1: Metodą na Amber Heard, czy...
2: Ja, wiesz co, nie, tego...
1: W pościel?
2: Tego w raporcie nie ma, czy nie w pościel, czy co, czy gdzie. Wniosków jakichś odkrywczych po badaniu, czy mądrych, też nie ma. No. Najciekawsze skutki eksperymentu to jest rozpad kilku małżeństw i uwaga, jeden z uczestników zakochał się w badaczce.
1: No to jest jasne, to wpadła babeczka, nakarmiła, tętno sprawdziła, przepłukała to i owo, no to miłość wybuchła,
2: tak,
1: no.
2: Tak,
0: miłość. Miłość może zacząć się przez łóżko. I to jest kosmos.
3: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Dzisiaj o tym, że nauka to nie tylko paliwo napędzające motor samochodu zwanego światem, dzięki czemu kilometry biegu zdarzeń znikają nam pod kołami. Nie.
0: Nie. Nauka może też być cukrem, którego zły sąsiad nasypał nam do silnika nocą, gdy my pokazywaliśmy żonom na niebie gwiazdozbiór jeżozwierza.
1: A jest w ogóle taki, w sensie właśnie. Widać go na naszym niebie?
0: Tak, jest, ale bardzo wysoko, że ona musi ci usiąść na barana, żeby zobaczyć.
1: I wtedy ogląda ci jeżozwierza.
2: Wróćmy. To ciekawe jest bardzo. Do nauki, raczej do najdziwniejszych eksperymentów naukowych. W takim roku 1955 psychiatrzy z Bazylei, już się dobrze zaczyna, rozpoczęli badania nad schizofrenią.
1: No ale to w tym nie ma nic złego przecież. To możesz włączyć obrady Sejmu i masz studium zbiorowego przypadku.
2: Tak, ale ci uczeni z Bazylei, oni podawali, uwaga, notujcie w zeszytach do radiowców, podawali pająkom zagęszczony mocz 15 schizofreników.
0: No, musieli brać te same pigułki, które teraz przyjmuje Władimir Putin z kolegami. Nie
1: mów, że pająki to piły.
2: No piły, no co miały zrobić? Piły, a ci uczeni porównywali pajęczyny tych pająków z pajęczynami pająków, które piły mocz samych badaczy.
1: Aha. Czekaj. Ale oni nie mieli tam toalety i uznali, że pająki wypiją, czy...
0: Okej, ale jaki był wynik? Pajęczyny po moczu badaczy zachwycały?
2: Nie, właśnie nie stwierdzono żadnych różnic. Kompletnie nic.
0: Na miejscu badaczy mocno bym się zaniepokoił.
2: Ja też.
1: Ale ja mam jeszcze ciekawe badanie, ale nieco też upiorne. Cesarz Fryderyk II Hohenstauf, on chciał odtworzyć mowę Adama i Ewy.
0: Powodzenia,
2: Rozebrał się do Golasa i chodził z dziewczyną no po lesie.
1: Nie,
2: tam.
1: Nie, to był XIII wiek. Aha. I on zafascynowany mową u maluchów kazał zamknąć grupę malutkich dzieci w odosobnieniu, żeby odtworzyć język Adama i Ewy.
0: Niemcy zawsze mieli niepokojące pomysły.
1: Ja przechodzę od razu do puenty. Maluchy nie przeżyły eksperymentu.
2: XIII wiek, mówisz, to tak. był, tak? No to, no to fajnie, że już od 800 lat Fryderyk smaży się w piekle, także to...
0: Oby świat się szybko nie skończył, niech tam jeszcze posiedzi, czego życzymy.
2: Tak.
1: Z kolei światu życzymy mniej niemieckich pomysłów. Cóż byście zrobili bez historii dla dorosłych? Żylibyście dalej, ale ileż smaczku pozbawione by było wasze życie.
2: A uwaga, notujcie, smaczek w życiu jest ważny.
1: Ważny.
2: Szczególnie jeśli podparty jest, jeśli smaczki mogą być podparte. Jeśli podparty jest rzetelną wiedzą historyczną, wzbogaconą o twórcze w swej wymowie analizy zastanych faktów historycznych.
0: Tak,
2: tak.
0: Zapoznajemy was teraz z eksperymentami naukowymi wykonanymi przez badaczy, którym wiedza weszła zbyt głęboko. O, tak, tak to imię.
2: Jak podejrzewamy, często z hałaśliwym towarzyszeniem srogich piguł. Teraz o eksperymencie ze słoniami. Uwaga, w piątek, 3 sierpnia 1962 roku Warren Thomas, dyrektor Lincoln Park Zoo w Oklahoma, razem z dwoma kolegami z University of Oklahoma School of Medicine, oni postanowili sprawdzić, jak zachowuje się słoń nakarmiony LSD.
1: Cudowny eksperyment. Ale co wpłynęło na taki, a nie inny pomysł eksperymentu?
2: Być może to, że jak sami eksperymentatorzy przyznali, sami wcześniej próbowali tego narkotyku. W sensie LSD brali.
0: No to jesteśmy w domu. Piguły zadziałały. Tak.
1: Dobrze, to już wiemy, dlaczego przeprowadzili eksperyment ze słoniem. Pytanie jest jeszcze po co?
2: Bo bardzo przydomne pytanie.
1: Tak.
2: Oni chcieli sprawdzić, czy LSD wywoła u słonia szał połączony z aktywnością wydzielniczą gruczołów skroniowych.
0: Słoniowych chyba.
2: Nie, to skroniowych właśnie u słonia. Bo naukowcy podali słoniowi prawie 300 mg LSD. No to jest taka przeciętna ludzka dawka pomnożona 3000 razy.
1: Czyli słoń dostał końską dawkę.
2: Tak. I słoń, uwaga, zaryczał, upadł i godzinę potem zdechł.
1: Ciekawy wynik eksperymentu.
2: Ciężko to było przewidzieć. W opublikowanym na ten temat artykule pojawił się taki wniosek naukowy, tutaj cytuję: okazało się, że słonie są niezwykle wrażliwe na LSD, które może być dla nich śmiertelne, kropka.
0: Genialność tego eksperymentu, jego twórców, głębia wniosków naukowych
2: rozwala.
1: Rozwala. Może gdyby badacze ciut więcej zażyli, to zostawiliby słonia w spokoju i nafaszerowali LSD blok mieszkalny. I wtedy byłby wniosek naukowy: budynki są odporne na działanie narkotyków.
3: Znane wydarzenia w krzywym zwierciadle. Tylko w RMF FM.
2: Ja chciałem ogłosić coś. Strasznie zazdroszczę słuchającym naszych, czyli radiowcowych, bezcenzurowych wykładów historycznych.
0: My nie mieliśmy takich nauczycieli i nie skończyliśmy tak jak wy. A o czym teraz?
2: Czy interesowały was kiedyś upodobania seksualne indyka? Indyka jako takiego, samego w sobie, rozumianego per se.
0: Aha.
1: Szczerze mówiąc, no jeśli tak, to bardzo przelotnie.
2: Otóż uwaga. Badacze indyczych zachowań seksualnych, Martin Schein i Edgar Hale z Pennsylvania State University, oni odkryli, że samce tych ptaków, indyków przypomnę, nie są wybredne.
1: Bardzo mądra postawa życiowa.
0: Ty, ale co to za zawód, nie? No pyta pani w szkole, kim jest twój tatuś, nie? Badaczem zachowań seksualnych indyków. O, dziecko, przyjdzie to z mamusią do szkoły.
2: W każdym razie, uwaga, pozostawione z manekinem indyczej samiczki indory zalecały się do niego, tego manekina, tak jakby był żywym ptakiem. I naukowcy postanowili sprawdzić, jak niewiele potrzeba ptakom do tego, żeby się podnieciły.
0: Tym indykom.
2: Tym, tak, no, indyczkom.
1: Lepiej by zbadali, co trzeba zrobić, żeby gołębie przestały zanieczyszczać nam samochody. Indyki na przykład tego nie robią.
0: Tam gołębie. Ale, bo to jest interesujące. Jak naukowcy sprawdzili, jak niewiele trzeba indykom? To jest interesujące.
2: No w tym celu zaczęli pozbawiać tego manekina indyczki kolejnych części ciała.
0: Aha.
2: Oderwano mu ogon, stopy, skrzydełka. A samiec indyka dalej był napalony.
0: To nie jest interesujące.
1: Tacy są faceci, a szczególnie indycy.
2: Ale uwaga, i w końcu została jedynie głowa na kiju. I tu samiec nie zrezygnował. Nie poddał się. Dalej tam...
0: Jesteśmy z niego dumni. Podrywać głowę na kij.
1: Mega desperacja.
2: No, i tak, to... uwaga, bo badacze podejrzewali, że ta fiksacja na głowie wynika ze specyfiki indyczego seksu, prawda? Mm. Gdy indyr jest na indyczce, to zasłania ją niemal całym swoim ciałem. Mm. Widzi tylko jej łepek. Tylko on przyciąga jego uwagę, więc mu się mogło mu zdawać, że łepek wystarczy.
0: No logiczne. Głowa indyczki jest trochę łysa, a resztę ciała zasłania upierzenie.
1: Tak, więc żeby indyka podnieciło ciało indyczki, musiałby ją oskubać.
2: No. Tak. A co ciekawe, uwaga, bo okazało się, że największe wrażenie robiła na indorach świeżo odcięta głowa żywej samiczki.
0: No dziwne upodobania, ale jak mawiał Kopernik, de gustibus orbium celestium, nie? O gustach się nie dyskutuje.
1: Bardzo pożyteczny eksperyment.
0: Bardzo. Tak,
1: mówi więcej o naukowcach niż o indykach. Gul, gul, gul.
2: Jeszcze są głupie, obydwa.
0: Dzisiaj w historii dla dorosłych dowody na to, że jeśli macie głupie pomysły, to proszę się tym nie przejmować. Nie jesteście sami.
1: Nie, dzisiaj najgłupsze eksperymenty i najdziwniejsze wnioski, które z naukowych badań wypłynęły.
2: Ja mam dobre tutaj takie, uwaga, badano lemury.
0: Bardzo dobry plan. W czym lemur jest gorszy od słońca?
1: To rzeczywiście dobry wniosek.
2: No po pierwsze, nauka nas uczy, że nie ma trąby. No i jest jakieś 30 razy mniejszy. Poza tym to samo, de facto. No, nie ma różnicy.
1: Ale dlaczego akurat lemury? Przecież oprócz lemurów badano też pewnie łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki, rysie, a z ptaków kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki.
0: Indyki,
1: gęsi,
2: indyki też,
1: błyski, tak. Bekasy i cietrzewie, więc w czym lemury są wyjątkowe, że o nich mówimy?
2: No w tym, że jak się okazuje, badano lemury i sprawdzano, jak lemury się szybko upijają.
0: Co musiało zrobić w życiu takiego naukowca, że patrząc na lemura zadał sobie pytanie, ciekawe, jak szybko się napruje gorzałę.
2: To? To jest jedno. Ale ciekawsze w tym wszystkim są wnioski.
0: No tak.
2: Okazuje się, że lemury się nie upijają.
1: Ale widziałeś kiedyś lemura na podkarpackim weselu?
2: No właśnie, możesz,
1: nie widziałeś.
2: Możesz go wziąć i wstydu nie będzie.
0: No, jakby się do lemura wujek spod Krosna dosiadł, szybko by się eksperymenty naukowe zweryfikowały.
1: Może po prostu na weselach lemury dużo siedzą przy wiejskim stole,
0: tak,
1: a wiadomo, najesz się smalcu, tak jest, to alkohol zupełnie inaczej wchodzi.
2: Nie, pana, powoli, sekundę, chwileczkę. To są naukowe wnioski, oficjalnie zanotowane i sprawdzone. Lemury bardzo szybko produkują enzymy neutralizujące alkohol. Nie są w stanie się napruć, ani nastukać, ani nic ze sobą zrobić.
0: Co za bezsens. No. Jaki to cholernie nieekonomiczne.
1: Tak. Na studiach w akademiku to nikt by lemura nie lubił. Nie.
2: Ale uwaga, bo co ciekawe, my ludzie też mamy taki enzym neutralizujący alkohol, tak jak lemury.
0: To u mnie ciutkę zepsuty.
2: No właśnie, bo widzisz, bo różnica jest taka, że on u nas ludzi zaczyna się produkować, jak już nie jesteśmy w stanie zrobić bociana, ani nawet jaskółki. Nic.
1: To mam kolejny pomysł na badania do naukowców, jak nieumiejętność zrobienia jaskółki wpływa na przyspieszone spotkanie z pawiem.
0: Ja bym na to badanie dał granty.
2: To ja też.
3: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Czy słuchając historii dla dorosłych i tylko historii dla dorosłych jest się w stanie zdać maturę z historii na poziomie rozszerzonym? Takie pytanie rzucam.
2: Nie, bo to jest bardzo możliwe, że istotnie można, ale ja jednakowoż nie radzę próbować. Taką odpowiedź tutaj zrzucam po prostu.
0: Natomiast może nawet jeśli nie zarazimy was historią, to zarazimy was zapałem do nauki.
1: Tak, dzisiaj szczególnie, bo temat tego odcinka to co się stanie, gdy naukowcy przedawkują Netflixa, czyli o najdziwniejszych eksperymentach w historii.
2: Czy przed chwilą pojawił się temat ptaków w historii dla dorosłych?
0: Tak, z naciskiem na pawia ostatnio, tak.
2: Dobrze, no to jest ważne, bo o takich rzeczach trzeba mówić. Niech nic to ludzkie nam nie umyka i nie będzie obce. Ja w międzyczasie tak zwanym znalazłem dobry temat ornitologiczny jeszcze jeden. I eksperyment, uwaga, właśnie z pawiami w roli głównej.
1: A ja zapytam od razu, czy jeśli ktoś jest w trakcie jedzenia, ma odłożyć,
0: czy nie?
2: Nie, to po pierwsze nie jeść tak późno.
1: Aha.
2: A po drugie z dobroci serca radziłbym odłożyć, bo uwaga, wjeżdża eksperyment zwany w historii jako doświadczenie wymiotne.
0: Boję się.
2: I słusznie, bardzo dobrze, bo doktor żyjący w Filadelfii w XIX wieku chciał udowodnić, że febra nie jest zakaźna.
1: Chyba nie chcemy wiedzieć, jak to udowadniał.
2: Chcecie. Bo on sobie naciął ramię i polewał to, cytuję, świeżymi, czarnymi wymiocinami chorych na febrę.
0: Właśnie tego nie chciałem wiedzieć.
1: Skończ może, bo wyjdziemy.
2: Ale czekaj, nie, bo dopiero jesteśmy na początku eksperymentu. Doktor nie zachorował. Więc sobie zrobił większe nacięcie, polał większą ilością i uwaga, zamknął się w tak zwanej wymiotnej saunie.
0: Czekaj. Czy my mamy za tą audycję płacone jakiś dodatek za warunki szkodliwe?
2: Ja wiem, że ty w ten sposób chcesz mnie namówić na więcej szczegółów, więc już mówię, proszę bardzo. No, wszystko jest jak w normalnej saunie. Tylko że właśnie kamienie polewał pawiami chorych. Aha. I on to wdychał przez kilka godzin.
1: Jest to najobrzydliwszy fragment historii dla dorosłych. Ja się na to nie pisałem.
2: Tak, ale potem uwaga, pan doktor powtórzył eksperyment, tym razem z moczem i potem chorych.
0: Cześć, wychodzę, przysięgam, że wyjdę zaraz.
2: Ale
0: wychodzę.
2: Nie, ale on nie zachorował.
0: Nie
2: zachorował. Więc mówi, drodzy państwo, to jest dowód, że febra nie jest zaraźliwa.
1: Ale przecież febra jest zaraźliwa.
2: No. Tak, bo jak się potem okazało, wirus musi się dostać bezpośrednio do krwi ofiary. Aha. Na przykład przez ugryzienie roznoszącego febrę komara. Także.
0: Czyli tyle się chłop namęczył z tymi pawiami i nic z jego dowodów?
2: No nic, kompletnie zupełnie. Ale co się nawąchał, to jego, tego mu nie zabierzesz.
0: I co się na rany polewał? No.
1: Na rany. Panowie, radzę tu skończyć, bo zmierzamy w złym kierunku.
0: Ale poruszyliśmy dzisiaj tematy w historii dla dorosłych.
1: Wszystko tam było. Był słoń, był lemur, był paw.
0: Tak.
1: Jaskółka nawet była.
2: I były różne rzeczy. Aha, to mówiliście, że różne rzeczy były.
0: Różne, tak.
2: Wymienialiśmy zwierzęta, jakie znamy, się okazuje, że znamy dużo
0: bardzo
2: zwierząt.
0: Dużo
2: to jest,
0: znamy.
2: Tak.
1: Polecamy całe odcinki podcastów Historia dla dorosłych do znalezienia na rmfon.pl.
2: Tak, możecie na przykład nas udostępniać we fragmencie, albo w linku, albo tak w całości, albo po prostu nas pisać, nas oznaczać. Podajcie tak też na nasze Instagramy, dawajcie nam gwiazdki, piątki.
1: I tu was zaskoczę, jak znaleźć nasz Instagram. Wystarczy wpisać radiowcy bez cenzury.
2: I tyle, i masz, i dzień dobry, no. I do widzenia, i kłaniamy się.
1: I my tam mówimy dzień dobry, hej, hej. A kto konkretnie mówi dzień dobry?
2: Przemysław Skowron,
0: Tomasz Olbratowski
1: i Jacek Tomkowicz.
0: To my zaczynamy czy kończymy?
1: Kończymy.
2: Teraz kończymy.
0: To dlaczego mówimy dzień dobry?
2: No bo nie, bo dzień dobry mówimy tam, a tu mówimy dobranoc, ale dzień dobry, że jest tam.
0: Aha, dobra, okej.

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl. Po reklamie.
2: Do porannej kawy

0: Zbliża się godzina 6 w RMF FM. Czas na fakty. Mateusz Bożek, zapraszam. Maja Chwalińska zagra w finale French Open. Polka wzbudza sensacje na całym świecie. Fakty otwieramy znakomitymi wieściami z kortów Rolanda Garrosa. Później o tragicznej katastrofie śmigłowca w Małopolsce. Zginęła jedna osoba. Okoliczności wypadku bada prokuratura. Krakowskie przedmieście w Warszawie. W weekendy tylko dla spacerowiczów. Maja Chwalińska w finale turnieju French Open. O tytuł mistrzowski na kortach Rolanda Garrosa zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrijewą. Z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz.
1: Maja Chwalińska zasugerowała, że będzie prawdopodobnie przygotowywała się do finału French Open, analizując grę i słabe punkty Mirry Andrijewej, oglądając nagrania jej dotychczasowych meczów.
2: Nie
1: ma wątpliwości, że staram się analizować grę moich przeciwniczek. Poza tym ja po prostu uwielbiam oglądać tenisowe mecze. Jak byłam młodsza, oglądała mnie codziennie przez cały dzień i sądzę, że naprawdę pomaga mi to doskonalić moją własną grę, wyjaśniła nowa gwiazda polskiego tenisa.
0: A ja przypomnę, finał turnieju French Open jutro o 15.
3: Fakty z Małopolski.
0: Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura wyjaśniają okoliczności katastrofy śmigłowca w powiecie limanowskim w Małopolsce. Przypomnijmy, maszyna wczoraj rano rozbiła się w lesie na zboczu góry Lubogorz czy w Beskidzie Wyspowym. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co już wiadomo o tej tragedii?
4: Lekki śmigłowiec Robinson R-44 leciał z jedną osobą na pokładzie w nocy z środy na czwartek z Węgier i miał wylądować w Zatorze. Ostatni raz maszyna była widziana na radarach w okolicach Beskidu Wyspowego. Około 2 w nocy Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zgłosiła służbom, że z pilotem nie ma kontaktu.
5: Już przed godziną 8 rano odnaleziono wrak śmigłowca. Niestety również w pobliżu tego wraku odnaleziono ciało pilota.
4: Mówi starszy kapitan Wojciech Bogacz z Limanowskiej Straży. Wrak śmigłowca został zabezpieczony, będzie teraz dokładnie sprawdzany przez śledczych.
0: Policjanci, którzy uczestniczyli w interwencji dotyczącej studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka, nie zostali zawieszeni. Jeden z mundurowych odszedł ze służby, choć ma nie być to związane z incydentem. Takie informacje przekazały brytyjskie służby. Niezależny Urząd do Spraw Postępowania Policji ma zbadać, czy w trakcie aresztowania 18-latka funkcjonariusze kierowali się rasizmem. O sprawie z grudnia ubiegłego roku zrobiło się głośno po tym, jak upubliczniono nagranie z kamery nasobnej. Widać na nim, jak policjanci nie reagują na słowa Nowaka, który mówi, że został zraniony nożem. Mundurowi uwierzyli 23-letniemu napastnikowi, który stwierdził, że został znieważony na tle rasowym i aresztowali polskiego studenta. 18-latek zmarł z kuty kajdankami. Jego zabójca został w poniedziałek skazany na dożywocie. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powinien reprezentować Unię Europejską w rozmowach z Rosją w sprawie Ukrainy, zasugerował premier Czech Andrej Babiš. Węgierski premier Peter Modzior zadeklarował z kolei gotowość do zorganizowania rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją. Zaproponował też, że to Węgry mogłyby być miejscem ewentualnych negocjacji pokojowych. Rozmowy między Kijowem a Moskwą pozostają w impasie. Ukraina chce zawieszenia broni wzdłuż obecnej linii frontu, a Rosja domaga się wycofania ukraińskich wojsk z części obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Najbardziej reprezentacyjna ulica Warszawy, czyli krakowskie przedmieście, od wczoraj bez taksówek i bez autobusów. Znów stała się deptakiem, co zaskoczyło część mieszkańców Warszawy.
6: Jak się pani czuje na środku krakowskiego przedmieścia?
7: Bardzo dobrze. Przynajmniej się człowiek nie dusi na tych chodnikach, więc jak dla mnie super, tylko widać po ludziach, że nie korzystają z tego. Nie wiem, czy się boją chodzić, bo myślą, że to ulica czy co, więc ja lubię.
6: Co państwo tak nieśmiało tym krakowskim przedmieściem, tak blisko chodnika idą?
8: Nie, pewnym krokiem, tylko dużo ludzi chodnikiem idzie, więc my to sobie środek.
9: Dawno nas tu nie było, zwiedzamy.
8: Dawno, dokładnie.
6: Bo jakoś tak ludzie niechętnie wychodzą, dzisiaj to deptak.
8: Znaczy, wydaje mi się, że ludzie nie do końca wiedzą, że można chyba i że jest zamknięte po prostu, że samochody nie jeżdżą.
9: Tak obserwujemy i faktycznie ludzie idą jakoś tak chodniczkiem, boczkiem. Mało tak ludzi jakby środkiem, każdy gdzieś tam w grupce, nie?
0: Ze spacerującymi krakowskim przedmieściem w Warszawie rozmawiał wczoraj nasz reporter Michał Radkowski. Ulica będzie dostępna tylko dla spacerowiczów i rowerzystów każdy weekend aż do końca lipca. Kolejne fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny. Zapraszam na nie Maryna Chudzio. Udanego dnia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
11: Pogoda. Co myślicie o pogodzie?
2: Kolega Błażejowski Kuba, producencie, jak jechałeś, to ci było zimno czy ciepło?
11: Ciepło.
2: Ciepło. No i właśnie, bo to gorący chłopak jest, słuchajcie, dzisiaj temperatura mniej więcej będzie się utrzymywać do godziny 12 na tym samym poziomie, czyli takie 15, 13, 14 stopni w całym kraju. Natomiast tak godzina 12, 13, 14 do 23 w centralnej Polsce.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
2: Ale, co bardzo ważne, bardzo będzie się różnić ta temperatura, ponieważ jak patrzę na godzinę 14, na przykład 14 stopni w Zielonej Górze, a 25 stopni w Warszawie. I będą pojawiać się burze, które będą przechodzić od zachodu, tu nie będzie zaskoczenia, na wschód i wieczorem dotrą na wschodnie krańce Polski. O, jeszcze pani nie śpiewa, to jeszcze mogę coś powiedzieć, że zaczynamy piękny piątkowy poranek. Jacek Tomkowicz, Tomasz Olbratowski, mówimy wam dzień dobry.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

No i to jest właśnie piękne. Dzień dobry, piękne. Dzień dobry, kocham cię. Tak można zacząć ten piękny dzisiejszy dzień. Jest piątek. To tak narzucam na mapę, ale to jest wyjątkowy piątek, bo to drugi piątek w tym tygodniu. Oczywiście obstawiam, że większość ze słuchających w tym momencie albo w drodze do pracy, albo już w pracy, albo wracacie po pracy, po nocnej zmianie do domu. Natomiast dla wielu, pewnie jeszcze śpiących, trwa czerwcówka, trwa długi weekend. No i oczywiście to jest w tym wszystkim najpiękniejsze, więc mam nadzieję, że dzisiaj, tak jak wczoraj, będzie to dla was piękny, udany dzień, a jeśli ktoś jest w pracy, to oczywiście będziemy was cały czas, przez cały dzień wspierać najlepszą muzyką w RMF FM, bo tego mamy pod dostatkiem, a są takie przeboje, które pobudzają i które dodają o poranku energii. Jak na przykład ten. Ale Farben i Body Talk. Dajcie głośniej. Tu Wstawaj Szkoda Dnia.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Lottery w RMF FM, 19 minut po 6.
1: Nie możemy o tym nie powiedzieć, bo o to czym? Było wydarzenie wczorajszego dnia.
0: Znaczy, tym będziemy żyli przez najbliższe dni, no to...
1: Do soboty.
0: Co
1: włącznie.
0: Najmniej. Co najmniej.
1: Maja Chwalińska i finał Rolanda Garrosa.
0: Oglądałeś?
1: Tak.
0: No i opowiedz, jak grały?
1: Wiesz co, fajnie grały, bo to zaczynało się od serwisu jednej z tenisistek, to i zależy.
0: To jest, już mówię, i serwis to podrzucasz i bach.
1: I przez siatkę grały.
0: Przez siatkę.
1: I Maja grała trochę lepiej od tamtej.
0: Czyli część
1: chociaż
0: jakby,
1: tamta też nie grała źle.
0: Czyli część jakby trafiała w to pole. To jest takie wyznaczone liniami.
1: Dokładnie tak było. No. Ceglaste tak.
0: I tam dla zmyłki oni grają, tak się dziwnie liczy punkty.
1: Tak, 15, 33, tak. Zamiast 1, 2, nie wiem dlaczego.
0: No. No to
1: taka
0: w każdym
1: tradycja.
0: Razie Maja miała więcej tych punktów.
1: Więcej.
0: No i dzięki temu zagra w finalu.
1: Mniej niewymuszonych błędów.
0: To jest bardzo ważne.
1: To jest ważne, żeby nie
0: wymuszonych błędów. W tenisie to jest bardzo ważne. To jest top 3 najważniejszych rzeczy.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.
3: Polomarket. Mój ulubiony.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z Wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
9: Kochasz słońce?
10: My też.
9: Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu.
10: Dax Sun.
9: I masz słońce pod kontrolą.
8: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
11: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
12: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
11: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
13: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
13: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
14: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
13: O, pyszna zapiekanka.
14: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
13: To rozumiem.
14: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
19: Wiem, właśnie wróciłam.
18: Byłaś beze mnie?
19: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
20: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
21: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
22: Po reklamie.
23: Jest 6:30, czas na fakty w RMF FM.
24: Wołodymyr Zełenski pisze list otwarty do Władimira Putina. Prezydent Ukrainy proponuje przywódcy Rosji spotkanie i zakończenie wojny. Zełenski zapewnił, że Kijów jest gotowy do pełnego wstrzymania ognia. Na list ukraińskiego przywódcy zareagował prezydent USA Donald Trump. Cieszę się, że być może rozmawiają o tym, żeby się spotkać. Cieszę się, że mieliśmy w tym duży udział. Byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to załatwić i zakończyć wojnę. Obie strony będą musiały pójść na kompromis, skomentował Trump. Budowę pomnika pierwszego premiera III RP Tadeusza Mazowieckiego i Wielki Marsz Patriotów za rok, 4 czerwca, zapowiada Donald Tusk.
25: W przyszłym roku będziemy obchodzić setne urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik. Tu, przed kancelarią premiera.
24: Zaproponował w nagraniu w mediach społecznościowych szef polskiego rządu. Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów do honorowego komitetu budowy pomnika. Nasi koszykarze 3-3 bez awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata w Warszawie. Biało-czerwoni przegrali w swoim ostatnim meczu w grupie B ze Stanami Zjednoczonymi 14-21. To była ich czwarta porażka z rzędu. Wcześniej nasza męska kadra przegrała z Mongolią, Łotwą i Czechami.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: No i takie nowości to my uwielbiamy. Talk to you w RMF FM. 19 minut zostało do godziny 7. Chcemy, żebyście byli na bieżąco dzisiaj. Nie musieli na przykład przeglądać prasy, my to robimy za was. I tutaj czytam, że wyniesiony z samolotu poseł PiS Marcin Porzucek przyznał się, pomieszałem alkohol z lekami, tak wyjaśnił w prasie.
1: Aha. I witaminę C popił litrem whisky.
0: Tak obstawiamy.
1: Ja tylko pytam.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Kłodka z radia i Kałamaga. No ci to drą koty dosłownie o wszystko.
2: Gdyby nie my, to co robiłby blacharz w warsztacie? Co on robił? Co robiłby lakiernik?
4: Spokój, by sobie mógł spokojnie z rodziną na wakacje pojechać, to nie on musi
2: czekać,
4: żeby wyklepać te wszystkie ikony.
2: Za co on by pojechał na te wakacje, skoro my byśmy nie powodowały stłuczek?
3: Nowy program Chcesz się pokłócić? Czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Już w poniedziałek po 10:00 w Byle do piątku w RMF FM.
2: Reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem, przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub odudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
18: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
19: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
21: Po reklamie.
23: Słuchacie radia RMF FM.

0: czego dziś chcę.
1: To okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
2: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi tak

0: sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Waloryzacja, RRSO, projekcje inflacyjne. Tłumaczymy z finansowego na polski. Klub Ekonomiczny w poniedziałek w RMF FM.
3: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
4: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
5: Ależ losy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Po reklamie.
9: Na zegarach w całej Polsce godzina 7, czas poznać najważniejsze fakty. A temat dla nas Marlena Chudzio.
10: Kontrola na granicy zostaje. To niemieckie stanowisko po rozmowach w Luksemburgu. Ministrowie spraw wewnętrznych spotkali się, by rozmawiać o sytuacji w strefie Schengen. Obserwujemy, jak na ruch turystyczny na Litwie wpłynął ostatni alarm przeciwlotniczy. W faktach też Polka w finale French Open. Piękna historia pisana przez Maję Chwalińską. Niemcy nie zgadzają się na zniesienie kontroli na granicach. W Luksemburgu ministrowie spraw wewnętrznych rozmawiali o sytuacji w strefie Schengen. Berlin utrzymuje kontrolę od niemal 2 lat, systematycznie je przedłużając. Na linii nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Burginon. Jaki może być dalszy scenariusz w tej sprawie?
11: Kontrole na razie pozostaną, chociaż presja na Berlin rośnie. Komisja Europejska uważa, że teraz jest odpowiedni moment, aby stopniowo odchodzić od tych restrykcji. Chodzi o to, że w przyszłym tygodniu wchodzi w życie pakt migracyjny zaostrzający kontrolę, a poza tym są inne możliwości, jak mobilne, policyjne patrole, czy wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Na zniesienie kontroli naciskały Polska, Luksemburg czy Holandia. Jednak niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt na pytanie, czy kontrole na granicach Niemiec zostaną teraz zniesione, stanowczo odpowiedział nie. I choć Berlin deklaruje elastyczność w działaniu, to w kwestii całkowitego otwarcia granic nie pozostawia złudzeń.
10: Po majowym alarmie przeciwlotniczym w Wilnie organizatorzy wycieczek na Litwę wprowadzili swoje procedury na wypadek zagrożenia. Z powodu wykrycia drona w pobliżu granicy z Białorusią przestał działać transport publiczny, a mieszkańcy stolicy zostali wezwani do schronienia się w bezpiecznych miejscach. Litewskie władze zostały ewakuowane do schronów. Alarm został odwołany po godzinie. Z panią Justyną, pilotem jednej z wycieczek na Litwę, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
12: Czy przed tą wycieczką albo w jej trakcie śledziliście sytuację na Litwie? Czy były pytania o te alerty?
13: Tak, na bieżąco byliśmy tutaj informowani ze strony przewodnika lokalnego, którego mamy tutaj na miejscu, i państwo też naszą stronę kierowali zapytania, czy jest bezpiecznie tutaj, czy warto przyjechać, czy nie rezygnować z takich wycieczek, więc my tutaj uspokajaliśmy państwa jak najbardziej, ponieważ, no wiadomo, alerty były wcześniejsze, a sytuacja no jest spokojna na chwilę obecną. Mamy też swoje procedury, które też musimy przestrzegać i zachowywać.
12: Jakie to są procedury?
13: Procedury takie, że jeżeli mamy tutaj alarmy, to musimy się też zachować tak, żeby państwa uspokoić, nie doprowadzić do paniki, i według naszych regulaminów, które wewnętrznie też stosujemy, państwo zostali przed wyjazdem też zapoznani z nimi.
10: Jak Litwa i Estonia dbają o swoje bezpieczeństwo, o tym dziś sporo w faktach.
14: Cieszą nas takie fakty.
10: Maja Chwalińska zagra jutro o triumf w finale French Open. Nasza tenisistka pokonała w półfinale Rosjankę Dianę Schneider 7-6-6-4. Świat zachwyca się tym, jak gra Polka. Zupełnie inaczej niż światowa czołówka. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek-Czarku. Na czym polega ten fenomen?
15: Dzień dobry. Muszę przede wszystkim powiedzieć, że to jest piękna i romantyczna historia. Może to jest ten fenomen, bo Maja wygrała w Paryżu już 9. mecz. I tak jak mówiliśmy, została pierwszą kwalifikantką w historii, która doszła aż do finału Rolanda Garrosa, a doszła do tego etapu grając technicznie, inteligentnie, z polotem, a nie siłowo, tak jak praktycznie wszystkie teraz zawodniczki z światowej czołówki.
6: Maja po prostu wykorzystała to wszystko, co ma. Pokazała wszystko, co najlepsze w najważniejszym swoim meczu w życiu, a no, tych wielkich się poznaje po pierwsze po tym, czy potrafią wygrać, jak gorzej im idzie, a po drugie, czy w tych najważniejszych meczach potrafią zagrać maksa, nie spalają się.
15: Podkreśla Żelisław Rzeżyński z Canal Plus Sport. Bez względu na wynik sobotniego finału, myślę, że Maja Chwalińska już została inspiracją dla wielu osób. Kilka lat temu walczyła z depresją. Teraz przedturniejowa outsiderka zawalczy o triumf we French Open.
10: Pierwsze o poranku wydanie faktów sportowych po 8, a my słyszymy się za niecałe pół godziny. Zapraszam na 7:30.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
17: Burze. Burze możliwe w tym momencie, z tego co widzę, nad zachodem kraju. I to w takim pasie od Zielonej Góry, ale w tym momencie już doszły do Poznania i do Bydgoszczy. I będą się przesuwać na wschód na godzinę, o godzinie 11:14. Tutaj już się deszcze i burze pojawią na północnym wschodzie kraju, na Suwalszczyźnie.
18: Możliwe też w Małopolsce.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
17: Chociaż do Małopolski dotrą dopiero około godziny 20 i będą się dalej przesuwać na Podkarpacie, więc dzisiaj bez wyjątków praktycznie w
18: coś
17: całym kraju popada.
18: To tak będzie, jak ja mam, godzina 14, Gdańsk, Koszalin 14-16, Katowice 15, a wszędzie powyżej 20 oprócz tego.
17: Tak, czyli tam, gdzie nie ma jeszcze burz, tam będzie gorąco, ale te burze przyjdą wszędzie. Tu Tina Turner, tu Jacek Tomkowicz, Tomasz Obratowski. Mówimy wam dzień dobry.

0: to przy takich dźwiękach. 12 minut po godzinie 7. Tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Dnia. Dziennikarze dorwali się do zeznań majątkowych posłów. I tak, posłanka Centrum, pani Barbara Okuła, ma super auta. Tak czytam. Aston Martin DBX, Porsche Macan, Maserati Levante, Audi SQ7.
1: Ale ta pani musi brać za kilometrówki.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Jak się okazuje, nie samym tenisem Polska żyje. Jak to się ładnie mówi, nie milkną echa cudem zremisowanego meczu Polska-Nigeria 2-2. Trener Jan Urban podsumował: zbyt łatwo tracimy bramki.
1: Tak coś czułem.
0: Tak, no.
1: Tak coś czułem, że właśnie tu leży problem.
0: Tak, od co najmniej paru ładnych lat. No.

0: A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
1: jest też. Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem tak!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Świeżość, bogactwo Lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
11: Do Polopo.
12: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.
13: Polomarket. Mój ulubiony.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje?
14: To w euro.
15: Emocje rosną.
14: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
17: Wiem, właśnie wróciłam.
16: Byłaś beze mnie?
17: Żabciu, mam jeszcze cały weekend promocji.
18: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Po reklamie.
7: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 7.30.
5: Nowe sankcje na Rosję i miliardowe pożyczki dla Ukrainy i jej sojuszników. To nowy projekt ustawy przegłosowany przez Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Zakłada m.in. dodatkowe restrykcje na rosyjskie firmy sektora energetycznego, a także podniesienie ceł na towary z Rosji do co najmniej 500%. Do Ukrainy i sojuszników w USA miałoby trafić 8 miliardów dolarów pożyczek na zakup amerykańskiego sprzętu. Projektem zajmie się teraz Senat. Przed nami burzowy piątek w wielu regionach kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia obejmujące pas wschodni Polski. Burze z gradem mogą wystąpić na terenie województwa lubelskiego i świętokrzyskiego oraz w części województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, podkarpackiego i małopolskiego. Do tego obowiązują alerty dotyczące intensywnych opadów deszczu dla części województwa dolnośląskiego i lubuskiego. kalendarzu piątek, 5 czerwca. Dla części z Was trwa przedłużony czerwcowy weekend. Dlatego dziś w Faktach będziemy Was namawiać do tego, żeby się ponudzić.
11: Wtedy dopiero można dojść do jakichś później kreatywnych pomysłów, no bo się musi mózg zresetować po prostu.
5: Właśnie tak. A dlaczego nie umiemy się nudzić i szukamy zajęć na siłę, żeby tylko nie zostać z własnymi myślami? O tym na pewno dziś w Faktach.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Kuba. I dla odmiany Kuba. Kuba i Kuba, stygnie lato w RMF FM. 19 minut i będzie godzina 8. Ważne wydarzenie opisane w prasie. Anna Mucha kupiła w warzywniaku koperek. Szok i niedowierzanie.
1: Dowierzanie. Skoro prasa zrobiła z tego całą stronę, to my też to musimy odnotować w naszych memuarach. Tak. I wy też to zróbcie. Anna Mucha, 5 czerwca 2026, kreska koperek.
0: Tak, w przyszłym roku pamiętajmy o rocznicy.
2: Reklama. Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
6: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyne 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś.
6: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Kto powiedział, że jest weekend?
8: RMFFM!
9: Że to powiem, najlepsze radio.
7: A, no to wszystko jasne. Jest weekend! Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
10: Teraz w salonach Kler trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Kler.
11: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.
15: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
16: Tą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Program smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest weekend bez końca w RMF FM.

0: Reklama.
1: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo Media
4: Expert taniej masz. Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
5: Do Polo po...
6: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.
7: Polomarket, mój ulubiony.
8: Już dziś podczas festiwalu w Opolu koncert premier i hip-hop. Jedno podwórko 2. Wystąpią Justyna Steczkowska, Michał Wiśniewski, OSTR, Nosowska, Molesta Evenement, Natalia Kukulska, Fukaj i wielu innych. To będzie wieczór pełen nowych brzmień i kultowego rapu. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
9: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa dwa dni wolne.
10: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
11: Jak oliwa? To Monini. A jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
12: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel parku rozrywki Querion w Karkonoszach. Otwarte już od 4 czerwca.
13: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
14: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
15: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły w tym regulamin promocji organizatora w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
16: Jeśli chcecie poznać najważniejsze fakty, to idealnie trafiliście, bo to fakty w RMF FM, na które zaprasza Marlena Hudzio.
17: Jest zgoda na kolejne prace ekshumacyjne w Ukrainie. Chodzi o Polaków, którzy zginęli tam w czasie II wojny światowej. Odwiedzimy miejsce w Tallinie w Estonii, gdzie toczy się prawdziwa walka o cyberbezpieczeństwo w przestrzeni. Dla wielu z was czas zwolnił, macie długi weekend, odwiedzimy więc Bieszczady. Będą też fakty sportowe. Będą kolejne ekshumacje, między innymi na Wołyniu. Zgodę na wydobycie szczątków Polaków zabitych podczas II wojny światowej wydała ukraińska komisja zajmująca się upamiętnianiem ofiar wojny i represji politycznych. W faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Czy wiemy, gdzie będą prowadzone prace poszukiwawcze?
18: Tak, we Lwowie, przy ulicy Warszawskiej, na terenie dawnej wsi Hołosko. Są tam pochowani żołnierze Wojska Polskiego, polegli w 1939 roku. Równolegle prace będą się toczyć w gminie wiejskiej Riwne w rejonie Kowalskim obwodu Wołyńskiego. To miejsce pochówku mieszkańców dwóch dawnych wsi, których zamordowano w sierpniu 1943 roku. Chodzi o wsie Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Informacje o kolejnych ekshumacjach polskich ofiar podał wczoraj szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Oleksandr Aufiorow.
17: To miejsce, w którym szkolą się natowscy specjaliści od cyberbezpieczeństwa. W faktach teraz Tallin, stolica Estonii, gdzie mieści się Centrum Doskonalenia Obrony przed Cyberatakami. atakami NATO. Ośrodek przeprowadza m.in. cyfrowe manewry, których celem jest obrona infrastruktury krytycznej.
5: I rzeczywiście muszą się bronić. Są tam prawdziwi hakerzy i prawdziwi specjaliści od obrony cybernetycznej. Ludzie, którzy na co dzień pracują w tej dziedzinie, zarówno w wojsku, jak i w niektórych krajach jako personel cywilny, siedzą przy komputerach, piszą kody i starają się najlepiej chronić swoje sieci. To coś więcej niż prezentacja w PowerPoincie. To naprawdę bardzo techniczne ćwiczenie. W 80% techniczne, w 20% strategiczne.
17: Mówiła Laura Danieles, rzeczniczka Centrum Doskonalenia Obrony przed Cyberatakami NATO. Rozmawiał z nią Maciej Sołtys, nasz specjalny wysłannik do Estonii. Tenisowa bajka, tak światowe media piszą o historii Mai Chwalińskiej, która wczoraj pokonała Dianę Schneider i awansowała do finału French Open. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
19: Dzień dobry, witam.
17: Co świat mówi, co pisze o naszej tenisistce?
19: To tenisowa bajka, bardzo mi się podoba to określenie. Zgrabne z szwajcarskiego Bika, madrycka marka pisze o paryskim śnie, też ładne. Niemiecka agencja prasowa DPA podkreśla, że to sensacyjny awans. Rzeczywiście taki był. BBC zauważa, że Maja Chwalińska stała się ulubienicą tłumów w Paryżu, bo nie tylko przecież polscy fani wczoraj skandowali jej imię podczas meczu. W europejskich mediach awans do finału Rolanda Garrosa Maji Chwalińskiej to jest absolutnie czołowa wiadomość. W tej bajce dostrzegają Kopciuszkę, którego bal wciąż przecież trwa i który zarobił ponad $1,5 miliona, czyli dwa razy więcej niż w całej dotychczasowej karierze.
17: Przeżyjmy to jeszcze raz o wczorajszym półfinale już za chwilę w faktach sportowych.
20: Długi weekend w faktach RMF FM.
17: Zaglądamy więc w Bieszczady. W górskiej rzeczywistości niewiele jest miejsc tak ważnych jak sklep spożywczy. Tutaj zaspani turyści już od rana idą po śniadanie.
21: Po co turyści przychodzą najwcześniej?
22: Po pieczywo, proszę pana.
21: O której się dobijają bubułki?
22: O 7:00.
21: Zdarza się tak, że przychodzi pani na 7:00, a tutaj już kolejka głodnych?
22: Proszę pana, tak, jak najbardziej. Dziewczyny przychodzą do pracy o 6:30. Zdarza się w sezonie, że tak, kolejka już jest pod sklepem, pod drzwiami.
21: Co do bułki?
22: Pomidorek, wędlinka, nabiał, no.
21: Ale w takim sklepie trzeba mieć dużo różnych rzeczy. A to plasterek na odciski, a to nożyk do konserwy.
22: Staramy się mieć wszystko i sprostać wymaganiom.
17: Zapewnia pani Agnieszka ze sklepu w Wetlinie, z którą rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Maja Chwalińska zbliża się do czołówki światowego rankingu. Zaczynamy fakty sportowe i ponownie Cezary Dziwiszek.
19: Witam ponownie. Nawet chyba w sumie już jest. 21 miejsce wirtualnie zajmuje Maja po wczorajszym półfinale. Może być jeszcze lepiej, to wiemy. Przecież przed całą tą piękną historią była poza pierwszą setką, przeciwko Dianie Schneider. Mecz był niesamowicie wyrównany. Potrwał przecież ponad 2 godziny. W pierwszym secie Chwalińska przegrywała w tiebreaku 2-4, ale wygrała 5 piłek z rzędu i całego seta ostatecznie 7-6, a w drugim secie obyło się już bez tiebreaka. Maja 2 razy przełamała rywalkę i wygrała 6-4. Ostatnia piłka.
23: Biłyśmy się tam i grałyśmy gem za gem, także no niezwykle był to ciężki mecz fizycznie. Grałyśmy bardzo długie wymiany. Ten pierwszy set trwał bardzo długo, myślę, że tak z godziny 20. No dużo na pewno ten mecz mnie kosztował.
19: Przyznała Maja Chwanińska, która w dniu przerwy zamierza się wyspać, wypić herbatkę i może coś obejrzeć. Ale niewykluczone, że to będzie tenis, bo jest tenisową świruską. To cytaty z konferencji. Jej rywalka Diana Schneider tenis Mai określiła mianem nierealnego i oby tak właśnie wyglądał przeciwko kolejnej Rosjance Mirze Andrzejewej. Finał w sobotę i więcej o nim w faktach sportowych za godzinę. A jeszcze dziś półfinały Rolanda Garrosa panów. O 14:30 Jakub Mensik zagra z Aleksandrem Zwieriewem. O 19:00 włoski pojedynek Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli. Nasze siatkarki wczoraj pokonały Czeszki 3-0 w drugim meczu Ligi Narodów. Dziś o 13:30 zagrają z Serbkami. Za to z Czechami przegrali nasi koszykarze 3-3 w Mistrzostwach Świata w Warszawie. Przegrali także z Amerykanami i odpadli w fazie grupowej, podobnie jak dzień wcześniej nasze koszykarki.
24: Sponsorem prognozy pogody jest produkt

0: różowy i deszczowy dzień dzisiaj i z dużą różnicą w temperaturze. Najpierw patrzę, jak w tym momencie, no na zachodzie 14-15 stopni, natomiast centralna Polska, tak patrzę na godzinę 14, nawet 26 stopni.
1: A opady?
0: A opady, no w tym momencie najwięcej na zachodnich krańcach Polski i będą się przesuwać, dojdą aż do Podkarpacia, ale to tak o 22.
1: Prawdę ja coś powiedziałem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: Ale dzisiaj praktycznie bez wyjątku wszędzie popada. Tak do 24 popada w całym kraju.
1: I jest ciepło. I wyobrażasz sobie te roślinki, te kwiaty, jak buchną
0: tak.
1: Kwieciem, płatkami.
0: Dokładnie tak zrobią.
1: To wiem.
0: Nieprawdopodobnie. Czekamy na to. 6 minut po 8 tu RMF FM.

0: Oj, to jest właśnie najlepsza muzyka w RMF FM. I tak to można grać po prostu godzinami. I tak się można budzić z RMF-em. Jeśli już włączyliście radio, to znaczy, że macie plus 5 punktów za samo to, że wstaliście. Patrzę, co tam się dzieje w Polsce, co się dzieje na świecie.
1: A ja mam.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: Gdzie tak sąsiad leci?
6: Umówić się do kardiologa.
5: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
7: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Po reklamie.
8: Czas na fakty w RMF FM, jest 8:30.
9: 700 milionów dolarów na wsparcie przemysłu węglowego chce wydać amerykański prezydent. Donald Trump chce, by jego administracja wykorzystała uprawnienia wynikające z ustawy o obronie narodowej z okresu zimnej wojny. Zapisy mają pomóc w funkcjonowaniu już istniejących 13 elektrowni węglowych i w budowie dwóch podobnych zakładów na Alasce i w Wirginii Zachodniej. Działania zapowiadane przez Trumpa pozwolą utrzymać lub stworzyć ponad 14 tysięcy miejsc pracy. Dziś podejmujemy historyczne działania, by obniżyć ceny energii i koszty życia dla wszystkich Amerykanów dzięki mocy czystego, pięknego węgla, przekonywał prezydent podczas spotkania w gabinecie owalnym. Nasi piloci, a także polskie samoloty F-16 i Bieliki oraz personel naziemny są w Finlandii. W przyszłym tygodniu ruszają tam ćwiczenia NATO, w których będzie uczestniczyć 18 krajów sojuszu. Ich głównym celem będzie przećwiczenie wspólnej obrony na wypadek kryzysu. To szansa, by poznać podstawy żeglarstwa za darmo. Trwają zapisy do kolejnej edycji programu PGE Pol Sailing. Swoich sił mogą spróbować dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Program w wakacje dotrze do 37 miast w 13 województwach.
10: To też jest dla nas kluczowe, żeby to upowszechnianie żeglarstwa było na najwyższym poziomie i bardzo szeroko. To jest taki początek, żeby w ogóle dzieciaki mogły spróbować bezpłatnych zajęć. To jest prawie 25 godzin zajęć w wakacje.
9: Mówił Piotr Myszka z Polskiego Związku Żeglarstwa. A my słyszymy się w Faktach za pół godziny. Zapraszam na 9:00.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Oglądaliśmy teraz powtórkę meczu Mai Chwalińskiej. Słuchajcie, znowu wygrała.
13: Tak, dzień po dniu.
12: No, normalnie cali byliśmy w nerwach, bo w pewnym momencie,
13: no bo to nigdy nie
12: przegrywała, ale nie. No,
13: telewizja to wygrała. Telewizja, no.
12: Także Maja Chwalińska, drugi mecz z rzędu.
13: Tą samą zawodniczką.
12: Niesamowite.

0: akcja.
1: Bo wiecie, jak to jest w długi weekend. Kasa ucieka trochę szybciej, szczególnie jeśli jesteście gdzieś na jakichś wyjazdach.
2: No, nocleg, jedzenie.
1: A my możemy wam zapewnić pewną premię. A premia to 1 175 000 zł.
2: To dużo.
1: Już w poniedziałek o taką kasę gracie i już dziś możecie wejść do gry. Jednocześnie wchodzicie do gry w poniedziałek o 1 175 000 i w dwóch losowaniach na półmetek czerwca, już za tydzień w piątek, ktoś z was na pewno wygra 100 000 Volkswagena T-Crossa albo 1 250 000 zł.
2: Te 100 000 to jest minimum.
1: Minimum, tak.
2: Tak.
1: A Volkswagen T-Cross, no coś pięknego.
2: Czerwony jest.
1: Czerwony metalik. System stabilizacji toru jazdy normalnie tam jest. Tobie by się to przydało. Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu.
2: O, ja bez kluczyka by mi się przydało.
1: I ma czujniki parkowania z przodu i z tyłu. I to by ci się też przydało.
2: O, bo jest to najgorzej parkujący w tej części wszechświata.
1: I o to wszystko już możecie zagrać w tym momencie, tym bardziej, że przez 12 minut każdego waszego SMS-a pomnożymy razy... Ile?
2: 1012.
1: No i mamy
2: tak,
1: to. To jest mnożnik Olbratowskiego.
2: Ale przez 12 minut.
1: Dobra, umówieni. Przez 12 minut każdy SMS i każde wejście do gry na www.rmf.fm. Mnożymy razy 1012. Wejdźcie do gry. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.
3: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
10: Wiem, właśnie wróciłam.
9: Byłaś beze mnie?
10: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
11: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
13: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: Wszyscy już planują letnie podróże, a ty? Nie pozwól, by budżet ograniczył twoje marzenia. Złóż wniosek do końca czerwca na kreditstar.pl i spełnij warunki promocji, aby otrzymać voucher na paliwo, który pomoże ci ruszyć w drogę. kreditstar.pl.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
21: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
22: Po reklamie.
23: Długi, dłuższy, najdłuższy weekend z RMF FM.

0: mama. Co masz?
1: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chips Lays? Dzięki.
1: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: Od poniedziałku do czwartku grają dla Was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
10: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
11: No bo ja widzę sobotę.
9: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą. Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Po reklamie.
14: Godzina 9 to oczywiście czas faktów w RMF FM, które ma dla nas Marlena Chudzio.
15: Policjanci poszukują 47-letniej kobiety, która mogła zaginąć w Karkonoszach. Apelują do turystów. Będzie też Wilno i wnioski, które mieszkańcy tego miasta wyciągnęli po majowym alarmie przeciwlotniczym. Smocze stwory przepłyną przez Wisłę, pokażą, kto rządzi pod Wawelem. A w faktach sportowych o finałowej rywalce Mai Chwalińskiej podczas French Open. Na początek apel służb do turystów, którzy wybierają się w Karkonosze. W górach może przebywać zaginiona Wioleta Krzaczkowska, informuje nasza reporterka Martyna Czerwińska. Poszukiwana kobieta ma 47 lat. Jej zdjęcia znajdziecie na rmf24.pl.
16: Kobieta wyszła z domu w Podgórzynie we wtorek i od tamtej pory ślad po niej zaginął. Policja podejrzewa, że mogła wybrać się na jeden ze szlaków górskich w pobliżu Jeleniej Góry. Kiedy ostatni raz była widziana, miała na sobie odzież turystyczną i jasnozielony, duży plecak, który używała właśnie podczas wędrówek. W poszukiwania zaangażowana jest nie tylko policja, ale także ratownicy górscy. Apel o uważność wystosował też Karkonoski Park Narodowy. Warunki w górach niestety pogorszyły się. Dziś sporo opadów deszczu i bez słońca. Na Śnieżce 1 stopień na plusie, ale odczuwalna temperatura to minus 7, więc trzeba zadbać o kilka warstw ubrań.
15: Potrzebne są procedury, żeby każdy wiedział, gdzie ma się schronić. Tak mieszkańcy Wilna, stolicy i największych największego miasta Litwy, komentują majowy alarm przeciwlotniczy. Do schronów zostały skierowane wtedy litewskie władze. Mieszkańcy dostali natomiast polecenie poszukiwania bezpiecznych miejsc. Zdarzały się sytuacje, że schrony były już przepełnione, mówi w rozmowie z naszym specjalnym wysłannikiem na Litwę pan Dariusz.
17: Niektórzy tak nie do końca zareagowali, ale kto zareagował, się okazało, że albo schrony są przepełnione, albo nie wiedzieli, gdzie jest ten schron, albo nie wiedzieli, jak trzeba się zachować i po prostu niektórzy reagowali tak na poważnie, niektórzy tak trochę tak na to patrzyli tak z przymrużeniem oka, ale faktycznie to powiedzmy to poruszyło i to się cieszę, że po prostu, że ludzie no jednak w tej sytuacji na takie rzeczy trzeba reagować poważnie.
18: Czy na przykład aplikacja, dzięki której można się dowiedzieć o alarmie, nie powinna mieć na przykład języka polskiego?
17: Owszem, może i tak, ale myślę, że w Wilnie w przestrzeni publicznej języka polskiego jest trochę za mało.
15: Usłyszał w Wilnie nasz reporter Piotr Bułakowski. W radiu RMF 24 za chwilę wróci temat niezwykłego eksperymentu na filipińskiej wyspie. Powstało tam państwo rządzone przez sztuczną inteligencję. Powie o tym gość Bogdana Zalewskiego, profesor Włodzisław Duch, specjalista w informatyce stosowanej, neuroinformatyce, AI i uczeniu maszynowym. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF 24.
19: Fakty RMF polecają.
15: Nawet 25 tysięcy osób będzie mogło obejrzeć smocze widowisko na Wiśle w Krakowie. Przy Bulwarze Tynieckim odbędzie się spektakl z legendarnymi stworami w rolach głównych w towarzystwie ognia, wody i wyjątkowej oprawy muzycznej.
20: W tym roku będzie dużo nowości. Mamy trochę akcentów mocnych, takich popkulturowych. Na pewno będzie temat z gry Clair Obscur, temat Alicji. Będzie duet Jacka Wójcickiego z Agnieszką Kuk, na pewno. Będzie jedna k-popowa piosenka, hiper znana w naszej aranżacji w wykonaniu aktorek z Teatru Groteska.
21: A jednocześnie znajdzie się miejsce na wariacje na temat Firestarter Prodigy, także pełne spektrum muzyczne.
15: Zapowiadali w rozmowie z naszym reporterem Mateusz i Michał Sarapata, którzy odpowiadają za warstwę muzyczną spektaklu. Wielkie widowisko zaplanowane jest na jutro na 21.45, a od rana w ramach 25. Wielkiej Parady Smoków pod Wawelem niezwykły smoczy piknik rodzinny.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
23: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
15: W oczekiwaniu na sobotni finał French Open. Od niego zaczynamy fakty sportowe. Cezary Dziwiszek.
24: Witam ponownie. Przed Mają Felińską kolejny rosyjski pojedynek z kolejną tenisistką, która przyjęła order od Władimira Putina. 19-letnią Mirą Andrejewą. Mimo młodego wieku zajmuje 8 miejsce w światowym rankingu tenisistek. Tylko w tym sezonie wygrała turnieje w Lincu i Adelaide. Jeśli chodzi o wielkie sztemy, awans do finału w Paryżu jest dla Andrejewej największym sukcesem w karierze. Niewątpliwie jest w świetnej formie fizycznej, ale Żelisław Żyżyński z Canal Plus Sport zwraca uwagę na aspekt mentalny u młodej Rosjanki.
25: Miała na początku tego roku, pod koniec zeszłego, wiele takich niepokojących momentów, gdzie po prostu sama tłukła się rakietą w uda. Sama chciała się ukarać za to, że zagrała źle. Była sfrustrowana. Jeśli Mai uda się swoimi dropshotami doprowadzić Mirę do takiej sytuacji, no to może powalczyć.
24: Wczoraj Mira Andrejewa zachwyciła paryską publiczność nie mniej niż Maja Chwalińska. W nieco ponad godzinę pokonując według wielu faworytkę tegorocznego French Open Martę Kostiuk 6-1, 6-3. Finał Rolanda Garrosa kobiet w sobotę o 15. Prezes Realu Madryt Florentino Perez potwierdza, że Jose Mourinho jest jego kandydatem na trenera królewskich. A że w Realu niedługo wybory, które zapewne Perez wygra, sprawa wydaje się przesądzona. Słynny Florentino zapowiedział nie tylko, że wykupi Mourinho z Benfiki za 15 milionów euro, ale zaraz potem spróbuje ściągnąć stopera Liverpoolu, Ibrahima Konate. Liverpool już ogłosił nowego trenera. Zgodnie z przewidywaniami został nim Hiszpan Andoni Iraiola. Do tej pory szkoleniowiec Bournemouth. Nowego trenera ma także pierwszoligowa Polonia Warszawa. Został nim Piotr Stokowiec, dla którego to powrót na Konwiktorską po 14 latach.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
23: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
14: gdzie w tym momencie możemy zobaczyć deszcz. No już w takim pasie od Zielonej Góry i Dolnego Śląska przez Piłę, po Szczecinek, na Słupsku kończąc. I ten deszcz będzie się przesuwał. Za niedługo też pojawią się burze w województwie mazowieckim, a także na Suwalszczyźnie.
0: Ale będzie ciepło generalnie.
14: Znaczy tak ciepło zależy gdzie. Tam będzie ciepło, gdzie jeszcze nie ma deszczu. Bo rzeczywiście w tym momencie, jak tak patrzę, no centralna Polska 23 stopnie. Natomiast tam, gdzie już ten deszcz dotarł, tam tylko 15. Coś chciałbyś jeszcze dodać? Coś skomentować?
0: Nie,
14: coś o biometrze?
0: Nie, biometr zaraz powiem.
14: No.
0: O, jest tu. Nie ma o czym gadać.
14: No i z tego się trzymajmy. Tomkowicz Olbratowski, mówimy wam dzień dobry.

0: w RMF FM i live sesja do zobaczenia na YouTubie RMF FM. Kwadrans po godzinie 9. Przeglądamy sieć, a tam cały dział przywileje seniorów. I jako jeden z przywilejów jest wymienione, cytuję, dorabianie do emerytury.
1: Ale przecież to nie przywilej, tylko przymus. Bo Komisja Europejska ostrzega polski rząd, że jak nie podniesie wieku emerytalnego, to połowa emerytów będzie żyć za grosze.
0: A druga połowa?
1: Nie będzie żyć.
0: Pełen optymizmu o poranku, Tomasz Olbratowski, dziękuję.
1: Jacek Tomkowicz puszczający najlepszą muzykę.
0: Eagle Eye Cherry. O tak na poprawę humoru. Save Tonight, kwadrans po 9:00, tu RMF.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
2: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
1: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
2: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
3: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
4: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
5: Do Polo
3: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.
6: Polomarket, mój ulubiony.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
12: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Dzieciaki, zbierajcie się. W końcu jedziemy na wycieczkę.
14: Ale tato, tylko nie samochodem.
13: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
14: A ja chcę syrop.
15: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
13: No i jak się czujecie?
14: Super. I nie zasypiam.
13: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
15: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
16: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
17: Wiem, właśnie wróciłam.
16: Byłaś beze mnie?
17: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
18: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Już są. Hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
20: Po reklamie.
21: Czas na fakty w RMF FM, jest 9.30.
20: Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i CBŚP z Białegostoku zlikwidowały międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym sprowadzaniem towarów z Dalekiego Wschodu. Członkowie grupy wystawili ponad 43 tysiące faktur, wartych blisko 900 milionów złotych. Do sądu w tej sprawie trafiło już kilkadziesiąt aktów oskarżenia. W skład grupy wchodzili Polacy, a także Ukraińcy, obywatele Wietnamu czy Chin. Jest bardzo sucho, mówią rolnicy z wielu regionów Polski. Już teraz wiadomo, że część upraw może się nie udać.
0: Mieliśmy bardzo długą, zimną wiosnę. Później była fala dużych przymrozków. No i teraz występuje deficyt wody.
5: A co pan hoduje?
0: Głównie zboża. Rzepak, pszenica, kukurydza, owies, jęczmień. Na pewno w tym roku będziemy mieli plony znacznie mniejsze.
20: Usłyszała od pana Pawła, rolnika spod Gryfina w Zachodniopomorskiem, nasza reporterka Anna Pałamar. Rzecznik Wód Polskich w Szczecinie podkreśla, że pogoda coraz bardziej będzie dawać się nam we znaki.
22: Notowane przez nas poziomy wód i wysokości przepływów są charakterystyczne raczej dla końca lata. Mamy początek czerwca, więc niestety z tą suszą hydrologiczną i spadkiem poziomu wód będziemy się borykać przez to lato. Taka sytuacja będzie już taką nową normalnością niestety, z uwagi na zmiany klimatyczne.
20: Mówi Marek Synowiecki. Na koniec doniesienia ze świata nauki. Do 2030 roku centra danych obsługujące sztuczną inteligencję będą zużywać tyle wody, ile wynoszą podstawowe roczne potrzeby domowe 1,3 miliarda ludzi na świecie. A ich zapotrzebowanie na energię elektryczną niemal się potroi, wynika z raportu naukowców z Uniwersytetu ONZ. A w faktach za pół godziny ważne informacje dla kierowców przejeżdżających przez Chorzów.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Friends i Somber w RMF FM. 18 minut nam zostało i będzie godzina 10. Jest piątek, drugi piątek w tym tygodniu. Przeglądamy sieć. Porady na czerwcówkę tutaj są. I taki nagłówek znalazłem. Koktajl truskawkowy z babką Płeśnik robi cuda z jelitami.
1: No, z babką Płeśnik, tak, tak, z babką Płeśnik to sobie pogadać. Popijając z babką Płeśnik koktajl truskawkowy zapytasz: babko, powiedzcie, jak dbać o jelita? I babka wszystko ci powie.
0: Tak. Słynna babka Płeśnik. Pytanie, gdzie babka Płeśnik mieszka?
1: Na mazurskiej wsi. To se znajdziecie. Warto.
2: Warto.
3: Reklama.
4: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
5: Wiem, właśnie wróciłam.
4: Byłaś bez mnie?
5: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
6: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Meals, Magnum, Carbdor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
11: Niskie ceny są codziennie.

0: wyłącznie w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
7: Po reklamie.
9: RMF FM zawsze z tobą.
10: RMF FM zawsze z tobą.

0: reklama.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Kraków szykuje się na najgorętszy weekend tego lata. Już 6 i 7 czerwca, 25. Wielka Parada Smoków. W programie Smoczy Piknik Rodzinny, wielkie plenerowe widowisko na Wiśle i Parada Smoków z finałem na rynku głównym. Gigantyczne smoki, niezwykła atmosfera, muzyka, światła i 2 dni pełne atrakcji dla całych rodzin. A to wszystko bezpłatnie. 25. Wielka Parada Smoków. 6 i 7 czerwca w Krakowie. Poleca RMF FM.
10: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
11: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
12: Expert taniej masz. Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
13: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwcy NATO.
12: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już w niedzielę po 23 w RMF FM.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Po reklamie.
15: Czas poznać najważniejsze fakty. Jest 10:00, przy mikrofonie ponownie Marlena Chudzio.
16: Zaporoże, Cherson i Kijów to m.in. te rejony stały się w nocy celami rosyjskich ataków. Pytamy o list, jaki Wołodymyr Zełenski wysłał do Władimira Putina. Czy może przybliżyć obie strony do pokoju? Będziemy Was też namawiać, by nie planować długiego weekendu. Nuda ma wielką moc. Co najmniej 4 osoby zginęły w rosyjskim ataku w Ukrainie, 30 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali okolice Kijowa, Zaporoża, Chersonia i obwodu Dniepropetrowskiego. Ukraińska armia podała, że udało jej się unieszkodliwić niemal 200 dronów nadlatujących m.in. z zajętego przez Rosję Krymu. List Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina to przede wszystkim demonstracja siły Ukrainy, twierdzi profesor Walenty Baluk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prezydent Ukrainy zaproponował wczoraj zakończenie wojny i rozpoczęcie negocjacji pokojowych. W faktach łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem.
17: Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Jak taki krok Zełenskiego komentują eksperci?
17: Prezydent Zełenski po ostatnich sukcesach ukraińskiej armii wczorajszym listem pokazuje, że inicjatywa jest już po
8: stronie Ukraińców, a Rosja staje się coraz bardziej bezbronna i zależna od chińskiej pomocy, mówił mi profesor Walenty Baluk z Centrum Europy Wschodniej UMCS.
17: To jest tak, że oczywiście chęć rozmów nie ulega wątpliwości, że ten list należy rozpatrywać również w kategoriach marketingowych.
8: A co z reakcją Kremla? Ta zdaniem profesora na pewno nastąpi. Będzie najprawdopodobniej złośliwa i pokazująca siłę Rosji, ale Załęski i tak osiągnie swój cel, bo rosyjskie władze będą musiały opowiedzieć się po stronie kontynuacji wojny albo rozpoczęcia negocjacji.
16: W 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu działa pracownia biologii molekularnej i astrobiologii. Na poziomie akademickim można przeprowadzać tam badania i eksperymenty.
18: Zajrzymy do środka.
19: Bardzo tu właśnie występuje o taki drobnoziarnisty lód, jak w takiej maszynie restauracyjnej, prawda, że możemy sobie właśnie taki lód wyprodukować. I zbierając ten lód, dajemy go sobie do specjalnych strepionowych boksów. No i dopiero wtedy utrzymujemy DNA na lodzie.
18: Badanie DNA w zwykłej szkole?
19: Badanie DNA w szkole wiąże się bardzo mocno z teorią. A w tej pracowni biologii molekularnej i astrobiologii, możemy właśnie dokładnie przełożyć naszą teorię na praktykę.
16: Aż się chce wrócić do szkoły. Z Tomaszem Książczykiem, nauczycielem biologii i astronomii w 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu rozmawiał Marcin Buczek.
20: Zrób sobie wolne. Z faktami RMF FM.
16: Planujecie ze szczegółami swój wolny czas? A może nie macie pomysłu, co robić przez kilka wolnych dni? Dziś będziemy Was zachęcać, żeby wyrwać się od codziennej rutyny i pozwolić sobie na nudę.
21: Daliśmy się wpędzić w taką tabelkę Excela, że wszystko musi być zaplanowane i zapomnieliśmy o takim życiodajnym, bardzo ważnym znaczeniu nudy. Tego nic nie robienia, nie zajmowania się niczym zaplanowanym. Trochę jak w takim starym wierszyku, który uwielbiam, o Dyziu, który położył się na łące i marzył. Bo wtedy, kiedy my jesteśmy trochę właśnie oderwani od planów, kiedy wsłuchamy się w siebie, wsłuchamy w naturę, to nasz mózg odpoczywa, a potem uruchamia kreatywność. I to właśnie w takich momentach jesteśmy w stanie wymyślić rzeczy, które są najbardziej dla nas dobre, nowe rozwiązania w pracy, pomysły na życie.
16: Radzi Dorota Minta, psycholożka i psychoterapeutka z Instytutu Wsparcia Psychologicznego Estare. W faktach będziemy dziś szukać plusów nudy.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
15: No i co tam kolego opyrchał? Co o w pogodzie?
19: Co byście
15: to jest ten
19: nam
15: moment,
19: powiedzieli?
15: Kiedy wy nie wiecie, co w pogodzie. A jak to co? Nie jesteś nieprzygotowany, naprawdę?
22: Jestem przygotowany. Sobota ma być podobno piękna.
15: Przyjść tak na gotowe i
22: sobota ma być naprawdę petardą tego weekendu, a dzisiaj tak umiarkowanie, no.
15: No wiecie, i potem idziesz po wypłatę i jakby nie masz wstydu, tak?
19: Nie, to ja może zupełnie. Będzie to tam może padać i będzie temperatura wszędzie.
15: I burze będą.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz...
15: Puść to!
22: No i po co mi to klikasz? Mówiłem ci, że jest super
15: puść
22: sobota.
15: Puść to! Nie masz przygotowane, to po prostu...
22: Dzisiaj burzowo w większości kraju, tak. Dzisiaj burzowo w większości kraju jutro do 25
15: ładnie,
22: stopni.
15: Tak? Jutro
22: tak,
15: ma być
22: jutro.
15: Ładnie?
22: Tak, jutro
15: a w niedzielę?
22: Pięknie. A w niedzielę to w ogóle cudo.
15: A nie, bo w niedzielę też burza w całym kraju. A, dobra.
19: Nie zgadłeś.
15: Słuchajcie, no mamy nadzieję, że po prostu... Z muzyki jest lepiej przygotowany. No, jakby, że przez przypadek go tu nie posadzili, no.
22: Mateusz, cześć.

0: jaki to piękny czas.
1: Ta wielka czerwcówka w RMF FM, czyli wielkie nic nie robienie, albo no właśnie weekend z tych bardziej aktywnych. Można się z własnej woli zmęczyć i my wpadliśmy na ten sam pomysł.
2: Dziś w RMF FM haratamy w gałę. FIFA Rafa 2026. Jedziemy do was!
1: Żółty kamper RMF-u ruszył w trasę, jak go gdzieś tam miniecie. Machajcie koniecznie, no i dajcie znać. Musicie wiedzieć, że w środku jadą najlepsi z najlepszych. Absolutnie, jeśli chodzi o polski futbol, topka. Dziś kierunek Gorzędów. Więcej relacji oczywiście już niebawem. Bądźcie bliska.
3: Reklama.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów.

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Kto powiedział, że jest weekend?
3: RMFFM.
4: Że to powiem, najlepsze radio.
2: A, no to wszystko jasne.
5: Jest weekend.
2: Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
6: Teraz w salonach Claire trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Claire.
7: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy ekspres los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
15: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Po reklamie.
2: Jedziesz na weekend? RMF FM zawsze z tobą.

Niech te momenty z najlepszą muzyką w RMF FM trwają bardzo długo. Kasia Sienkiewicz tak na czerwcówkę specjalnie dla was, bo RMF zawsze z wami. No a jutro o 15:00 Maja Chwalińska gra o zwycięstwo w finale Rolanda Garrosa i to jest niesamowita historia. Coś pięknego, jak czytamy. Jej sztab szkoleniowy robi wszystko, żeby podreperować zdrowie Mai, bo jest trochę przeziębiona, ale to, no umówmy się, jest 25. dzień turnieju, a miała przejść tylko kwalifikacje. Sama zresztą zawodniczka mówi, że to jest jak sen. No, oczywiście, a nam kibicom marzy się, żebyśmy jutro nie mogli spać, tylko świętowali do końca czerwcówki. Będziemy kibicować Mai w RMF FM. Jutro punkt 15.

0: przyda się coś na pobudzenie w długiej trasie, to oczywiście Lady Gaga. Telefony się rozdzwoniły, 12,2 miliony, halo.
1: Chciałem pozdrowić sąsiada, pozdrawiam cię Zbysiu, wszystkiego dobrego.
0: O, to ładne, ale to takie bezinteresowne, czy wczoraj było za głośno?
2: Reklama.
3: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
6: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
8: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki, komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Gdzie wszystko świetnie się składa? Spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Nasz

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Po reklamie.
8: Weekend bez końca. No i dobrze. I tak powinno być co tydzień.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyne 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś!
2: W Worldbox! To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażające sceny zbrodni.
3: Już w niedzielę po 20 w RMF FM, a także na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmf.pl i innych platformach podcastowych.
9: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
10: Wiem, właśnie wróciłam.
9: Byłaś beze mnie?
10: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
11: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's Big Meal Magnum Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Po reklamie.
13: To już prawie 11 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w Studiu Faktów. Marlena Chudzio z nami, witamy.
14: Zapraszam. A zaczynamy od województwa łódzkiego i drogowych utrudnień na A2. Są zmiany także w organizacji ruchu w Chorzowie pod nieczynną od ponad roku estakadą. W pobliżu rumuńskiego portu nad Morzem Czarnym eksplodował dron, nikt nie ucierpiał. A w faktach kulturalnych sztuka na Wiśle w Krakowie. Wielka sztuka, ziejąca ogniem. Zderzenie ciężarówki, auta dostawczego i samochodu osobowego na łódzkim odcinku A2 w Szczawinie. To odcinek między węzłami Stryków i Zgierz Północ. Trasa jest zablokowana i tak będzie co najmniej przez godzinę. Kolejne zmiany w rejonie estakady w Chorzowie, która ponad rok temu została wyłączona z użytkowania z powodu złego stanu technicznego. Na razie stopniowo przywracany jest pod nią ruch. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek w Faktach. Aniu, co dziś zmienia się dla kierowców?
15: Od dziś możliwy jest przejazd pod estakadą w rejonie ulic Jana Faski i Pocztowej. Otwarty będzie także znajdujący się tam parking. To skutek zakończenia robót naprawczych estakady. We wtorek, 9 czerwca, Zarząd Transportu Metropolitalnego zamierza wznowić ruch tramwajów i autobusów pod obiektem. Przejazd estakadą, która jest częścią Krajowej 79 łączącej Katowice, Chorzów i Bytom, wciąż nie jest możliwy. Zgodnie z ostatnią ekspertyzą można przywrócić ją do ruchu tymczasowo i w ograniczonym zakresie, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
14: Policjanci wyjaśniają okoliczności pożaru w chałupach na Półwyspie Helskim. Ogień pojawił się rano. Objął jeden z lokali gastronomicznych przy ulicy Kaperskiej w pobliżu dworca kolejowego. Uszkodzony został też sprzęt do kitesurfingu przechowywany w pobliżu magazynie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Zdjęcia z chałup mamy na rmf24.pl. Dron morski nieznanego pochodzenia eksplodował w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym. Nikomu nic się nie stało, przekazało Ministerstwo Obrony Rumunii. Maszyna należy do typu używanego na wojnie w Ukrainie. Dwa helikoptery patrolują okolice w poszukiwaniu ewentualnych kolejnych dronów. Podwójne wyzwanie przed najlepszymi żużlowcami. W weekend aż dwa wyścigi Grand Prix w Manchesterze. Pierwszy już dziś. W faktach teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
13: Witam,
14: Czarku, w tym roku polscy fani mogą liczyć na dwóch biało-czerwonych w czołówce.
13: Tak, przyzwyczailiśmy się oczywiście do Bartosza Zmazlika, sześciokrotnego mistrza świata, obrońcy tytułu sprzed roku. Niespodziewanie jednak w pierwszych zawodach Grand Prix w Landshut i w Pradze świetną formą błysnął Kasper Woryna. Wygrał zawody w Bawarii. Tuż za biało-czerwonym duetem w klasyfikacji trzyma się Australijczyk Brady Kurtz, który uwielbia się ścigać na dynamicznym torze w Manchesterze. Na pewno groźny będzie też Leon Madsen, który w Niemczech był ostatni, co prawda, ale w Pradze wygrał. Nasz mistrz Bartosz Zmazlik, który przed rokiem zwyciężył w jednej z rund w Manchesterze, z kolei liczy na przełamanie, bo nie wygrał już 7 zawodów z rzędu. Rzadko mu się to zdarza.
14: Początek pierwszej z dwóch Grand Prix o 20.
16: Poznaj fakty kulturalne.
14: To będzie hipnotyzujący weekend w stolicy Małopolski. Niezwykłe stwory znowu opanują Kraków. O tym Katarzyna Podraza.
17: Dzień dobry. W sobotni wieczór wielkie muzyczno-świetlne widowisko nad Wisłą. W ramach 25. Wielkiej Parady Smoków na rzece pojawią się krakowscy artyści, a wśród nich po raz pierwszy Jacek Bójcicki.
18: Wreszcie się dochrapałem zaproszenia i się bardzo z tego cieszę. To będzie duet, bardzo znana piosenka.
17: Początek wielkiego widowiska na Wiśle w Krakowie jutro o 21.40. Z kolei już dziś w Katowicach początek 9. Międzynarodowego Festiwalu Open the Door. Zobaczymy 10 spektakli z różnych krajów, a wybrane festiwalowe wydarzenia będą prezentowane w polskim języku migowym z napisami i z audiodeskrypcją.
19: Ten otwierający festiwal weekend zaprezentujemy m.in. wspaniałe widowisko plenerowe, spektakl Wild brytyjskiego zespołu Motion House. Bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o formę.
17: Mówiła MF Max, Dagmara Gumkowska, kuratorka programowa festiwalu. Największą w Polsce wystawę poświęconą modzie XXI wieku będziecie mogli oglądać od 13 czerwca w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Ekspozycja Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć, będzie prezentowała pracę ponad 50 projektantek i projektantów.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent.

0: Dzisiaj pogoda bardzo zmienna. W dzień zachmurzenie duże, całkowite na wschodzie i północnym zachodzie. Większe przejaśnienia, ale od Dolnego Śląska, Opolszczyznę, Wielkopolskę, Kujawy, aż po Pomorze okresami opady deszczu, ale miejscami także burze, bo widzę, że one będą się przemieszczać w stronę Kielecczyzny, ale też Podkarpacia. Uważajcie na siebie, sobota zdecydowanie ładniejsza.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com
0: 5 po 11, tu wielka czerwcówka w RMF FM. A oczywiście najlepsza muzyka cały czas z wami na ten długi weekend. Gramy wam najlepiej, jak można tylko. Shania Twain w RMF FM. Mateusz Operchał, cześć ponownie.

tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żadnym.

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Każde RMF wysłane pod 7474 razy 1100, ale jeśli macie trójkę i dziewiątkę, podwajam te szanse. Uwaga, nawet 2200 szans za jeden SMS. Gracie też na www.rmf.fm, tam można skorzystać z tej okazji. No to co? Odpalamy zegar. Uwaga, szczęśliwe 10 minut. I szczęśliwe numerki. Trójka i dziewiątka. Jeśli macie takie cyfry w swoim numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia i lepszej okazji, żeby wejść do gry już dzisiaj nie będzie. To jest ten moment. Uwaga, ślecie RMF pod 7474.
2: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.

0: Ryba wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Sąsiadko, witam.
4: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
3: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywum. Czuję, że on wróci.
5: Suplement diety pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
4: Sylwester, mój kicisz wrócił.
3: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
4: I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
5: Pozytywum. Oszczędź sobie.

0: Aflofarm.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Po reklamie.
4: RMF FM, najlepsza muzyka.

mundial w Kanadzie, Meksyku i Stanach już za niespełna tydzień. Właśnie czytam na RMF24.pl, że Norwegowie będą trzymali dietę. I uwaga, za ocean biorą jakieś 500 kg ryb. Mało tego, zamówili już specjalne sery, ale też pomarańcze, z których będą pili świeżo wyciskany sok i to codziennie. Czyli no mam nadzieję, że formę na mundial już mają, skoro mają w planach robić formę na lato.

0: okazuje się, że są tacy, którzy nie mają planu na weekend. I to jest fajne i to jest spoko i to jest też dobry moment, żeby pozbierać od was inspiracje, bo może to jest tak, że trzeba niektórym napisać, co robić. Piszcie, co robicie wy pod 3322. Może ktoś się zainspiruje, tymczasem my...
1: FIFA Rafa 2026 w RMF FM.
0: W drodze do Gorzędowa, tam pierwsza odsłona akcji FIFA Rafa. Więcej w faktach o 12.
2: Reklama.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
4: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carbdor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
5: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian, długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
13: Do Polo po...
14: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.
15: Polomarket. Mój ulubiony.
16: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
17: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
16: Mów szybko, gdzie byłaś.
17: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
16: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
17: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
16: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
24: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prostatą. prosto i po męsku. Zdrowid.
0: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
1: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml. Wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: mama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Waloryzacja, RRSO, projekcje inflacyjne. Tłumaczymy z finansowego na polski. Klub Ekonomiczny w poniedziałek w RMF FM.
2: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
3: Sponsorem programu jest mBank, oferujący narzędzia do dbania o zdrowe finanse. mbank.pl/zdrowe-finanse.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Po reklamie.
10: Słuchacie RMF FM, a to czas na fakty w samopołudnie. W studiu ponownie Marlena Chudzio, witamy.
11: Dzień dobry. Kto zostanie nowym członkiem Unii Europejskiej? Fakty otwieramy pytaniem, kto jest najbliżej osiągnięcia tego celu. Planujecie podróż na Litwę? Te fakty mogą wam się przydać. Ten kraj wyciąga wnioski po majowym alarmie przeciwlotniczym. Będzie też FIFA Rafa. Pod tą nazwą kryje się dużo radości i dobrej zabawy. W Czarnogórze dziś szczyt Unia Europejska-Bałkany Zachodnie. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Kraje najbardziej zaawansowane na drodze do członkostwa w Unii liczą na wejście do wspólnoty w ciągu najbliższych lat. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Burginą. Kto jest liderem w tym wyścigu?
12: Najbardziej zaawansowana jest Czarnogóra, która zamknęła już połowę działów negocjacji członkowskich. Potem Albania. Droga Macedonii Północnej jest stale blokowana przez spory historyczne. Najpierw z Grecją, obecnie z Bułgarią. Serbia jest najsłabszym ogniwem tego procesu, jest słabo przygotowana i współpracuje z Rosją. Dyskusja przywódców będzie dotyczyć nie tylko postępów tych państw na drodze do członkostwa, ale i usprawnienia samego procesu. Francja i Niemcy zaproponowały stopniową integrację Bałkanów z unijnym rynkiem i unijnymi instytucjami jeszcze przed pełnym członkostwem. Jednak tego typu inicjatywy postrzegane są jako namiastka członkostwa.
11: Majowy alarm przeciwlotniczy w Wilnie nie odbił się na liczbie turystów, twierdzą władze Litwy. Jeśli planujecie odwiedzić ten kraj, warto zainstalować rządową aplikację, mówi minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz.
13: Jesteśmy takie same bezpieczne nie mniej, czym w Polsce, czym na przykład w Podlesiu. Turystów jest sporo.
14: Jakieś rady dla turystów? Aplikacje, które warto mieć, zainstalować?
13: Tak, mamy taką ogólną litewską aplikację LT72 w języku angielskim, litewskim.
14: A będzie polski?
13: O, to tak, na tym pracujemy, myślimy, jak to zrobić. Trzeba czasu, ale te podstawowe rzeczy, ja myślę, powinny być.
11: Z ministrem spraw wewnętrznych Litwy rozmawiał nasz specjalny wysłannik do tego kraju, Piotr Bułakowski. Ponad 22 kg marihuany i amfetaminę znaleźli w jednym z mieszkań bytomscy policjanci. Zatrzymano w tej sprawie 29-latka, który przemycał narkotyki z Holandii. Mężczyzna trafił do aresztu na 2 miesiące. Odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków i ich przemyt do Polski.
15: Udany weekend tylko z faktami RMF FM.
11: Duże emocje piłkarskie czekają nas tego popołudnia w miejscowości Gorzędów, niedaleko Radomska w województwie łódzkim. Właśnie tam przed nami pierwsza odsłona akcji FIFA Rafa, czyli specjalnej propozycji RMF FM na długi weekend. W drodze do Gorzędowa jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale. Jaki jest plan na to popołudnie?
16: Dzień dobry. To będzie sportowo-rodzinne wydarzenie. Przed nami wyjątkowy mecz piłki nożnej. Na jednej połowie boiska lokalna drużyna Ludowego Klubu Sportowego Polonia Gorzędów, która zaprosiła nas właśnie na dzisiaj. Bardzo dziękujemy. A z drugiej strony reprezentacja RMF FM, a w niej między innymi Paweł Jawor, Maciej Łabno i ja. Po raz pierwszy zagramy w takim składzie. Mecz na żywo na miejscu skomentuje Krzysztof Skiba. Obok będzie potańcówka z Rafałem Maserakiem. Będzie też bębniarz, który ułoży specjalne przyśpiewki i jeszcze przed pierwszym gwizdkiem odpalimy na miejscu grilla. O wszystkim oczywiście będę opowiadał między kolejnymi podaniami piłki na boisku. Zapraszamy też was dzisiaj do Gorzędowa. Mundial zaczyna się za 6 dni, a my zaczynamy już dzisiaj, już o 14.
11: No i trzymamy za was kciuki. I polecamy oczywiście, a z naszym reporterem będziemy się łączyć w popołudniowych faktach RMF FM.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Gorzędów pogoda, od razu wklikałem, 21 stopni, no takie umiarkowane zachmurzenia, ale to naszym oczywiście nie przeszkodzi, żeby wygrać. Tymczasem jak sytuacja w całej Polsce? Burzowo na południu kraju, na Kielecczyźnie i na Podkarpaciu to na pewno, więcej słońca w centrum i na północy, ale jeśli chodzi o dalszą część weekendu, to na przykład sobota przepiękna, jutro słońce w całym kraju praktycznie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: 5 po 12, tak wszystko się zgadza, dajecie znać, że kamper RMF-u widoczny na polskich drogach. Ekipa FIFA RAF zmierza do Gorzędowa na pierwszy mecz, oczywiście pierwszego grilla też, no bo trzeba to uczcić. Przede wszystkim z wami, słuchaczami RMF-u, sprawdzimy za chwilę, gdzie oni są. Tu czerwcówka w RMF FM. Mateusz Opierchał, cześć.

0: Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM. FIFA Rafa 2026.
1: Kamper RMF FM jest w drodze do Gorzędowa. Tam drużyna RMF-u zagra przeciwko LKS Polonia Gorzędów. Paweł Jawor, który jest na pokładzie, podobno już zawiązał korki. Halo.
2: Właśnie omawiamy taktykę i strategię i także zasady gry na ten mecz. Wymyśliliśmy, że powinno być tak. Po pierwsze, oni mogą używać tylko lewej nogi. Mhm. Po drugie, za każdy strzelony gol nam dostają 3 rzuty karne, a na samym końcu, gdyby się coś tam nie zgadzało, to na końcu ustalamy, która bramka była czyja. Ćwiczymy też oczywiście typowe teksty, które powinniśmy użyć podczas tego meczu, czyli jak tylko wyjdę do łazienki, to tracą gola, jak podajesz, przyjmij, nie strzelaj, gdzie z tą piłką, wybij to. Co jeszcze, coś tam było?
3: Ja bym to obroniła.
2: Ja bym to obronił.
1: Ty, jestem spokojny, no taktyka jest najważniejsza. Dzisiaj wygramy mecz. Zaczynamy o 14:00, zagra z nami Wojtek Łuszczykiewicz z wideo, będzie grill, będzie zabawa, no i oczywiście potańcówka z Rafałem Maserakiem, jeśli nie macie planów, no to już macie. A, Krzysztof Skiba z Big Cyc, tylko dziś w RMF FM w roli komentatora tego meczu, będzie się działo. Mój

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: zaczytałem się na rmf24.pl. Dlaczego ptaki śpiewają o świcie? I pytanie mam, kojarzycie tego gościa? To jest Drozd Śpiewak. On nas budzi o 3 nad ranem i podobno jest ptakiem, który wstaje najwcześniej. I okazuje się, że robi to z czystej przyjemności. Nie wiem, jak on to robi bez budzika, ale tak ładnie, że aż nie chce się wciskać drzemki.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
1: Ale tato, tylko nie samochodem!
0: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
1: A ja chcę syrop.
2: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
0: No i jak się czujecie?
1: Super! I nie zasypiam!
0: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
2: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce. Jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.
9: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
10: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i

0: Robisz to!
1: Aflofarm.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: Tu RMF FM. Gramy dla Was.

0: Tak do pobujania na hamaku, idealnie na długi weekend. Tymczasem minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw. Będą obowiązywać od jutra. No i niestety zapłacimy więcej na stacjach od jutra. Właśnie może faktycznie lepiej w ten weekend poleżeć, nic nie robić. Zresztą okazuje się, że to jest całkiem spoko. Więcej o tym w faktach o pierwszej.
1: Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O!
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja,

0: przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
2: Program smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Gdzie tak sąsiad leci?
7: Umówić się do kardiologa.
8: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
9: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
14: Jedziemy!
15: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
16: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Po reklamie.
17: Dziś nic nie musimy. Trwa weekend bez końca w RMF FM.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Będziemy jeździć na rowerze.
3: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
4: Jak oliwa? To Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
5: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel parku rozrywki Querion w Karkonoszach. Otwarte już od 4 czerwca.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
7: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: Kto powiedział, że jest weekend?
8: RMF FM.
9: Że to powiem, najlepsze radio.
3: A, no to wszystko jasne.
10: Jest weekend.
3: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
11: Teraz w salonach Kler trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Kler.
12: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
16: Co soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
17: Po reklamie.
18: W studiu Faktów RMF FM Marlena Chudzio ponownie. Witamy. Na zegarach 13. Posłuchajmy.
19: Prokuratura podała najnowsze ustalenia w sprawie katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Pilot najprawdopodobniej utracił orientację w warunkach nocnych i w gęstej mgle. Ceny paliw lekko w górę. Za chwilę w faktach najnowszy komunikat Ministerstwa Energii. Kibicujemy też naszym siatkarkom w Lidze Narodów. Zagrają z Serbkami. Utrata orientacji przez pilota oraz duża prędkość to według prokuratury najbardziej prawdopodobne przyczyny katastrofy śmigłowca w rejonie Limanowej w Małopolsce. Wrak maszyny odnaleziono wczoraj na zboczu góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. W pobliżu znajdowało się ciało 30-letniego pilota. Był nim Błażej Czarnecki, były siatkarz m.in. Awi Świdnik. Według ustaleń śledczych śmigłowiec wykonywał lot komercyjny i wracał z Węgier. Nie był wyposażony w rejestrator parametrów lotu, czyli tzw. czarną skrzynkę. Zabezpieczone dane z urządzeń pokładowych wskazują natomiast, że w momencie zderzenia z ziemią prędkość maszyny przekraczała 200 km na godzinę. Obywatel Ukrainy, który z warszawskiego Balatonu wyłowił ogromnego suma, został wydalony z Polski. Ryba trafiła do bagażnika auta, a potem została wywieziona. Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem.
20: Dzień dobry.
19: Dzień dobry. To nie jedyne konsekwencje, jakie poniósł mężczyzna.
20: Przed deportacją usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. 57-latek oprócz samego nakazu opuszczenia kraju przez 5 lat nie będzie mógł także wjechać do żadnego z krajów strefy Schengen. Przypomnę, mężczyzna pod koniec maja wypuszczał wypłynął na jeziorko Balaton rowerem wodnym, skąd wyłowił suma ważącego według szacunków około 40 kg. Ryba została wyciągnięta na brzeg, a następnie umieszczona w bagażniku samochodu i wywieziona. Swoim wyczynem mężczyzna pochwalił się w mediach społecznościowych. Kilka dni później policjanci zatrzymali 57-latka. Okazało się, że jest obywatelem Ukrainy. Funkcjonariusze skierowali do Straży Granicznej wniosek o zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia kraju. Mężczyzna został już przewieziony na granicę i przekazany ukraińskiej policji.
19: Teraz w faktach najnowszy komunikat ministra energii w sprawie cen paliw. Od północy litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, czyli o 4 grosze więcej niż dziś. Litr oleju napędowego 6 zł i 48 groszy, czyli o 8 groszy więcej niż dziś.
1: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
19: Za pół godziny w chińskim Nankinie nasze siatkarki zmierzą się z Serbkami. To będzie ich trzeci mecz w Lidze Narodów. Po zwycięstwach z Belgijkami i Czeszkami czas właśnie na te rywalki, z którymi niedawno Polki wygrały w turnieju towarzyskim. Na kolejny dobry występ liczy młoda atakująca Oliwia Sieracka, która przebojem weszła do kadry Stefano Lavariniego i walczy o utrzymanie miejsca w składzie na kolejne turnieje.
2: Wdzięczność i odwaga. Wydaje mi się, że jestem na takim stanowisku, że nie mam nic do stracenia i tak staram się podchodzić do każdego meczu. No ja gdzieś staram się być gotowa do każdej roli, na którą gdzieś tam trener mnie spisze. To są moje pierwsze chwile w kadrze narodowej i staram się jak na maksa z tego wyciągnąć i muszę czuć odwagę, będąc na boisku.
19: Podkreśla Oliwia Sieracka. Początek spotkania z Serbkami o 13:30. W Szwecji obchodzony jest dziś po raz pierwszy Dzień Walki z Samotnością, ustanowiony przez rząd. W tym dniu lokalne organizacje szykują m.in. spotkania na fikę, czyli kawę i ciastko. Problem niechcianej izolacji społecznej dotyczy nie tylko osób starszych, ale także młodych ludzi, zwłaszcza mężczyzn, a nawet dzieci. W Szwecji aż 42% gospodarstw domowych jest jednoosobowych. Oczywiście to nie oznacza automatycznie samotności.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Cztery minuty po 13:00 to wielka czerwcówka w RMF FM, czyli idealna okazja, żeby odpocząć, ale też trochę popracować. Może spędzić ten weekend aktywnie. Gdziekolwiek jesteście, RMF FM zawsze z wami, z najlepszą muzyką.

0: i od dawna to wiem.
1: Zaczytałem się w internecie, bo najnowsze badania pokazują, że dorośli poświęcają mediom społecznościowym średnio 36 dni w roku, a młodzież niestety jeszcze więcej, no ponad miesiąc siedzenia na Instagramie i innych w roku. Czas trochę zaniżyć te statystyki w ten weekend. Co wy na to? Odkładamy telefony. No dobra, można sięgnąć raz, ale tylko żeby sprawdzić przepis na karkówkę.
2: Reklama.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mam jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
6: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Dla kibiców mamy pakiet Supersport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Po reklamie.
9: To jest weekend bez końca w RMF FM.

0: relacja szczęścia. 1 175 000, ile to szczęśliwych marzeń spełnionych. No właśnie, jaki to spokój na kolejne miesiące, albo zrealizowanie tych planów, które macie na wakacje. Remont domu, nowy samochód, może aranżacja ogródka na przykład, nie wiem, wakacje życia. To wszystko można mieć, a i gracie też w dwóch losowaniach na półmetku czerwca, przypomnę, bo za tydzień w piątek ktoś na pewno wygra 100 tysięcy Volkswagena albo 1 250 000 złotych. Pomyślcie sobie, co byście chcieli mieć w najbliższej przyszłości. A 1 175 000 może wam to zapewnić. Ewa była w szoku ostatnio.
1: Ciężko mi w to uwierzyć, ale jak tu mi wszyscy zaczęli dzwonić, w ogóle... No, nie wiem, naprawdę nie wiem.
0: No właśnie, ciężko w ogóle ogarnąć to myślami. A za każdym razem w finale pytamy was, skąd jesteście. Wy nam odpowiadacie i tylko w pierwszym tygodniu czerwca byliśmy tak: w Jaworznie, w Gnieźnie, w Skierniewicach, w Białej Podlaskiej, na Islandii byliśmy, bo przecież osobiście wręczyłem 95 tysięcy Marianowi, który pracował na Islandii ostatnio. I teraz jest wasza kolej. Uwaga! Chcemy wiedzieć, skąd jesteście i sprawdzić, w jakiej części Polski mieszka to szczęście. Więc tak, pod 7474 przysyłacie teraz nazwę swojej miejscowości i jednocześnie jesteście w grze. Przez 13 minut pomnożę razy 1200. Każdy taki SMS. Przysyłacie swoją miejscowość pod 7474 i jesteście w grze. Gracie też na www.rmf.fm. 13 minut razy 1200. Miejscowość pod 7474. A ja trzymam bardzo mocno kciuki. 1 175 000 czeka w jednym z sejfów.

0: jest ważne ogłoszenie. Halo weekendowicze, za chwilę gramy z LKS Polonia Gorzędów. Ekipa RMF-u jest na miejscu i potrzebuje kibiców. Jeśli jedziecie A1, to zjeżdżacie na Kamieńsk i prosto do Gorzędowa. Tam czekamy na was z darmową kiełbasą i grillem od RMF-u. A kto jest na siłach, może dołączyć do naszej drużyny i zagrać. Czekamy.
1: Reklama.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
17: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
18: Zdrowid.
19: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Zawsze z tobą.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansę jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
7: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
8: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
7: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Od poniedziałku do czwartku grają dla was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
13: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
14: No to ja widzę sobotę.
7: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
15: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
16: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Po reklamie.
18: To już prawie 14 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Marlena Chudzio z nami, witamy.
17: Zaczynamy. 5-latka wypadła z 11 piętra bloku we Włocławku. Zaczynamy od rodzinnej tragedii w Kujawsko-Pomorskim. Połączymy się też z naszym specjalnym wysłannikiem do Estonii, który sprawdza, jak wygląda życie na granicy z Rosją. A na koniec FIFA Rafa, czyli doskonała zabawa z piłką nożną w tle. Śmigłowcem LPR została przetransportowana do szpitala 5-letnia dziewczynka. Dziecko miało wypaść z 11 piętra jednego z bloków we Włocławku w Kujawsko-Pomorskim.
19: Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności i przebieg całego zdarzenia. Dziecko było pod opieką matki. Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość kobiety. Okazało się, że tutaj pani posiadała w organizmie około promil alkoholu.
17: Jak dodała podkomisarz Renata Wróblewska-Czaplicka, matka została zatrzymana. W długi czerwcowy weekend pod lupę bierzemy sytuację w państwach bałtyckich w kontekście agresywnej postawy Rosji. Nasi wysłannicy są na Litwie i w Estonii. Łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem, który jest teraz w Narwie, 50-tysięcznym mieście na pograniczu estońsko-rosyjskim. Dzień dobry.
20: Wszystko się zgadza. Dzień dobry.
17: Maćku, jak wygląda teraz przejście graniczne w Narwie?
20: Estonię od Rosji oddziela tutaj rzeka Narwa. Na obu brzegach są ruiny zamków, zaś oba kraje łączy Most Przyjaźni. Tak jest nazywany, ale tak nie wygląda. Tu granice da się przekroczyć tylko pieszo. Na moście są zasieki, kamery i zapory przeciwczołgowe, tak zwane tygrysie zęby. Mimo to sporo tutaj turystów, jak Nikolaj z Holandii, który przyjechał na wycieczkę z synem. Kiedy tu przyjechałem, byłem lekko poddenerwowany. Trochę czułem, że będzie to przygoda, ale potem przekonałem się, że bardzo tu spokojnie, a ludzie, którzy tu mieszkają, w ogóle nie zwracają uwagi na to, że Rosja jest jakieś 100 metrów stąd. Ale zdarzają się tutaj też prowokacje. Ostatnio Rosjanie, jak poinformowała mnie Straż Graniczna, zabrali z rzeki estońskie boje nawigacyjne. Z Narwy na granicy estońsko-rosyjskiej Maciej Sołtys.
17: Pilna informacja sprzed chwili. Prezydent Ukrainy poinformował o wymianie jeńców z Rosją. Do kraju wróciło 185 żołnierzy. Część z nich była w niewoli od 4 lat. Witold B., dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, został zawieszony. Według prokuratury okręgowej w Warszawie jest podejrzany o wyłudzenie nienależnych świadczeń. Na razie śledczy nie chcą informować o szczegółach. Pod koniec czerwca planowane są czynności procesowe z podejrzanym, zaznacza prokuratura.
21: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
17: Kilkuset kibiców tego popołudnia może obserwować wyjątkowy mecz piłki nożnej w ramach specjalnej akcji RMF FM na długi weekend pod hasłem FIFA Rafa. W Gorzędowie niedaleko Radomska w województwie łódzkim tamtejsza lokalna Polonia zmierzy się z reprezentacją RMF FM. I właśnie w Gorzędowie jest nasz wóz satelitarny i jeden z zawodników naszej drużyny, reporter Michał Dobrołowicz.
22: Ja też potwierdzam, dzień dobry.
17: Michale, co dzieje się na miejscu?
22: A tu już słychać kibiców, wśród których jestem, a za chwilę tutaj ten najbardziej wyczekiwany moment. Obok linii bocznej, tej zielonej murawy, zaparkuje żółto-niebieski kamper RMF FM, a w nim świetny skład. Między innymi Krzysztof Skiba, Wojciech Łuszczykiewicz, Paweł Jawor. Czekamy tutaj i z kibicami, i z zawodnikami Ludowego Klubu Sportowego Polonia Gorzędów i sprawdzam tu w szatni, jaka jest strategia gospodarzy przed tym meczem.
23: Patrzymy, co robicie, kontrujemy, oddajemy wam piłkę i idziemy na grilla.
22: Wy patrzycie, co robimy, a my się dobrze bawimy.
23: My się bawimy już od rana. Czekaliśmy na was od wczoraj, przyjechaliście, jest super zabawa. Nasz bęben tylko czeka na to, żeby w niego uderzyć i wybrzmi z niego muzyka. Kto wygra mecz? Polonia!
22: Ja mogę uderzyć w ten bęben?
23: Oczywiście. Zobaczymy, jaki masz słuch.
22: Ja odpowiadam przy odgłosach tego bębna, kto wygra mecz, oczywiście RMF FM i zapowiadam, potwierdzam i z twoim dopingiem, Marlena, będzie nam tym łatwiej, będziemy grać ambitnie, nie odstawimy nogi, będziemy gryźć tutaj trawę oficjalnie, zapowiadam i was zapraszamy też tutaj na grilla do Gorzędowa.
17: No ja myślę, bez kiełbaski nie wracajcie i bez dobrego wyniku również. A relacje z tego wydarzenia usłyszycie w popołudniowych faktach RMF FM i zobaczycie w naszych social mediach. Polecamy. Polecamy też kolejne fakty, które za godzinę przedstawi Tomasz Weryński.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Tak, no wszyscy trzymamy kciuki mocno za drużynę RMF-u. Krzysztof Skiba w ogóle ma komentować ten mecz, więc my też jeszcze do 15 sprawdzimy, jak tam na murawie. No i sprawdzimy wynik oczywiście, jak już ruszą tygrysy. Tu RMF FM. Czerwcówka, wielka czerwcówka z najlepszą muzyką. Mateusz Opierchał, cześć ponownie.

0: FIFA Rafa 2026. W Gorzentowie już ostatnia rozgrzewka przed meczem z LKS Polonia Gorzentów, a na miejscu ekipa RMF-u. Maciek Jędruch, jeden z gości specjalnych. Halo, halo, halo.
1: Jestem. Dzień dobry, jestem tutaj i myślę, że mogę powiedzieć, że z członkiem honorowym drużyny RMF FM i komentatorem dzisiejszego mecza, wydarzenia, Krzysztof Skiba.
2: Cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, no atmosfera niesamowita w Gorzentowie, już tutaj pełne napięcie. Za chwilę rozpocznie się mecz. Są kibice, co ciekawe, są też piłkarze, także nie wiem, czy dojechali sędziowie, ale w każdym razie, no, my jesteśmy, ja jestem, jest tutaj fantastyczna atmosfera. Kochani, no i za chwilę wszystko się wyjaśni, wszystko będzie jasne, tym bardziej, że mamy fajną piosenkę, która zachęci wszystkich do tej rywalizacji sportowej.
1: Piosenka jest wspaniała, ogłosiliśmy ten utwór hymnem FIFA Rafa 2026. Krzysiek, zapowiadaj.
2: Big Sis, jesteśmy najlepsi, wy jesteście najlepsi, my jesteśmy najlepsi. Coś, co mam nadzieję spowoduje, że szybciej zacznie krążyć krew nie tylko wśród zawodników, ale także wśród widowni, kibiców i wszystkich fanów. Jesteśmy najlepsi. Big Sis, specjalnie dla was. FIFA Rafa.

0: Zapraszamy, zapraszamy do Gorzędowa. Czeka meczyk, czeka kiełbasa. No i ten plan nie ma słabych punktów. Wrócimy do nich jeszcze dziś.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz.

0: niedzielę po 10 w RMF FM.
1: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Sponsorem programu Czego Pragną Kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Sąsiadko, witam.
4: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
3: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywum. Czuję, że on wróci.
5: Suplement diety pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
4: Sylwester, mój kicisz wrócił.
3: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
4: I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
5: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
6: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Iberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
2: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all inclusive, aquaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
4: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
5: Wiem, właśnie wróciłam.
4: Byłaś beze mnie?
5: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
6: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.

0: Kurczaka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: RMF FM, twoje ulubione kawałki.

podziękowaliśmy wam na ten weekendowy bagaż trochę nowości. Roxy White 2115 w RMF FM. Chciałam ciebie więcej. 31 minut będzie 15, a tymczasem zabawne jest to, słuchajcie, że naukowcy tak często zmieniają zdanie. Już chyba któryś raz w tym roku czytam o tym, że 10 tysięcy kroków to jednak mit. Podobno wystarczy znacznie mniej. No wiadomo, no, żeby weekend był udany na przykład, to wystarczy co? Długość od leżaka do grilla i z powrotem.

0: Francuscy eksperci nie mają wątpliwości, że to Maja Chwalińska wygra jutro finał Rolanda Garrosa. Trzymamy bardzo mocno kciuki. Będziemy blisko oczywiście tego meczu w RMF FM. Tymczasem nasze siatkarki grają z Serbią w ramach Ligi Narodów. To spotkanie też sprawdzimy. I to już niebawem o 15 w Faktach.
1: Reklama. Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Danio tutaj jest.
2: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Danio tutaj jest stokrotka.
3: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
4: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
3: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
4: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
5: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
8: Do Polo po...
9: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.
10: Polomarket, mój ulubiony.
11: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
12: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
11: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
13: Sąsiadko, witam.
14: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
13: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
15: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
14: Sylwester, mój kicisz wrócił.
13: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
14: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
15: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
16: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
18: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
19: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
14: Po reklamie. Cześć, mówi do was Agnieszka Chylińska. Słuchacie radia RMF FM.

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Kłodka z radia i kałamaga. No ci to drą koty dosłownie o wszystko.
3: Gdyby nie my, to co robiłby blacharz w warsztacie? Co on robi? Co robiłby lakiernik?
4: Spokój, by sobie mógł spokojnie z rodziną na wakacje pojechać, to nie on musi
3: płakać,
4: żeby wyklepać te wszystkie i
3: za co on by pojechał na te wakacje, skoro my byśmy nie powodowały stłuczek?
2: Nowy program Chcesz się pokłócić? Czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Już w poniedziałek po 10:00 w Byle do piątku w RMF FM.
5: Reklama. Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
6: Do Polo.
7: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.
8: Polomarket. Mój ulubiony.
9: Marian, jakie zakupy mają sens?
10: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
9: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenie do zabudowy nawet 1600.
10: No dokładnie, a za pralkę z suszarką to 800 zł zwrotu.
9: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
10: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Waloryzacja, RRSO, projekcje inflacyjne. Tłumaczymy z finansowego na polski. Klub Ekonomiczny w poniedziałek w RMF FM.
11: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
12: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
13: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Po reklamie.
15: To już prawie 15:00 na zegarach RMF FM. Przenosimy się ponownie do studia faktów. Dyżur przy mikrofonie rozpoczyna Tomasz Weryński. Witamy.
16: Dzień dobry, witam. Polski IPN rozpocznie w poniedziałek poszukiwania w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim. Doszło tam do masakry polskiej ludności w czasach II wojny światowej. Potem komentarze przed jutrzejszym finałem French Open, w którym zagra Polka Maja Chwalińska. W tych faktach zajrzymy też na boisko w Gorzędowie w Łódzkiem. Tam akcja FIFA Rafa.
17: Kto wygra mecz?
18: RMF. Dla Was przyjechaliśmy tutaj.
16: I dla Was fakty o 15:00. W poniedziałek rozpoczną się prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej. W tej nieistniejącej dziś wsi w obwodzie lwowskim na Ukrainie zamordowano w czasie II wojny światowej jej mieszkańców, w tym dzieci. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Witamy,
19: witam,
16: Michale. Co wiemy o tych pracach?
19: Chodzi o odnalezienie, zlokalizowanie i udokumentowanie miejsc, gdzie spoczywają ofiary zbrodni dokonanych na ludności polskiej w Hucie Pieniackiej. O tym, jak szczegółowo będą przebiegać prace, opowiedział mi rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Kościański.
20: Typuję miejsca, które następnie podlegają badaniu. Takie badanie to po prostu jest odkrywanie kolejnej warstwy ziemi i sprawdzanie, czy rzeczywiście kryją one szczątki osób pomordowanych. I dopiero po tym, kiedy udaje się takie miejsce zlokalizować, potwierdzić to właśnie podczas takich badań terenowych, wtedy można rozpocząć starania u władz ukraińskich prośbą o to, aby wyraziły zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych.
19: Prace w terenie potrwają 10 dni do 18 czerwca, a jak się nieoficjalnie dowiedziałem, poza rozpoczęciem prac poszukiwawczych w Hucie Pieniackiej, Polska będzie też kontynuować pracę w dawnej wsi Późniki.
16: Jedna osoba została ranna po zderzeniu ciężarówki i osobówki na drodze krajowej 28 w Skołyszynie na Podkarpaciu. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Biecza. Maja Chwalińska ma szansę jutro stanąć na najwyższym stopniu podium wielkoszlemowego turnieju French Open. Sugeruje to wielu paryskich komentatorów, którzy są wprost zachwyceni grą naszej tenisistki.
6: Wielu paryskich obserwatorów twierdzi, że po tym, jak wiele znanych tenisistek odpadło z tegorocznych rozgrywek na kortach Rolanda Garrosa, francuski turniej nabrał znowu rumieńców właśnie dzięki Maji Chwalińskiej, a ściślej mówiąc jej niezwykłej grze, sprytnej taktyce polegającej na częstych zmianach rytmu oraz jej nadzwyczajnej wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Chwalińska budzi we mnie entuzjazm od momentu, kiedy zobaczyłem jeden z jej meczów na kortach Rolanda Garrosa, bo wcześniej niewiele o niej wiedziałem. Uwielbiam jej śmiałość, precyzję gry oraz sposób, w jaki porusza się po korcie i z prawdziwą niecierpliwością czekam na ciąg dalszy, podkreśla komentator sportowy francuskiej publicznej sieci telewizyjnej France 2.
16: Informował korespondent RMF FM w Paryżu Marek Gładysz. W trzecim meczu Ligi Narodów w chińskim Nankinie polskie siatkarki mierzą się z Serbkami. Białe-czerwone prowadzą 2-1. Spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
17: Tak jest, dzień dobry.
16: Wojtku, dzień dobry. Mecz dla naszych siatkarek nie rozpoczął się najlepiej.
17: No, takiego bardzo wyraźnie przegranego do 17 seta z Serbkami. Polki w tej partii popełniały mnóstwo błędów. No, ale na tego drugiego wyszły już jakby zupełnie odmienione. Zaczęły zdecydowanie lepiej atakować. Co prawda dalej były problemy w zagrywce, no ale ta druga partia wygrana 25-19. Trzecia jeszcze bardziej przekonujące zwycięstwo 25-18. Biało-czerwone prowadzą i walczą w tym czwartym secie, w którym jak na razie na prowadzeniu Serbki 6-5.
16: A do meczu Polek wrócimy jeszcze w kolejnych faktach RMF FM.
21: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
16: Coraz bliżej jest początek wyjątkowego meczu piłkarskiego w ramach akcji pod hasłem FIFA Rafa. To nasza propozycja dla Was na ten długi weekend. W Gorzędowie w województwie łódzkim tamtejsza Polonia zagra z reprezentacją RMF FM. Na miejscu, na boisku w Gorzędowie jest nasz wóz satelitarny i jeden z zawodników naszej drużyny, reporter Michał Dabrowicz. Dzień dobry, Michał.
22: Sądecz kibice, dzień dobry.
16: Cudownie.
22: Dzień
16: dobry. Jak wygląda teraz boisko w Gorzędowie?
22: Na murawie jest kilkadziesiąt żółtych piłek. Oczywiście jest tutaj też kilkudziesięciu zawodników. Trwa rozgrzewka. Ja też odbijam piłkę, stąd może ta zadyszka u mnie. Za bramką zaparkował kamper RMF FM. Trybuny już się zapełniają. Z głośników przed momentem słychać było: stadion oszalał, meksykańska fala. Tu są między innymi cheerleaderki, które będą dopingować, będą tańczyć. Sprawdziłem, co szykują. Co tutaj się wydarzy?
23: Na pewno wydarzy się to, że będziemy grać. Mam nadzieję, że Polonia wygra.
22: A jeśli RMF wygra?
23: No to trudno.
22: Jak ten taniec wygląda, który to prezentujecie? Co to jest?
24: Będą na pewno gwiazdy robione, jakiś taniec z bombonami, no i taki ogólny taniec.
22: Jeśli chodzi o gwiazdy, to jesteśmy bardzo mocni. Jest z nami Wojciech Łuszczykiewicz, będzie Rafał Maserak, jest już Krzysztof Skiba, który skomentuje ten mecz, a na razie Krzysztof kilka metrów ode mnie stoi na bramce tutaj w ramach rozgrzewki. Ta rozgrzewka jest podwójna w tej chwili i na boisku, bo pierwszy gwizdek coraz bliżej i jednocześnie rozgrzewany jest grill, a tam są przysmaki, na które gorąco Was zapraszamy, właśnie tutaj.
16: No, mocny skład, trzymamy bardzo mocno kciuki, polecamy kolejne relacje z Gorzędowa w popołudniowych faktach RMF FM.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: 5:55. Mateusz Opierchał, bardzo dziękuję za dziś. No, muszę iść w takim razie wiązać korki powoli.
26: No, faktycznie, Maciej.
27: Dasz radę.
25: Ktoś
27: widzimy,
25: to powiedział na głos wreszcie.
26: To było stwierdzenie czy pytanie? Mati, dasz radę?
25: Tak. Kto wygra mecz Mati? No jak to? Damy radę oczywiście. Ola Filipek, Olek Sikora, czyli lepsza radiowe połowa dnia.
27: Tak, tak można powiedzieć w takim składzie.
26: Dokładnie tak. Zapraszamy na wspólny, długi weekend w RMF FM. Wasze Olki, czyli Olek Sikora i Ola Filipek.

0: No i proszę bardzo, Dawid Podsiadło na antenie RMF FM. Radiowe Olki są z wami. Ola, Filipek, Olek Sikora, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Gdziekolwiek teraz jesteście, bo być może jedziecie na ten długi weekend, albo jesteście w pracy, tak jak my, dajcie nam znać, piszcie do nas na 3322, będzie nam bardzo miło.
1: Co robicie? Dajcie znać, pochwalcie się.
0: No właśnie, ale żeby nie było tak miło, mamy złe wieści dla kierowców, ponieważ niestety podobno będą wyższe ceny paliw na weekend.
1: No ale jakie to są złe wieści? No w końcu sobie możemy usiąść w domu, grilla rozpalić, zająć się nic nie robieniem. No kiedyś trzeba odpocząć, nie?
0: No w sumie.
2: Reklama. Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
9: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
18: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
19: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
1: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Waloryzacja. RRSO. Projekcje inflacyjne. Tłumaczymy z finansowego na polski. Klub ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
10: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępny

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Teledysk. Mundial w tym roku nie dla Polski, więc RMF FM zrobił swoje święto na czerwcówkę. Dziś ruszyła FIFA Rafa, czyli wielkie piłkarskie starcie lokalnych drużyn z Polski z drużyną RMF-u.
1: I warto dodać, że FIFA Rafa to nie tylko święto sportu, to też święto muzyki,
0: o, tak,
1: bo razem
0: zabawy.
1: Z nami, dokładnie kamperem, do Gorzędowa przyjechały też gwiazdy i to z prezentami. Podobno Trips ma dla was jakiś nowy numer. Halo, halo?
2: Trips w kamperze, w naszym kamperze RMF FM drużyny FIFA Rafa jest nas tu tylu, że ja się zmieściłem na stojąco pod prysznicem kampera. Nikt tego nie zrobił, zrobił to RMF FM, zrobił to Trip. Hard to be humble. Nowość, Mikolas i Trips.
3: Słuchajcie, premierowo dzisiaj nowa piosenka Hard to be Humble dla wszystkich, którzy nie chcą się pokonać, walczyć z tą o marzenia. Dzisiaj z radia RMF FM w kamperze na żywo. Jeszcze takiej imprezy nie zorganizowaliśmy. Także słuchajcie, Hard to be Humble.
4: Premiera w RMF FM.

0: Czerwiec w tym roku jest naprawdę wyjątkowy. No przede wszystkim zaczyna się od długiego weekendu, więc tutaj już jest plus, prawda?
1: Tak, poza tym w kumulacji szczęścia będzie tyle się działo, że naprawdę głowa mała, bo tylko w tym miesiącu specjalnie dla was znaleźliśmy dwa naprawdę godne uwagi auta, o które możecie zagrać właśnie teraz. O szczegółach koleżanka Filipek.
0: Dobrze słyszycie. Uwaga, uwaga. Jeszcze w tym miesiącu, dokładnie na półmetek czerwca, ktoś z was na pewno wygra. Albo 100 tysięcy złotych, albo Volkswagena T-Cross w kolorze czerwonym, albo zostanie milionerem i zgarnie 1 250 000 złotych.
1: A w finale czerwca będzie jeszcze lepiej, bo ktoś z was na bank wygra ponad 130 tysięcy złotych. Audi Q3 w kolorze zielony, sash metallic, tak? Lub grubo ponad 1 000 000 złotych.
0: No i uwaga, teraz grając w tym momencie bierzecie udział jednocześnie i w finałach na półmetek czerwca i w wielkim finale czerwca. Czyli gracie jednocześnie o Volkswagena i o Audi. I nie musicie wybierać, które wam się bardziej podoba.
1: To miłe.
0: No a teraz tak. Żeby was do tej wygranej jeszcze bardziej przybliżyć, postanowiliśmy z Olkiem załatwić dla was coś naprawdę specjalnego.
1: Powiemy wam wprost. Nie pytaliśmy, czy możemy.
0: Nie.
1: Po prostu to zrobiliśmy z tego względu, że dzisiaj, no wiadomo, część osób na urlopach, to stwierdziliśmy z Olą, że to jest ten moment, kiedy każde wasze RMF wysłane pod 7474 pomnożymy razy 1000 przez najbliższych minut 7. Nie musicie dziękować.
0: Proszę bardzo, ale teraz uwaga, no kto nie słucha uważnie, ten z tej okazji nie skorzysta, więc nie mówcie nikomu.
1: Tylko między nami.
0: Bo to tylko dla was.
1: Tak.
0: RMF 7474.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów. 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
11: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
12: Wiem, właśnie wróciłam.
11: Byłaś bez mnie?
12: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
13: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carbdor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje?
6: To w euro!
15: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
16: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour, tańsze zakupy na mecz.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
20: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
21: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
22: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml. Wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
23: Po reklamie.
24: Cokolwiek robicie, mamy weekend bez końca.

0: FIFA Rafa 2026. Już dziś wielkie starcie Polonii, Gorzędów i drużyny RMF-u.
1: Tak jest, o 16 zaczynamy rozgrzewkę. Kto może, niech wpada na boisko do Gorzędowa.
0: Będziemy dla was relacjonować to spotkanie. Cała relacja też na Instagramie RMF FM.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: Ekstra, piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy. Pewnego dnia zniknęli z mediów, a ja sprawdzam.
13: Co u nich słychać? Kuba Śliwiński rozmawia z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą. Słuchaj w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF24.
14: Niskie ceny są codziennie.

0: Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się godzina 16 w studiu Faktów Tomasz Weryński. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: I zapraszamy na najnowsze fakty RMF FM.
4: Zaczynamy od ważnych informacji z polskich dróg. Do groźnego wypadku doszło na drodze krajowej 72 w Łódzkiem. Problemy też na trasach w Kujawsko-Pomorskim i w Śląskiem. Bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego jest w Warszawie. Ma się spotkać z przedstawicielami polskiego rządu. A w Gorzędowie, w Łódzkiem, piłkarskie szaleństwo i bojowy nastrój.
5: FIFA! Brawo!
4: Jest 16. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 72 w Łódzkiem między Rawą Mazowiecką a Jeżowem. W ściekach zderzyły się dwa auta osobowe, trasa jest zablokowana, a policja kieruje na objazd. Zablokowana jest także krajowa 15 w Jajkowie w Kujawsko-Pomorskim. Między Brodnicą a Lubawą zderzenie dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Jedna osoba została ranna. I jeszcze krajowa 46 w Lisowie w województwie śląskim. Jedna osoba została ranna po zderzeniu dwóch ciężarówek. Na odcinku Kochanowice-Herby wprowadzono ruch wahadłowy. Kryło Budanow, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, jest w Polsce. Jutro spotka się z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ustalił w Ministerstwie Obrony Narodowej reporter RMF FM. Michał Radkowski teraz z nami w Faktach. Witamy.
6: Jestem,
4: Michale.
6: Witam.
4: Co wiemy o niespodziewanej wizycie bliskiego współpracownika Wołodymyra Zełenskiego w naszym kraju?
6: Zaproszenie do przyjazdu do Polski Kryło Budanow miał otrzymać od przedstawicieli polskiego rządu. Jak się dowiedziałem, od pracowników MON, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy jest już w Warszawie. Jutro przed południem ma zaplanowane spotkanie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Niewykluczone, że będą w nim także uczestniczyć przedstawiciele Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych. Jak ustaliłem, głównym tematem spotkania będzie nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA przez Wołodymyra Zełenskiego. Ta decyzja ukraińskiej głowy państwa wywołała lawinę komentarzy wśród polskich polityków. Większość potępiła tę decyzję, bo UPA odpowiada za masowe zbrodnie na ludności polskiej na Wołyniu. Prezydent Karol Nawrocki już zapowiedział, że odbierze Zełenskiemu order Orła Białego. By tak się stało, potrzebny jest podpis premiera.
4: Pod koniec maja myśliwiec NATO strącił ukraińskiego drona, który wtargnął do Estonii. W ostatnią środę bezzałogowce bez kontroli przeleciały nad granicy przestrzeni powietrznej tego kraju. Ponownie w Faktach łączymy się z Narwą, estońskim miastem na granicy z Rosją. Tam jest specjalny wysłannik RMF FM Maciej Sołtys. Witamy, Maćku.
7: Witam ponownie.
4: Jak Estonia chroni swoją wschodnią granicę?
7: Podobnie jak my, Estończycy na całej długości granicy budują fizyczną zaporę. To jest 340 kilometrów rzek, lasów, bagien i jezior. W większości tereny słabo zaludnione. Estończycy stawiają radary, a niedawno uruchomili pierwsze systemy do wykrywania i monitorowania dronów. Zmagają się również z podobnymi zakłóceniami w łączności, jak te na polskim wybrzeżu. Systemy walki elektronicznej rozmieszczone przez Federację Rosyjską, na przykład w obwodzie kaliningradzkim czy na granicy litewskiej, zdecydowanie wpływają na loty dronów. Maszyny wykorzystywane w działaniach wojennych mogą być naprowadzane w naszej przestrzeni powietrznej, a my musimy reagować na nie jak na zagrożenie, powiedział mi Veiko Komusar, zastępca dyrektora generalnego Policji i Straży Granicznej Estonii. Z Narwy Maciej Sołtys.
4: Polskie siatkarki z kompletem zwycięstw po trzech meczach turnieju Ligi Narodów w chińskim Nankinie. Biało-czerwone w niedawno zakończonym meczu pokonały 3-2 reprezentację Serbii. Mecz śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF.
8: Tak jest, witam.
4: Wojtku, końcówka meczu była niezwykle zacięta i emocjonująca.
8: Oj, bardzo. Polki przede wszystkim w końcówce tiebreaka świetnie się broniły, no bo obroniły aż dwie piłki meczowe. Później udało doprowadzić się do wyrównania po świetnym ataku Moniki Lampkowskiej wywalczyć piłkę meczową. Spotkanie zakończył atak dokładnie tej samej zawodniczki, która, trzeba przyznać, dała bardzo dobrą zmianę w dzisiejszym meczu. Najskuteczniejsza na parkiecie była dziś jednak Julia Szczurowska, która zdobyła ponad 30 punktów dla naszej drużyny. No a to naprawdę wielki wyczyn na siatkarskim parkiecie. Polki mają na koncie komplet zwycięstw, jak wspomniałeś, jutro. Dzień przerwy w turnieju dla naszej kadry, a w niedzielę mecz z gospodyniami Chinkami.
4: Już tylko minuty dzielą nas od początku wyjątkowego meczu piłkarskiego w ramach akcji FIFA Rafa. To nasza specjalna propozycja dla Was na ten długi weekend. Na boisku w Gorzędowie w województwie łódzkim już za chwilę lokalna Polonia zagra z reprezentacją RMF FM. Na murawie w żółtej koszulce oczywiście jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy,
9: gotowy,
4: Michale.
9: Dzień
4: jak
9: dobry,
4: zawsze, panowie. Przed meczem czas na przedstawienie składów. Kto zagra w tym meczu?
3: W drużynie gospodarzy nasi słuchacze, którzy nas tutaj zaprosili, m.in. Krzysztof, Łukasz i Adrian. Piłka już jest w grze, sędzia właśnie rozpoczął to spotkanie, już gramy. W reprezentacji RMF FM na lewej obronie Paweł Jawor, lewa pomoc Wojciech Łuszczykiewicz, w ataku widzę Rafała Maseraka. Ja też biegnę zaraz na prawe skrzydło, tak się umówiliśmy. Zaczyna lekko padać tutaj deszcz, to się robi taka piłka wodna. Na trybunach pod dachem zapraszamy was na grilla i tam są kibice, podzieleni kibice, jeśli chodzi o faworyta tego meczu.
5: Polonia gola!
9: RMF do boju!
10: Najlepsza muzyka RMF FM.
3: I najlepsi piłkarze dzisiaj, proszę uwierzyć.
10: I najlepsi piłkarze RMF FM.
3: Kto wygra mecz?
5: Polonia.
3: A kto dostanie więcej żółtych kartek?
5: No, żółtych RMF.
3: Będziemy grać fair, byle bek z kontuzji, to jest najważniejsze. Będziemy grać ambitnie. Ja muszę, nie chcę, ale muszę kończyć powoli te relacje, bo wzywają obowiązki piłkarskie nietypowo. Ja odezwę się do moich kolegów. Panowie, zaraz biegnę do was tutaj na boisko. Zabieram też mikrofon na tę zieloną murawę. Zapraszamy was na ten niezwykły, wyjątkowy absolutnie mecz.
4: Ja na boisko w Gorzędowie. Będziemy oczywiście wracać po popołudniowych faktach RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: A tutaj cały czas lepsza połowa dnia w RMF FM w składzie wasze Olki radiowe, kochane.
2: Czyli Ola Filipek, Olek Sikora, kłaniamy się. Dajcie nam znać, gdzie jesteście i co robicie. 3-3-2-2, czekamy na wasze SMS.
11: To już ktoś nam zameldował, że wydłużył dzień dziecka. Jedziemy z Mielca do Łagiewniki Małe koło Częstochowy, wieziemy wnukom prezenty na dzień dziecka.
2: O proszę, tylko jedźcie ostrożnie.

0: No wyobrażam sobie, że w rytm takiej melodii grilluję. Ale przyrządzam kiełbasy, kaszankę i karkówkę.
1: Jeju, jakie marzenia. Widać, marzenia. Że chłop siedzi w pracy od kilku godzin.
0: Możemy pomarzyć, ale właśnie, ja mam do ciebie takie pytanie, ponieważ przeglądam to, co dzisiaj dzieje się w internecie. Aha. I proszę bardzo, jest taki artykuł z bardzo ważnym pytaniem. Jak przygotować idealną karkówkę na grilla?
1: No to zdradź nam ten patent.
0: No proszę bardzo, podobno sekret tkwi w marynacie. Mięso powinno w niej pozostać od 4 do nawet 12 godzin.
1: Ojeju, to może od razu przełóżmy tego grilla na za tydzień, co?
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
1: Gdzie tu pojechać?
6: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
1: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
5: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia w RMF FM.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
10: Wiem, właśnie wróciłam.
9: Byłaś beze mnie?
10: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
11: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's Big Milk Magnum Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe.

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.
4: Ważne chwile w twoim życiu? Zawsze z RMF FM.

0: Ale piękna nowość w Talk to You w RMF FM, a dziś wielki dzień dla sportu, bo wystawiliśmy naszych do piłkarskiego starcia. Trwa FIFA Rafa 2026.
1: Dokładnie, nasza drużyna, nasze chłopaki, drużyna RMF FM, bo o nich mowa, gra właśnie mecz z Polonią Gorzędu, a my łączymy się z naszym sportowym wysłannikiem. Maciek Jędruk jest z nami. Halo, halo. Jeszcze chwilę temu było 5-5, a jaki jest teraz wynik?
2: Jest 5-5 wciąż. Ten wynik się zmienia tutaj z sekundy na sekundę tak naprawdę, ale słuchajcie, ja po raz pierwszy w życiu wybiegłem na murawy boiska i zaciągnąłem tutaj w trakcie meczu.
3: Brawo, Maćku!
2: Dziękuję bardzo. Wojtek Łuszczykiewicz, mój drogi, czy ty strzeliłeś jakiegoś gola już?
4: Nie strzeliłem gola, ale w domu powiem, że strzeliłem i kolegom też powiem, że strzeliłem. Tego się trzymajmy. Na razie jest remis, jest 5-5. Mam tylko żal do gospodarzy, bo miało być tak, 3 autografy i bramka dla nas. Były 3 autografy, 4, 5, 6. Bramek nie tak dużo, jak myśleliśmy.
2: Rafał Maserak, słuchajcie, strzelił 2 gole z tego, co ja zdążyłem zauważyć. Wow. Brawo.
4: Jest. Maserati jest naszym najbardziej wartościowym, najbardziej wysuniętym napastnikiem. Gramy prostą taktykę, laga na Maseraka.
2: Wojtek, słuchaj, ja myślę, że teraz to jest odpowiedni moment, żebyś mógł zapowiedzieć waszą piosenkę zespołu wideo. Wszystko jedno. Wszystko jedno jest dobre.
4: Bardzo dobre. Piosenka tak jak wynik, tak ma tytuł. Wszystko jedno.
0: No to gramy wideo w RMF FM, a wielki mecz możecie śledzić na naszym Instagramie.

0: Pytaliśmy was przed chwilą, co robicie o tej porze, jak wasz długi weekend i czy faktycznie jest długi, czy może w pracy. Przeglądamy wasze SMS-y pod 3322.
1: No proszę bardzo, pytasz o pracę, masz od razu odpowiedź. Ktoś od nas, z naszych słuchaczy jest dzisiaj do 21 w robocie, więc pozdrawiamy cię i łączymy się nie w bólu, a w przyjemności.
0: Ale ktoś tutaj pisze, jestem w Stryszewie, piekę ciasteczka, pozdrawiam. No pozdrawiamy i to słodko.
1: Widzisz, a Tomek z Zawiercia pakuje na siłce, no musi to jakoś dźwignąć, chłopak.
0: Asia wraca z Nadbałtyku z synem, nazbierała bursztynów, nawet się opalała. Ktoś tutaj, o, to jest fajne. Pozdro Olki, wracam z czerwcówki, z Karkonoszy, Szrenica i Samotnia zdobyte.
1: No i brawo ty, ledwo piątek, już dwa szczyty zdobyte, a po dzisiejszym grillu to niektórzy dopiero jutro będą mieli pod górkę.
2: Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Fakty sportowe RMF FM. Proszę państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
11: Ale tato, tylko nie samochodem!
10: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
11: A ja chcę syrop.
12: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
10: No i jak się czujecie?
11: Super! I nie zasypiam!
10: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
12: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
13: Sąsiadko, witam. Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
14: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
15: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
13: Sylwester, mój kicisz wrócił.
14: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
13: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
15: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
16: Waloryzacja RRSO. Projekcje inflacyjne. Tłumaczymy z finansowego na polski. Klub ekonomiczny w poniedziałek w RMF FM.
17: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
18: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
19: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Po reklamie.
4: RMF FM, najlepsza muzyka na długi weekend.

0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
3: Do Polo po...
4: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.
5: Polomarket, mój ulubiony.
6: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
7: Gdzie tu pojechać?
8: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
7: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
6: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia w RMF FM.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl. Po reklamie.
14: Na zegarach już prawie 17, czas na najnowsze fakty RMF FM, a temat dla nas Tomasz Weryński.
15: Na początek sprawa nagłej wizyty szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanowa w Warszawie. Polityk spotkał się już z polskim wiceministrem spraw zagranicznych. Głos w tym temacie zabrał także premier Donald Tusk. W faktach również pogoda. Mamy ostrzeżenia przed burzami oraz opadami gradu. Za chwilę też informacje dla kierowców podróżujących autostradą A1 w Łódzkiem. Kryło Budanow, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, który przybył do Polski, spotkał się już z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim. Potwierdza w rozmowie z RMF FM rzecznik resortu dyplomacji. Ponownie w faktach nasz reporter Michał Radkowski, który rozmawia biurem z MSZ. Witamy cię, Michale. Jak doszło do spotkania generała Budanowa z ministrem Bosackim?
16: Rzecznik MSZ kilkakrotnie podkreślał w rozmowie ze mną, że do spotkania doszło na prośbę strony ukraińskiej. Głównym tematem była sprawa nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Obaj panowie rozmawiali o propozycjach rozwiązania tej sytuacji, która od początku wywołuje ogromne kontrowersje w naszym kraju.
17: Nasza reakcja jest słyszana i widziana w Ukrainie. Reakcja oczywiście na nazwę tej jednostki. I teraz oczekujemy na przedstawienie takich propozycji. Minister Bosacki przedstawił bardzo jasno nasze stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji.
16: Powiedział mi przed chwilą rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór. Budanow ma zaplanowane kolejne spotkania z przedstawicielami polskiego rządu.
15: Dobrze by było, żeby nasi ukraińscy sąsiedzi zrozumieli, że wsparcie Polski i innych państw europejskich jest czymś, na czym powinno im zależeć, powiedział premier Donald Tusk, który wraca do Polski z unijnego szczytu.
18: Mam nadzieję, że to dotrze do Kijowa. Świadomość, że potrzebujemy takiej współpracy na warunkach, które nacechowane będą przede wszystkim wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem.
15: Premier dodał, że po decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w sprawie nadania imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej zasugerował stronie ukraińskiej znalezienie rozwiązania i tego właśnie dotyczą rozmowy przedstawicieli polskiego rządu z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz opadami gradu wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zagrzmieć może dziś na krańcach wschodnich oraz w zachodniej połowie kraju. Aktualne mapy pogodowe sprawdza reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co czeka nas w najbliższych godzinach?
3: Najgorsza sytuacja prognozowana jest na północnym wschodzie kraju. Tam można spodziewać się gwałtownych opadów deszczu sięgających nawet 40 mm. Miejscami może również spaść grad. Niebezpiecznie będzie także na zachodzie kraju.
19: Można spodziewać się silnych, przelotnych opadów deszczu od 20 do 35 mm oraz porywów wiatru do 70 km na godzinę.
3: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW. Spokojniej będzie już jutro. Praktycznie w całym kraju będzie pochmurno, ale padać będzie jedynie przelotnie. Burze wrócą w niedzielę, jednak będą znacznie słabsze niż te prognozowane na dziś.
15: A teraz uwaga kierowcy, nieprzejezdna jest autostrada A1 w pobliżu węzła Kamieńsk w Łódzkiem na jezdni w kierunku Gdańska. Ciężarówka uderzyła w bariery, zablokowany jest zjazd Gdańsk-Kamieńsk. Niebo nad Dąbkami w zachodniopomorskim zaroiło się od kolorowych kotów, wielorybów i samolotów. Trwa tam Międzynarodowy Festiwal Latawców.
20: Bardzo nam się podoba, bardzo jest ładnie. No szkoda, że nie wieje.
21: I są też ładne kotki.
22: Jaki latawiec ci się najbardziej podoba?
21: Ten pomarańczowo-żółty i ten różowy.
22: A będziesz puszczać swój?
21: Mamy taki duży samolot.
22: Jak wam się podoba na festiwalu?
23: Fajne latawce są, ciekawe też. Takie duże, których nigdy nie widziałem. Różne kształty. No i fajnie, że nad morzem.
22: A masz jakiś ulubiony?
23: To chyba ta największa róża.
15: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Festiwal latawców potrwa do niedzieli.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: A tutaj cały czas wielka czerwcówka w RMF FM. Z wami niezmiennie wasze radiowe Olki.
14: Czyli Ola Filipek, Olek Sikora. A jak ta czerwcówka się zaczyna, to myślę, że doskonały pretekst, żeby nam się pochwalić. Napiszcie do nas SMS-a na 3322.
7: A my obiecujemy, że za chwilę zerkniemy na murawę i sprawdzimy, jak tam ta nasza FIFA Rafa 2026. Połączymy się z naszym wysportowanym wysłannikiem.

0: proszę bardzo, mecz RMF FM kontra Polonia Gorzędów w ramach naszych rozgrywek o Puchar FIFA RAFA 2026 oficjalnie się zakończył chwilę temu wynikiem 6-5 dla Polonii Gorzędów. Brawa oczywiście dla chłopaków. Wiemy, że puchar jest już w ich rękach, a my wierzymy, że nasi, czyli drużyna RMF FM, jeszcze się odkują.
1: A teraz taka ciekawostka ode mnie, bo Rafał Masarak jeszcze wczoraj balował na weselu, na jednym weselu z Olkiem Sikorą, a tak, już dziś biegał po murawie. Strzelił aż 2 bramki dla naszych. Zresztą posłuchajmy, co się dzieje w szatni.
2: To jest turniej imienia Rafała Maseraka. Strzelił najwięcej goli, zresztą stąd nazwa FIFA Rafa Maserak.
3: Nie.
2: Wszystkie bramki, wszystkie podania. Wszystko na Rafała Maseraka.
3: Słuchaj, jak dowiedziałem się, że taka w ogóle jest inicjatywa ze strony RMF FM-u, to przeszło mi przez myśl, żebym zagrał wszystkie mecze, ale niestety, no nie, terminowo nie jestem w stanie tam być na tych meczach, ale myślę, że tam gdzieś ktoś pomyślał o tym, żeby nazwać całą inicjatywę FIFA Rafa, ale zapomnieli Maseraka.
2: Tak, musimy wziąć pod uwagę, że Barcelona szuka nowego napastnika i zgłosili się do Rafała, bo lewy już nie, także jest nowa Laga na Maseraka.
3: Tak, o, Laga na Maseraka.
0: Możemy krzyczeć Laga na Maseraka. Ja myślę, że Maser już niedługo w FC Barcelonie, ale najpierw FIFA Rafa 2026.
1: Dokładnie tak, jutro kolejny mecz. Koniecznie bądźcie z RMF FM przez cały czerwcowy weekend i śledźcie nas na Instagramie.
0: Nic się

0: Alan Walker w tej piosence, która przypomina, że weekend czerwcowy jest również od tego, żeby sobie troszkę potańczyć Dancing in Love w RMF FM. A właśnie, długi weekend, a czytam, że korki jak w szczycie, utrudnienia przez remonty i zakupy skarżą się mieszkańcy Trójmiasta.
1: A, Trójmiasta, no to wiadomo, no oni pewnie nie odnotowali długiego weekendu przez to, że mieszkają nad morzem.
2: Reklama. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno.

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Dniczy obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście.

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Po reklamie.
5: Hey, this is Ed Sheeran, RMF FM.
6: Najlepsza muzyka.

0: skoro najlepsza muzyka na antenie RMF FM, to także musieli pojawić się oni. Kuba i Kuba, stygnie lato. No nie da się ukryć, że faktycznie trochę stygnie nam to lato za oknami, ale w RMF FM nadrabiamy humorem, a może i planami na weekend.
1: Uśmiechem to na pewno. Tak. Tutaj wielka czerwcówka w RMF FM, no i też wielkie rozjazdy po Polsce. A są o tej porze miejsca, gdzie trzeba uważać. Na przykład z tego, co widzę, zablokowana jest trasa między Opatowem i Kraśnikiem na Lubelszczyźnie.
0: Dokładnie, sprawdzamy wszystkie sygnały o utrudnieniach i wrócimy z nimi w Faktach RMF FM o 18:00.
2: Reklama. Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
3: Do Polo po...
4: Codziennie dowożone superhity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.
5: Polomarket. Mój ulubiony.
6: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
7: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
6: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
7: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
8: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
9: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
10: Wiem, właśnie wróciłam.
9: Byłaś beze mnie?
10: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
11: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
12: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i 5-krotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
13: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
14: Ale tato, tylko nie samochodem!
13: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
14: A ja chcę syrop.
15: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
13: No i jak się czujecie?
14: Super! I nie zasypiam!
13: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
15: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
16: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
17: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczenka.
18: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Po reklamie.
12: To jest RMF FM.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wszyscy już planują letnie podróże, a ty? Nie pozwól, by budżet ograniczył twoje marzenia. Złóż wniosek do końca czerwca na kreditstar.pl i spełnij warunki promocji, aby otrzymać voucher na paliwo, który pomoże ci ruszyć w drogę. kreditstar.pl.
3: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy. Pewnego dnia zniknęli z mediów, a ja sprawdzam.
4: Co u nich słychać? Kuba Śliwiński rozmawia z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą. Słuchaj w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF24.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.
10: Marian, jakie zakupy mają sens?
11: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
10: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenie do zabudowy nawet 1600.
11: No dokładnie. A za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
10: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot. Nawet 8000 zł.
11: Dokładnie. Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Po reklamie.
18: Za moment godzina 18, czas na najnowsze fakty RMF FM, a temat dla nas Tomasz Feryński.
19: Poważny wypadek na autostradzie A4 na Opolszczyźnie. Trasa jest zablokowana w pobliżu Krapkowic. Dwie osoby zostały ranne. Potem w faktach apel premiera Donalda Tuska, aby nie próbować poróżnić go z prezydentem Karolem Nawrockim. Chodzi o sprawę nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. A w Gdańsku polskie piłkarki rozpoczynają mecz z Francją. Uwaga kierowcy na A4 na Opolszczyźnie między węzłami Opole Południe i Krapkowice w kierunku Katowic. Po zderzeniu dwóch samochodów potrącona została jedna z osób uczestniczących w wypadku, która opuściła pojazd. Dwie osoby są ranne, trasa jest całkowicie zablokowana. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 74 w Gościeradowie na Lubelszczyźnie. To jest odcinek Opatów-Kraśnik. Samochód osobowy najechał na przepust. Trasa jest zablokowana. Niech nikt nie próbuje podzielić rządu i prezydenta, jeśli chodzi o ocenę tego, co się stało ostatnio w Kijowie, apeluje premier Donald Tusk. Do Warszawy przyjechał Kryło Budanów, szef kancelarii prezydenta Ukrainy, by załagodzić konflikt po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Nasz reporter Michał Radkowski ponownie w faktach.
20: Jestem, witam.
19: Witamy. Co jeszcze mówił premier?
20: Szef rządu dość ostro komentuje to, co dzieje się w ostatnich dniach po decyzji Zełenskiego. Ukraina sama doprowadziła do tego problemu, niech szuka porozumienia, mówił premier. Chwalił, co rzadko mu się zdarza, Karola Nawrockiego za stanowczą reakcję, choć przyznał, że sam pewnie zachowałby się inaczej. Przypomnę, że polski prezydent zapowiedział odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego, najstarszego i najwyższego odznaczenia państwowego w Polsce. W przyszłym tygodniu decyzję w tej sprawie podejmie kapituła orderu Orła Białego, ale do jej podjęcia potrzebna jest kontrasygnata premiera.
21: Nikt nie podzieli na pewno polskiej opinii publicznej i polskich władz, jeśli chodzi o kwestię
6: wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale także jeśli chodzi o historię, o przeszłość.
20: Mówił premier na pokładzie samolotu, którym wracał dziś z Czarnogóry. Dodał, że jego ludzie rozmawiają w Warszawie z Budianowem nad załagodzeniem konfliktu.
19: Polskie piłkarki spróbują się zrewanżować francuską za porażkę w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Mecz w Gdańsku właśnie się rozpoczyna. W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, jaka jest sytuacja Polek w eliminacjach?
21: Dzień dobry. Niestety nie najlepsza. Biało-czerwone zaczęły je dobrze od niespodziewanego remisu z Holandią, ale potem przegrały z Francuzkami 1-4, a co gorsza, dwukrotnie musiały uznać wyższość Irlandii, w obu meczach będąc faworytkami. W konsekwencji zajmują ostatnie, czwarte miejsce w grupie i w ostatnich dwóch meczach muszą walczyć o zwycięstwo. Jednak nie dlatego, że mogą już teraz odpaść z eliminacji, bo nawet drużyna z ostatniego miejsca w grupie zagra w barażach, ale nie będzie w nich rozstawiona. Każdy awans w tabeli Polek może później dać łatwiejsze rywalki, więc wciąż jest o co grać.
22: Udany weekend tylko z faktami RMF FM.
19: Wynikiem 6-5 zakończył się piłkarski mecz drużyny LKS Polonia Gorzędów z reprezentacją RMF FM. Była to inauguracja akcji FIFA Rafa, czyli naszej propozycji na długi weekend. Na miejscu cały czas jest wóz satelitarny RMF FM, jeden z zawodników naszej drużyny, reporter Michał Dobrołowicz. Witam,
23: Michale. Dzień dobry ponownie.
19: Kto strzelił bramki?
23: Dwa gole dla naszej drużyny zdobył Rafał Maserak z 9 dzisiaj na koszulce. Jeden gol to była trochę taneczna, jakby na parkiecie dobitka po paradzie bramkarza Polonii, a podawał mu bardzo waleczny dzisiaj Wojtek Łuszczykiewicz z zespołu Wideo. Wojtek w szatni na gorąco mówił mi tu, że jest dumny po tym meczu.
24: Cieszyłem się tak bardzo, jak strzelił, więc nie, ale naprawdę odjazdowa sytuacja, więc mimo deszczu było jak na mundialu. Był poziom wyższy niż myślałem.
23: A z drugiej strony tutaj jest Paweł, nasz słuchacz z Ludowego Klubu Sportowego Polonia Gorzędów. Na tym boisku jesteśmy. Paweł w koszulce mokrej od deszczu, zmęczony i też zadowolony.
25: Z perspektywy boiska można powiedzieć, że była gra bardzo zacięta i wyrównana. Prawdziwa piłka, a pogoda tylko pomogła. Dobrze
23: zwilżona. Nie za gorąco?
25: Nie za gorąco, no, ale piłka śliska to wiadomo. Dla dobrych technicznie. Taka angielska murawa dzisiaj była.
23: Ale bez żółtych kartek, bez czerwonych?
25: I bez fauli.
23: I nasza reprezentacja jest coraz bardziej zgrana. Na pewno pokażemy to jutro. Tym razem jedziemy do województwa świętokrzyskiego. Na razie kibicujemy polskim piłkarkom, a jutro gramy z drużyną GKS i Mielno i was też zapraszamy i na grilla, i na piłkarskie emocje. FIFA Rafa.
19: Zapraszamy. Słuchajcie RMF FM. Polecamy.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Witamy was ponownie w czerwcówce z RMF FM, tu wasze olki radiowe.
26: Ale jak ty śpiewasz mówiąc z tej radości, że jest godzina 18, jest a raczej po 18, jesteśmy z wami.
22: Ja liczę po prostu na to, że każdy, kto dziś był w pracy, już ma wolne, albo jeśli jeszcze nie ma, to lada moment będzie mieć i rozpocznie zasłużony weekend.
26: Bawcie się z nami i bądźcie z nami, radiowe olki do waszej dyspozycji.

0: No nie da się ukryć, że przegraliśmy z Kretesem pierwszą fazę turnieju FIFA Rafa 2026.
1: O, tam dokładnie. Od razu przegraliśmy. Wygrać z Polonią Korzędów uważam, że to zaszczyt,
0: przegrać.
1: A raczej przegrać, tak.
0: Dokładnie.
1: To jest po prostu najlepsza drużyna, ale to nie dziwi, bo mamy najlepszych słuchaczy, więc my mamy przynajmniej dobre wsparcie,
0: to
1: prawda?
0: To prawda, chociaż Wojtek Łuszczykiewicz twierdzi, że nasza przegrana to jest taka taktyka, zgadza się?
2: Jeszcze z 1-2 mecze odpuścimy, a potem normalnie lunty, tak zwane.
3: Proszę Państwa, a przede mną szef wszystkich szefów, jeśli chodzi o drużynę Polonia Gorzędów. Jak ty się nazywasz, mój drogi? Powiedz wszystkim, całej Polsce.
4: Słuchaj, do szefa jeszcze brakuje. Paweł Rozpończy z tej strony. Ja jestem największym fanem, no i wspieram tutaj klub jak mogę tylko.
3: Ale ty powiedz o tej historii. Ja tutaj słyszałem, że Jacek Krzynówek, wielkie nazwiska. Co tu się dzieje?
4: Jeszcze za moich czasów, gdy grałem w Polonii Gorzędów, miejscowość obok Chrzanowice, klub Ruch Chrzanowice. Graliśmy między sobą i to często. Jacek Krzynówek grał rzeczywiście z nami w wspólnej lidze. Tu ciągle rozkminiamy, kiedy Jacek Krzynówek grał w Gorzędowie.
3: A przyśpiewka Polonii Gorzędów istnieje jakaś?
4: Dziś Polonia gra sia, la la la la, i 3 punkty ma sia, la la la la la. Dziś Polonia gra sia, la la la la, i 3 punkty ma sia, la la la la la la.
3: No a dzisiaj z RMF było 6. No pięknie, pięknie się to wydarzyło. Słyszymy i widzimy się jutro z GKS Imielno.
0: No to plany na jutro już macie. Kto może, niech wpada do Imielna w Świętokrzyskiem. Zapraszamy na grilla. RMF stawia.
1: Proszę bardzo, na nasz koszt. Rozgrzewkę przed meczem zapewni najgorętsza bejba w Polsce, czyli Blanka. A do ataku wystawimy Mateusza Operchała, naszego człowieka, który podobno już sznuruje korki. Tak
0: ostrożnie.
1: Przynajmniej dzisiaj deklarował, jak kończył swój dyżur. Więc ostrożnie, bo podobno jeńców nie bierze. Uważajcie na Mateusza.
5: Reklama. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: A cappuccino też za 7?
9: Też.
11: A flat white?
9: Też.
11: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi

0: w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neomed.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Poruszające zwieszenia, osobiste historie. PS I Love You by Ama. Już w czwartek po 23 w RMF FM Anna Maria Sieklucka i jej gość.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Marisa, odkochaj na antenie RMF FM. W końcu u nas najlepsza muzyka i najlepsze plany na czerwcówkę. Wiemy, piszecie do nas, że jesteście w trasie, że grillujecie, ale też jesteście w pracy, tak jak my, i chwała wam za to. A słuchajcie, a propos, może ktoś się wybiera nad morze, ponieważ my z Olką przed chwilą sprawdziliśmy, które miejscowości w Polsce mogą pochwalić się rekordową ilością piasku. I gdzie nawet w szczycie sezonu łatwiej uniknąć tłumów, parawanów i walki o każdy metr plaży.
1: No,
0: proszę bardzo, mamy dwie miejscowości, które zwyciężyły. Stogi i Przebrno. Tu podobno nie trzeba rezerwować miejsca o poranku.
1: A tam od razu rezerwować. No idzie człowiek na wschód słońca, to weźmy sobie od razu ręcznik i parawan.

0: Cokolwiek robicie o tej porze, czy słuchacie nas w pracy, czy spędzacie miło czerwcówkę z rodziną, warto słuchać Faktów RMF FM punktualnie o 19.
1: Dokładnie, zwłaszcza, że spojrzymy w nich na sukcesy Mai Chwalińskiej, okiem jej pierwszego trenera. Ogromna duma mieć tak zdolne tenisistki
0: swojego skrzydła. Swoją drogą, nie uważacie, że po sukcesach Igi i Mai powinniśmy oficjalnie zmienić nazwę tego turnieju na Poland Garros?
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: Kraków szykuje się na najgorętszy weekend tego lata. Już 6 i 7 czerwca, 25. Wielka Parada Smoków. W programie Smoczy Piknik Rodzinny, wielkie plenerowe widowisko na Wiśle i Parada Smoków z finałem na rynku głównym. Gigantyczne smoki, niezwykła atmosfera, muzyka, światła i 2 dni pełne atrakcji dla całych rodzin. A to wszystko bezpłatnie. 25. Wielka Parada Smoków. 6 i 7 czerwca w Krakowie. Poleca RMF FM.
1: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
2: Program smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
3: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy, a dziś sprawdzam, co u nich słychać.
4: Kuba Śliwiński w wyjątkowych rozmowach z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą.
5: Były tam takie rzeczywiście bardzo trudne i ciężkie przypadki, które mnie też kosztowały bardzo dużo zdrowia. Dzisiaj tego programu bym nie zrobiła z bardzo wielu różnych powodów.
4: Co u nich słychać? Premierowe odcinki w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF24.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Rozumij serce.
10: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
11: Sąsiadko, witam.
12: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
11: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
13: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
12: Sylwester, mój kicisz wrócił.
11: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
12: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
13: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
12: Po reklamie.
1: RMF FM zawsze z tobą.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
3: Ale tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
3: A ja chcę syrop.
6: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
5: No i jak się czujecie?
3: Super! I nie zasypiam!
5: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
6: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
7: RTV Eura GD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
8: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu
9: i poznaj przerażające sceny zbrodni.
10: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
11: No i my, Daniel Dyk
12: i Kamil Barnowski.
10: Już w niedzielę po 20 w RMF FM.
13: A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
14: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
15: Po reklamie.
16: Zbliża się 19. Posłuchajmy więc najnowszych faktów RMF FM, które ma dla nas Tomasz Wyryński.
17: Fakty zaczynamy od ważnych informacji z polskich dróg. Problemy na ekspresówkach w pobliżu Gdyni i Bielska Białej. Po wypadku można już przejechać A4 na Opolszczyźnie. Potem ustalenia reportera RMF FM w sprawie terminu rozpoczęcia ekshumacji na Wołyniu. Wczoraj zgodę wydała strona ukraińska. Unia Europejska chce wziąć się za fałszowany miód. Konsumenci dostaną dokładniejsze informacje na etykietach. Wypadek na trasie S7 w pobliżu węzła Gdynia-Port. Dachował tam samochód i jedna osoba została ranna. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Gdańska. Uważajcie też na S1 w pobliżu Bielska-Białej w Śląskiem, między węzłami Mikuszowice i Lipnik. Ciężarówka stoi w poprzek drogi, blokując przejazd. Po poważnym wypadku w Krapkowicach na autostradzie A4, o którym informowaliśmy w faktach RMF FM, przejezdny jest już lewy pas ruchu w kierunku Katowic. Trzy osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów.
18: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
17: Jeszcze w tym roku powinny rozpocząć się kolejne ekshumacje na Wołyniu, ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM. Wczoraj zgodę na wydobycie szczątków Polaków zabitych podczas II wojny światowej wydała strona ukraińska. Chodzi o mieszkańców dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, którzy zostali zamordowani w sierpniu 1943 roku, a także o żołnierzy Wojska Polskiego we Lwowie, którzy polegli w 1939 roku.
19: Na początku maja złożyliśmy wniosek do władz ukraińskich
1: ukraińskich z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie ekshumacji tych osób, które zostały tam przez nas zlokalizowane. I właśnie wczoraj otrzymaliśmy informację, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wyraziło zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych. Oczywiście to jest świeża informacja, w związku z tym na podstawie tych danych, które zebraliśmy wcześniej oraz zgodnie z tą zgodą, przygotujemy oczywiście harmonogram prac.
17: Zapowiada rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Kościański. Przypomnijmy, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego jest w Polsce. Spotkał się już z wiceszefem MSZ-u Marcinem Bosackim. Jak ustalił reporter RMF FM Kryło Budanów, jutro spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Teraz informacja z ostatniej chwili. Poważny incydent podczas rozminowywania w pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej. Ranni zostali rosyjscy żołnierze, podała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Do tej informacji będziemy wracać w faktach o 20. Bliski koniec przekrętów na miodzie. Już 14 czerwca wejdą w życie przepisy, które ucieszą miłośników naturalnego miodu. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Louise Bogey w rozmowie z dziennikarką RMF FM w Brukseli zapowiada, że konsumenci będą musieli być dokładniej informowani o zawartości słoika z miodem. Na linii Katarzyna Szymańska-Borgina. Łukasiu, co się konkretnie zmieni?
12: Etykiety na słoikach z miodem będą musiały zawierać precyzyjne informacje mówiące o tym, ile procent miodu pochodzi na przykład z Chin czy z Ukrainy. Do tej pory wielkie koncerny często mieszały lokalny miód z tanim surowcem z krajów azjatyckich, który nawet nie był miodem, tylko słodzikiem z ryżu czy z kukurydzy. Dodatkowo zakazana zostanie sprzedaż miodu filtrowanego jako stołowego, co wyeliminuje z rynku produkty pozbawione prozdrowotnych pyłków kwiatowych. Komisja Europejska zapowiada także dalszą walkę z podróbkami na podstawie identyfikacji pyłków kwiatowych. Przez najbliższe 3 lata będzie wprowadzać nowe wytyczne dla laboratoriów weryfikujących, czy miód jest prawdziwy.
17: Piłkarska reprezentacja Polski kobiet w Gdańsku rozgrywa swój 5. mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwone po 45 minutach bezbramkowo remisują z Francuzkami. Więcej o tym meczu już za godzinę w pierwszych wieczornych faktach sportowych. Jestem dumny, że mogłem pracować z tak wybitną zawodniczką. Tak o osiągnięciach Mai Chwalińskiej mówi jej pierwszy trener Paweł Kałuża. Po raz pierwszy spotkał się z Mają w 2008 roku, kiedy w szkołach w Dąbrowie Górniczej zachęcał dzieci do wzięcia udziału w eliminacjach do tenisowej talentiady.
19: Maja namówiła rodziców, przekonała, bo wiem wtedy, że rodzice mieli inne plany. Przyszła na te testy, przeszła je, następnie był tydzień naborowy i po tym tygodniu dostała się do tej grupy 10-osobowej. I tak się zaczęła nasza przygoda z tenisem.
20: Jaką była uczennicą?
19: Bardzo zdolną, miała talent do sportu, dążyła do celu wyznaczonego przeze mnie czy przez siebie, no i bawiła się na tych zajęciach, lubiła sport po prostu.
17: Z Pawłem Kałużą, pierwszym trenerem Mai Chwalińskiej, rozmawiała Anna Kropaczek.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. A tutaj cały czas radiowe Olki w RMF FM, czyli Ola Filipek, Olek Sikora, cześć ponownie.
21: Mamy nadzieję, że już wprawiacie się w tę czerwcówkę. Jeśli nie, jeśli jesteście w pracy, to też do nas napiszcie na 3322.

0: A na antenie RMF FM najlepsza muzyka, a ja proszę bardzo, z takich pilnych wieści, do których zresztą wrócimy w faktach sportowych o 20:00, pragniemy wam przekazać, że Polki grają właśnie z Francją w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Na razie w 57 minucie prowadzą Francuzki, ale spokojnie, może jeszcze mamy szansę na mundial.
1: Bo tak to właśnie z wami, panowie, jest. Jak wy mówicie, że się nie da, no to my wkraczamy całe na biało do akcji. Brawo dziewczyny, trzymamy kciuki.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Miej szybko. Boże Ekspert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy. Boż. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Małopolska rzuca Ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety Trzeciego Wieku. Festiwal Uczelni, Festiwal Zawodów. Regio Skills, Hackatony. Noc Naukowców, Pociąg do Kariery. Programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
6: Zachęcam. Łukasz Smułka, Marszałek Województwa Małopolskiego.
5: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
7: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
9: Otwarcie, szczerze, w stylu Krychowiaka.
10: No oczywiście, że jest ze mną nie tak. Który artysta jest normalny psychicznie?
9: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A także na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
11: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
12: Wiem, właśnie wróciłam.
11: Byłaś beze mnie?
12: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
13: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's Big Milk Magnum Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
18: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Rozumij serce.
20: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
21: Po reklamie.
22: Z RMF FM najlepiej.
23: Nie

0: Justin Bieber w RMF FM i tak brzmi lepsza połowa dnia specjalnie dla was w tę czerwcówkę w RMF FM.
1: Prosiliśmy, żebyście pisali do nas na 3322 i mamy takie wrażenie, że niestety, ale grill u niektórych wchodzi chyba w ostateczną fazę, bo ktoś napisał ciężko, po prostu ciężko.
0: Dacie radę, trzymamy za was kciuki, słuchajcie, dla kogo to się wszystko grilluje, to trzeba wszystko zjeść. Właśnie jadę na egzamin zawodowy, cudowny weekend, ktoś też napisał.
1: No chyba zawodowy weekend.
0: No też mi się tak wydaje. I ja mam weekend w podróży dookoła Polski na motocyklu.
1: Ale jakie to jest rozkoszne. Górale jadą na wesele na Kaszuby.
0: No to wy, górale, lepiej napiszcie, gdzie teraz jesteście. To zrobimy wam bramę w Warszawie.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze. Orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
8: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
15: Program smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
16: Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aquafor za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
18: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
17: Ci panowie z Media Expert.
18: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
15: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Po reklamie.
20: RMF FM zawsze.

0: to ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
1: Rozumij serce.
2: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
3: Poruszające zwierzenia.
4: Moja córka powiedziała: mamo, powiem ci prawdziwą prawdę o nas. Ty jesteś moją córką, a ja jestem twoją matką.
3: Osobiste historie.
5: Ja musiałam się do tego przyzwyczaić, że ja mogę się podobać.
3: PS I love you by Ama. Anna Maria Siekulska i jej goście już w czwartek po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
6: Sąsiadko, witam.
7: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
6: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
8: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
7: Sylwester, mój kicisz wrócił.
6: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
7: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
8: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
9: Kto powiedział, że jest weekend?
10: RMFFM.
11: Że to powiem, najlepsze radio.
9: A, no to wszystko jasne.
12: Jest weekend.
9: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
13: Teraz w salonach Claire trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Claire.
14: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
15: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Radiowe Olki mówią wam do usłyszenia za tydzień, a teraz posłuchajmy razem faktów o 20.
18: A te fakty ma dla nas oczywiście Tomasz Weryński.
19: Władimir Putin nie chce spotkania z Władimirem Zełenskim. Rosyjski przywódca odpowiada w ten sposób na wczorajszy list prezydenta Ukrainy. Potem nowe doniesienia w sprawie incydentów, do jakich dochodzi w rejonie zaporowskiej elektrowni jądrowej. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM, w nich m.in. nowe informacje z French Open. Nie widzę powodu, by spotykać się z Władimirem Zełenskim, mówił Władimir Putin. To odpowiedź na list otwarty, w którym Zełenski zaproponował zakończenie wojny. Wieczorne fakty otwiera reporter RMF FM Michał Radkowski. Jak rosyjski prezydent uzasadnia niechęć do rozmowy z ukraińskim przywódcą?
20: Putin tłumaczy, że zakończenie wojny miałoby tylko sens dla strony ukraińskiej, bo w ten sposób mogłaby ona wstrzymać postępy rosyjskich sił zbrojnych.
21: A nam нужны договоренности.
20: Potrzebujemy porozumień, nie na 6 miesięcy, nie na 3 miesiące, ale na dłuższą metę. Niech eksperci popracują, opracują jakieś rozwiązania, a potem możemy się spotkać, być świadkami podpisania jakichś dokumentów, a nawet coś podpisać. Ale najpierw musimy znaleźć rozwiązanie. Mówił Putin podczas dorocznego Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu, nazwanego rosyjskim Davos. Rosyjski prezydent dodał, że nie rozumie, dlaczego Kijów nie chce, by administracja amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa była gwarantem rozmów pokojowych. Na koniec lokator Kremla dodał, że źle się stało, że Ukraina upubliczniła list, który napisał Wołodymyr Zełenski.
19: Rośnie napięcie wokół zaporowskiej elektrowni atomowej. Międzynarodowa Agencja Nadzorująca Bezpieczeństwo Jądrowe ostrzega, że ataki w okolicy mogą zagrozić zasilaniu największej elektrowni atomowej w Europie. Szef agencji Rafael Grossi apeluje o natychmiastowe wstrzymanie działań zbrojnych w rejonie elektrowni. Po majowym alarmie musimy poprawić zarządzanie schronami, mówi dla RMF FM minister spraw wewnętrznych Litwy Władysław Kondratowicz. Z ministrem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, jakie jeszcze są wnioski i potrzeby?
0: No, wciąż trwa inwentaryzacja miejsc, które potencjalnie mogą być wykorzystywane jako schrony. Jak powiedział mi minister MSW Władysław Kondratowicz, w czasie ostatniego alarmu był duży problem z dostępnością do takich miejsc. Część była po prostu zamknięta.
1: Zarządzanie schronami musi być więcej koordynowane, jak i przez samorządy, tak i przez służby odpowiedzialne za obronę cywilną. Widzimy, że część tych schronów nie była przeszukowana do otwarcia.
0: Jeżeli chodzi o Wilno, to jeszcze w czerwcu mają być gotowe nowe procedury. Ma być wiadomo, kto będzie odpowiedzialny za udostępnianie poszczególnych miejsc do schronienia się. Z Wilna Piotr Bułakowski.
19: 2:40 to fakty RMF FM. Duże emocje piłkarskie przeżywali dzisiaj kibice w miejscowości Gorzędów, niedaleko Radomska w województwie łódzkim. Właśnie tam odbyła się pierwsza odsłona akcji FIFA Rafa. Jest to nasza specjalna propozycja na długi weekend. Drużyna miejscowej Polonii zagrała z reprezentacją RMF FM. Gospodarze wygrali 6-5. Na boisku był też nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co najmocniej zapamiętasz po tym meczu?
22: Na pewno zapamiętam zaciętą grę. Był zwinny Rafał Maserak, był waleczny Wojtek Łuszczykiewicz i był Krzysztof Skiba, który komentował głośno to spotkanie.
23: Było gorąco, szczególnie pod bramką Gorzędowa, kiedy to RMF atakował Maserakiem. To jest ewidentnie, był lepszy niż Tańcu z Gwiazdami. Duch sportu nie ginie.
22: I to potwierdzają też nasi słuchacze, którzy kibicowali na trybunach. Zapytałem ich, kto wyróżnił się dzisiaj na boisku.
24: Rafał Maserak, strasznie się wyróżnił.
22: Ale wyglądem, czy grą, czy jeszcze...
24: Wydłoma, tym i tym.
22: Jak oceniacie poziom tego meczu?
24: Dobry, bardzo dobry. Polonia!
22: A to nie koniec. Jutro ciąg dalszy gry, ciąg dalszy grillowania dla was na trybunach. Jutro akcja FIFA Rafa na boisku GKS Imielno, niedaleko Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim i tam też was zapraszamy.
19: Zdjęcia i filmy z dzisiejszego meczu znajdziecie w mediach społecznościowych. RMF FM polecamy.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
26: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
19: Na pierwsze dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
27: Dobry wieczór. Polskie piłkarki przegrały w Gdańsku 0-2 z reprezentacją Francji. Dla biało-czerwonych był to piąty mecz eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Polki zajmują ostatnie miejsce w grupie, ale nawet ono daje grę w barażach o mistrzostwa świata. Biało-czerwone nie są więc całkowicie pozbawione szansy awansu na mundial. Z Gdańska przenosimy się do Chin. Polskie siatkarki po trzech meczach rozgrywanego w Nankinie turnieju Ligi Narodów mają na koncie komplet zwycięstw. Biało-czerwone dziś po zaciętym boju pokonały po tiebreaku Serbki. W piątym decydującym secie Polki obroniły dwie piłki meczowe, a później Monika Lampkowska wykorzystała pierwszy meczbol i zamknęła spotkanie. Polki w tym meczu świetnie grały w obronie, miały jednak też swoje problemy.
28: Na pewno musimy wzmocnić zagrywkę, bo dzisiaj naszym chyba najsłabszym elementem była zagrywka, gdzie nie mogłyśmy odrzucić dziewczyn z Serbii od siatki i miały naprawdę solidne przyjęcie.
27: Mówiła Anna Obiała, środkowa naszej kadry. Świetny mecz rozegrała dziś atakująca biało-czerwonych Julia Szczurowska, która zdobyła 35 punktów. Jutro przed Polkami dzień przerwy w turnieju, a w niedzielę starcie z Chinkami. Na koniec jeszcze Paryż i wielkoszlemowy French Open. My z niecierpliwością wyczekujemy oczywiście jutrzejszego finału pań, w którym rewelacyjna Maja Chwalińska zagra z Mirą Andrzejewą. W finale panów Aleksander Zwieriew zagra zaś z Flavio Cobolim. Niemiec po czterosetowym starciu pokonał Czecha Jakuba Menszika. Włoch awansował do finału bez gry. A wszystko dlatego, że jego rodak Matteo Arnaldi i z powodu zatrucia pokarmowego był zmuszony wycofać się z turnieju.
25: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
26: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
29: Tu RMF FM, trwa wielka czerwcówka, jesteśmy cały czas z wami, DJ Jędry.
30: I prezenter Rybaki, będziemy grać najlepszą muzykę specjalnie dla was, żebyście poczuli ten klimat czerwca, obojętnie gdzie jesteście.

0: Jak myślisz, jaką miarą ludzie mierzą długość weekendu?
1: Długość weekendu jaką miarą?
0: No jaką miarą?
1: Nie w mililitrach.
0: Nie, absolutnie nie.
1: W chwilach wolnych.
0: O właśnie, o to chodzi. Słuchacze teraz mają te chwile, niech z nami siądą i posłuchają tych kawałków, które przygotowaliśmy dzisiaj na dzisiejszy wieczór.
1: Tak, to do pogody trzeba powiedzieć w ogóle. Halo, pogodo, mamy długi weekend, może więcej słońca, trochę temperatury.
0: Dołóżcie nam do pieca, żeby nam było ciepło, jak nie, to my dołożymy naszymi piosenkami.
1: A tu co zagrasz?
0: Shania Twain. To jest taki numer, powiedziałbym, trochę będący okrakiem, jeśli można użyć takiego sformułowania.
1: Okrakiem?
0: No, trochę w tamtych czasach, trochę w tych czasach.
1: W długi weekend wiele rzeczy można.

0: O Ela, kiedyś chłopcy z placu broni śpiewali, to właśnie o Elce Goulding. No tak,
1: o niej było, o niej.
0: Właśnie ona razem z Calvinem Karisem świetnie robią wam towarzystwo w samochodzie, bo wiemy, że na długi weekend jeszcze dojeżdżacie.
1: Oczywiście podróż w towarzystwie RMF FM to rozrywka i zdrowa i tania, tak bym to nazwał, więc jedźcie dalej, byle bezpiecznie
0: i z najlepszą muzyką.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Rozwój to skrzydła. A w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności. Stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: 1 plus 1 gratis, a polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: RMFFM zawsze z tobą. RMFFM zawsze z tobą.
5: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, to się czuje lub wie. My jesteśmy w finale, ja cię stąd nie wywalę. Jeśli chciałabyś dalej, ja nie będę na nie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: To jest Loreen w RMF FM. Ona pokazuje, ile energii trzeba wziąć ze sobą na długi weekend.
1: Bardzo dużo. Muzyczna kontrola waszego wieczornego nastroju w ten piękny, długi, czerwcowy weekend.
0: A jeżeli chodzi o nastrój, to mamy tutaj specjalistkę od nastroju na taki wieczorny czas. Kasia Sienkiewicz i jej momenty.
1: Właśnie, ona przygotowała takie nagranie, które doskonale dopasowuje się tytułem do tego, albo co było, albo co na przykład będzie za chwilę, jeśli chodzi o wasze świętowanie.
2: Sprawdźcie to, bo my to słyszymy.

0: Maria, tak gramy dla was dzisiaj w ten piękny piątkowy wieczór.
1: Maria będzie jeszcze inna, pewnie wpadnie. No o, w ogóle tak. Lista obecności w weekendzie bez końca czerwcówca w RMF jest po prostu do zapełnienia, do możliwości, do północy. Wszystko może się zdarzyć.
0: Szykujcie się, bo cymst za chwilę.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansę jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
7: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
8: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
7: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na RMF.

0: Wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Będziemy jeździć na rowerze.
5: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
6: Jak oliwa, to Monini. A jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
7: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel parku rozrywki Querion w Karkonoszach. Otwarte już od 4 czerwca.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Rozumij serce.
11: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: Po reklamie.
5: Weekend bez końca. No i dobrze. I

0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.

0: witaminy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Poruszające z...
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
8: Program smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Po reklamie.
11: Z RMF FM zawsze jesteście na bieżąco. Wszystkie aktualne fakty jak zawsze u nas o pełnej. Dochodzi 21, zatem Tomasz Weliński, słuchamy.
12: Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Są utrudnienia po wypadkach na drogach Mazowsza, Lubuskiego i Śląskiego. A w Starogardzie Gdańskim pożar, pali się hala magazynowa w akcji kilkudziesięciu strażaków. Sprawdzamy też, jak Maja Chwalińska przygotowuje się już do wielkiego finału French Open. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Wypadek na trasie S17 na Mazowszu w pobliżu Woli Duckiej. Tam zderzenie auta osobowego z samochodem dostawczym. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest lewy pas w stronę Otwocka. Wypadek również na drodze krajowej 24 w Lubuskiem między Skwierzyną a Przytoczną. Zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba została ranna. Trasa jest zablokowana, a policja kieruje na objazd. Problemy z przejazdem także na drodze krajowej 81 w pobliżu Pawłowic w Śląskiem. Między Strumieniem a Żorami dochował samochód osobowy. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem hali magazynowej w Starogardzie Gdańskim. Ogniem objęta jest obecnie połowa budynku o wymiarach 40 na 40 metrów. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Informacje o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na gorącą linię RMF FM.
13: Aktualny obraz faktów.
12: Kreml nie ma zamiaru zakończyć wojny. Tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował odpowiedź przywódcy Rosji Władimira Putina na list, w którym zaproponował mu spotkanie i rozmowy o pokoju. Myślę, że ta odpowiedź rozczaruje wielu ludzi, stwierdził Zełenski. I dodał, że potrzebna jest większa presja na Rosję. Podziękował wszystkim, którzy stoją po stronie Ukrainy. Już jutro Maja Chwalińska będzie walczyła o tytuł mistrzowski na kortach Rolanda Garrosa. Zmierzy się w finale French Open z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. I jak nowa gwiazda polskiego tenisa przygotowuje się do tego meczu, paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz zapytał o to jej menadżera i prezesa klubu BKT Advantage Bielsko-Biała Piotra Szczypkę.
14: Czy nacisk jest położony właśnie na odpoczynek i odzyskiwanie sił, czy też na trening również?
15: No nie, myślę, że jak więcej niż 20 minut to nie podbija, bo
3: bo przecież tutaj się nic nie zmienia, nie zapomni. Ona po prostu, jak to mówi Mietek Bogusławski, nasz poprzedni trener od przygotowania ogólnego, jesteś na tyle dobrym zawodnikiem, na ile się zregenerujesz. Aha. No więc teraz kwestia jest taka, żeby się jak najlepiej zregenerować, czyli święty spokój dać ma i dobrze zjeść, wyspać się, wygłupiać, napić kawy z przyjaciółką w pokoju i zrobić wszystko, co jest możliwe na tym korcie, czy na tej sali, czy w tej wannie, czy na tej kryjkomorze i tak dalej, i tak dalej.
12: Początek wielkiego finału o 15:00. Nudzenie się to nie lenistwo. To dobry sposób na odpoczynek i reset od codzienności. Ale też moment, w którym uruchamia się nasza kreatywność i rodzą się najlepsze pomysły. Dlatego w wolnym czasie warto pożyć wolniej.
10: Social media, smartfony i wszystkie te urządzenia ekranowe trochę zmieniły nasze postrzeganie nic nie robienia i nudzenia się. Ale też znam ludzi, którzy w sposób celowy wprowadzają się w taki stan błogiego nic nie robienia, takie dolce far niente, jak mówią Włosi. Czego im zazdrościć? Rościmy, będąc tam na wakacjach, prawda? Myślę, że też taka presja produktywności i takiego robienia wszystkiego z sensem powoduje, że my nie zawsze chcemy pozwolić sobie na nudę. Ale naprawdę zachęcam.
15: Nudzenie się to nie jest marnowanie czasu, prawda?
10: Nudzenie się to jest czas na przyjrzenie się sobie, na uruchomienie kreatywności albo po prostu na tak ważny odpoczynek.
12: Z Dorotą Mintą, psycholożką i psychoterapeutką z Instytutu Wsparcia Psychologicznego Estare rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
17: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
12: Na mocno tenisowe fakty sportowe RMF FM zaprasza Wojciech Marczyk.
18: Jutro na paryskich kortach Rolanda Garrosa wielki finał pań w wielkosztomowym French Open. Właściwie nieznana przed turniejem szerokiej publiczności Maja Chwalińska zmierzy się z Mirą Andrzejewą. Obie panie dziś odbyły kilkudziesięciominutowy, otwarty dla publiczności trening. Siłą Polki, która zaprowadziła ją aż do finału, jest jej sposób gry, bazujący nie na sile, a na technice i częstych zmianach rytmu grania, a także trafianiu w różne części kortu. To nasza tenisistka ćwiczyła już od najmłodszych lat, podkreśla jej pierwszy trener Paweł Kałuża.
19: Ja wyklejałem na korcie takie strefy, 9 stref, i Maja musiała w nie trafiać. Były też strefy zakazane, w które nie można było trafiać.
18: A finał kobiecego French Open jutro o 15:00. Do rozgrywanego na trawiastej nawierzchni Wimbledonu przygotowuje się już Kamil Majchrzak. Nasz tenisista awansował do półfinału turnieju w Birmingham. Majchrzak pokonał Japończyka Shima Bukuru.
20: Cieszę się, że już te kilka meczów rozegrałem ze sobą i że są one wygrane. Jutro w półfinale zmierzę się z Finem Virtanenem, który wygrał dosłownie ten turniej w zeszłym roku i broni tutaj tytułu.
18: Mówił Kamil Majchrzak, a Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca. Rozpoczynający się w czwartek piłkarski mundial będzie inny niż wszystkie dotychczasowe. FIFA ogłosiła właśnie kolejne zmiany. Początek meczu i odgrywanie narodowych hymnów nie będzie wyglądało tak jak dotychczas. Wszyscy zawodnicy, a nie tylko wyjściowa jedenastka, będzie stała wokół koła środkowego boiska razem z arbitrami w czasie odgrywania hymnów narodowych. Za ich plecami będą rozłożone zaś ogromne flagi. Ustawienie wszystkich zawodników i sędziów naprzeciwko siebie w środkowym kole podczas odgrywania hymnów narodowych stworzy chwilę jedności, dumy i emocji, napisał w swoich mediach społecznościowych prezes FIFA Gianni Infantino.
16: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
17: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
21: Najładniejszy wieczór mamy na południowym zachodzie kraju, natomiast na wschodzie teraz najcieplej, ale tam uważajcie na burzę. Mm-hmm. Tomaszów Lubelski, Siedlce, Hajnówka, Ełk. Tam w tym momencie może grzmieć i padać. Zagrzmieć może też na północnym zachodzie. Tyle jeżeli chodzi o wieczór, co jutro?
22: Jutro bardzo sprawiedliwa temperatura, bo właściwie w całym kraju od 23 do 24 stopni. Do tego słońce, czasami jakieś drobne chmury, ale taki dzień, na jaki czekaliście, żeby był w czerwcu, i to jeszcze długi weekend czerwcowy.
21: Pięknie się złożyło.
22: Tak, więc korzystajcie jeszcze dziś, szykujcie sobie kremy, szykujcie sobie grille, wszystkie inne rzeczy, które są potrzebne.
21: Opalanie wchodzi w grę,
22: oczywiście,
21: tak?
22: No, ja tam zawsze się, ja się opalam cały rok.
21: A u nas wchodzi najlepsza muzyka, Walk the Moon, na początek 21.

0: Czerwcówka w RMF FM, czyli weekend bez końca. Nie mogło zabraknąć tego nagrania w piątkowy wieczór. Black Eyed Peas, to wam Rybak zagrał.
1: Tak, I got a feeling, czułem, że się wam to spodoba, bo jak taki młody człowiek proponuje kawałki z przeszłości, to znaczy, że coś się zmieniło w tej rzeczywistości naszej.
0: Nie taki młody, ostatnio coś mi w krzyżu strzepnęło.
1: Tak, jedno, no. To poćwicz więcej, to będziesz wiedział. Zrób to na przykład two times, czyli dwa razy.
0: Żeby dwa razy mi strzyknęło?
1: Tak. Nie, dwa razy poćwicz.
0: A, okej.
1: Okay. Zanim zaczniesz znowu narzekać. Unleave, RMF FM rozkręca naszą piątkową imprezę. Poczujcie, jak to fajnie brzmi.
0: To Jędrych wam zagrał.

0: myśmy to już kiedyś grali.
1: Graliśmy, a kiedyś to Chopin grał nawet to piano.
0: Proszę pana, myśmy tu reklamowali, że to jest taki kawałek, który właśnie dodaje tego bitu i dodaje tego klimatu, który potrzebny jest ludziom, żeby się dobrze czuli.
1: Czyli jednak fortepian podstawkę.
0: Oczywiście.
1: Dobra, to najlepsza muzyka, za chwilę zrobi szum.
0: O, Kaśka Sochacka, cześć.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z Wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Olivia Rodrigo, ona coś chyba o całowaniu. No to też może być pomysł na długi weekend. Jakieś randka, randka.
1: O całowaniu w piosence,
0: randka,
1: która ma tytuł Drop Dead, jakieś całowanie, to tu słyszysz,
0: no
1: co to za język w ogóle?
0: No tam jakoś między wierszami. Na pewno było o miłości. Która piosenka o miłości nie jest?
1: No za chwilę będzie, Bruno Mars, Marry You.
2: Plama.
3: Czego pragną kobiety? Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
2: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka. Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Małopolska uczy z pomysłem. Zdobywaj nowe umiejętności. Odkrywaj swoje talenty i rozwijaj pasję. W każdym wieku, w przedszkolu, szkole, pracy czy na emeryturze. Rozbudź w sobie głód wiedzy. Ucz się nowych rzeczy i poczuj radość samorealizacji. Tu, w Małopolsce.
6: Zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
5: Więcej informacji znajdziesz na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
7: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
4: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7:00 w RMF FM.
8: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
4: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel parku rozrywki Querion w Karkonoszach. Otwarte już od 4 czerwca. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Poruszające zwierzenia.
9: Moja córka powiedziała: mamo, powiem ci prawdziwą prawdę o nas. Ty jesteś moją córką, a ja jestem twoją matką.
5: Osobiste historie.
10: Ja musiałam się do tego przyzwyczaić, że ja mogę się podobać.
5: PS I love you by Ama. Anna Maria Siekrówska i jej goście już w czwartek po 23:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
11: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.
5: RMF FM. Najlepsza muzyka na weekendowy wypad.

0: Dobrze brzmią.
1: Bardzo dobrze nawet bym powiedział. Bardzo dobrze brzmią.
0: Te słynne trąby, hej san. Drogi synu, nie wiem czy tak mogę się do ciebie zwracać. Drogi mój kolego Macieju Rybaku, zwany prezenterem.
1: Proszę bardzo, w końcu.
0: Otóż wracamy do rzeczywistości, w której pewne kawałki mimo upływu czasu nadal robią tak zwaną dobrą robotę.
1: No jako ten młodszy właśnie powiem, że tutaj słyszę o ciastkach coś.
0: Tak, ale przyjmijmy założenie, że nie tylko samymi ciastkami człowiek żyje. MC Hammer, Can't Touch This, specjalnie dla was. Can't touch this.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Kto powiedział, że jest weekend?
3: RMFFM.
4: Że to powiem, najlepsze radio.
2: A, no to wszystko jasne.
5: Jest weekend.
2: Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnie.
6: Teraz w salonach Claire trwa wielka włoska promocja. Sofy jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Claire.
7: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
2: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
12: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
2: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
13: Ale sztosy.
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka. Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl. Po reklamie.
16: Słuchajcie, RMF FM, dochodzi godzina 22, zatem sprawdzamy najnowsze fakty. Wszystko to, co najistotniejsze, przekaże teraz Tomasz Wyryński.
17: Duży pożar hali w Starogardzie Gdańskim. Strażacy nadal walczą z ogniem. W akcji gaśniczej 16 zastępów. Potem w faktach autostrada A4 na Podkarpaciu dachował samochód osobowy w rejonie Rzeszowa. Trzech inżynierów rannych po ataku ukraińskiego drona w pobliżu elektrowni w Zaporożu. Za chwilę również fakty sportowe RMF FM. W nich również doniesienia z żużlowego Grand Prix w Manchesterze. Szesnaście zastępów strażaków walczy z pożarem magazynu w Starogardzie Gdańskim. Ze względu na bardzo duże zadymienie ratownicy pracują w aparatach ochraniających drogi oddechowe. Ogień nie rozprzestrzenia się na inne budynki. W hali funkcjonuje hurtownia artykułów AGD. Były w niej m.in. sztuczne kwiaty i znicze. W pożarze nikt nie został poszkodowany. Zablokowana jest autostrada A4 na Podkarpaciu między węzłami Sędziszów i Rzeszów Zachód. W okolicach Bartkowic samochód osobowy uderzył w bariery i dachował. Ruch w kierunku Rzeszowa odbywa się przez MOP Dąbry.
18: Bieżące fakty w RMF FM.
17: Kryło Budanow, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, jest w Polsce. Dziś spotkał się z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim. Jutro będzie rozmawiać z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kośniakiem-Kamyszem. W wieczornych faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, wizyta Budanowa w naszym kraju nie była wcześniej zapowiadana. Dlaczego?
19: To prawda, dowiedzieliśmy się o niej dopiero dziś, gdy odbył już pierwsze spotkania. Jak słyszę w rządzie, to kwestie bezpieczeństwa miały zadecydować o tym, że wizyta do ostatniej chwili była utrzymywana w tajemnicy. Z tego samego powodu nie są podawane kolejne jej punkty. Nasz MSZ przekonuje, że do przyjazdu do Polski doszło na prośbę strony ukraińskiej, a jej głównym tematem są trudne relacje między naszymi krajami po tym, jak w zeszłym tygodniu Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA.
20: Minister Bosacki przedstawił bardzo jasno nasze stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji.
19: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór i dodaje, że strona polska czeka teraz na propozycję Ukrainy, jak można załagodzić spór między naszymi krajami.
17: Po ataku ukraińskiego drona rannych zostało 3 inżynierów rozminowujących teren wokół zaporowskiej elektrowni atomowej, poinformował rosyjski Rosatom. Stan 2 z nich jest poważny. Szef Rosatomu Aleksiej Likaczow twierdzi, że atak był wyraźnie zaplanowany. Wcześniej o incydencie informowała także Międzynarodowa Agencja Nadzorująca Bezpieczeństwo Atomowe, której szef Rafael Grossi zaapelował o przestrzeganie rozejmu wokół elektrowni obowiązującego od dziś. Jutro znów wielkie sportowe emocje. Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Mirrą Andrijewą w finale wielkoszlemowego turnieju na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Kciuki trzyma mocno bardzo pierwszy trener Polki, Paweł Kałuża.
0: Wydaje mi się, że każdy sportowiec ma swoją drogę. Maji droga jest taka. Często była porównywana do Igi Świątek. Iga Świątek wjechała do tej pierwszej setki na te szczyty tenisowe autostradą, a Maja troszkę bardziej krętą drogą. Ona była zawsze tak zdeterminowaną, taką wytrzymałą, cierpliwą tenisistką, że wierzyłem, że dojdzie do tego swojego upragnionego celu, czyli do tych największych turniejów.
17: Z pierwszym trenerem Maji Chwalińskiej rozmawiała Anna Kropaczek. Kilkuset kibiców obserwowało dzisiaj wyjątkowy mecz piłki nożnej w ramach specjalnej akcji na długi weekend pod hasłem FIFA Rafa. W Gorzędowie niedaleko Radomska tamtejsza lokalna Polonia zmierzyła się z reprezentacją RMF FM. Gospodarze wygrali 6-5. W drużynie RMF FM zagrali m.in. Wojciech Łuszczykiewicz z zespołu Wideo i nasz reporter Michał Dobrołowicz.
14: Taki dobry duet stworzyłeś w ataku z Rafałem Maseratiem.
21: No bo z Maseratiem się gra idealnie. Graliśmy taktykę laga na Maseraka i już, tak, że z nim się gra dobrze.
14: Trzeba i on strzelił.
21: Strzelił i to dwie strzelił. Trzeba mu rzucić tylko dobrą, szybką piłkę i już.
14: Jaka tu atmosfera jest? Była na trybunach.
21: Super.
22: Gratuluję. Było bardzo miło i bardzo się cieszymy, że przyjechaliście.
14: Tak w skali od 1 do 10, jaki tu był poziom dzisiaj?
23: Poziom bardzo wysoki.
24: 10/10.
17: Jutro ciąg dalszy akcji FIFA Rafa. Nasza drużyna zagra z GKS-em i Mielno w województwie świętokrzyskim. Szczegóły mamy na rmf24.pl. Polecamy.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
26: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
17: Ostatnie dziś fakty sportowe RMF FM przygotował Wojciech Marczyk.
27: Na początek Manchester, gdzie trwa 3. runda żużlowych indywidualnych mistrzostw świata. W finale, w finałowym biegu, Bartosz Zmarzlik. Za chwilę ten bieg będzie powtarzany, no ale już niestety bez Polaka. Wszystko dlatego, że upadł on przy pierwszym starcie, no i został wykluczony. Wszystko biorą więc dziś na pewno reprezentanci Australii, bo w finale będą ścigali się Max Frick, Jack Holder i Brady Kurtz. Wcześniej w półfinale odpadł Patryk Dudek, a jutro w Paryżu wielki finał wielkoszlemowego tenisowego French Open. Dla naszej reprezentantki Maji Chwalińskiej będzie to najważniejszy mecz w karierze. Polka, która przed turniejem była 114 w rankingu WTA, zmierzy się z Mirą Andrijewą. Rosjanka jest w nim 8 i będzie zdecydowaną faworytką tego starcia. Maja Chwalińska, podobnie jak przed każdym innym meczem na paryskich kortach, zachowuje jednak duży spokój.
28: Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
27: Finał jutro o 15, a relacje z tego spotkania oczywiście w faktach RMF FM. Klaudia Zwolińska, srebrna medalistka olimpijska, zajęła 2 miejsce w rozgrywanych w Pradze zawodach Pucharu Świata w kajakarstwie górskim. Lepsza od Polki w jej koronnej konkurencji K1 była jedynie Australijka Jessica Fox.
29: Jest to dobry prognostyk na sezon, ale ja w ogóle się cieszę. Ja świetnie, bo były to dobre przejazdy, to, że miałam tam błędy, one mi jakoś mocno nie przeszkadzały, bo czułam się w dobrej dyspozycji fizycznej, a to jest dla mnie najważniejsze, bo ja się szukuję na mistrzostwa świata.
27: Mówiła Klaudia Zwolińska. W slalomie K1 mężczyzn zwyciężył reprezentant gospodarzy Jakub Krejci. 4. był Mateusz Polaczyk. 9. miejsce zajął zaś Michał Pasiut, który przed tygodniem na inaugurację Pucharu Świata był 2.
25: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
26: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Burzowo tego wieczoru w okolicach Białegostoku oraz Suwałki. Tak może być przez pierwszą część nocy. Również w nocy na południu kraju możliwe mgły. Kierowcy uważajcie. Co w sobotę ustaliliśmy?
3: Tak, jest pięknie, słonecznie i pogodnie. Temperatura w okolicach 24 stopni. Oczywiście mierzona w cieniu, co znaczy, że w słońcu złapiecie na pewno kilka stopni więcej.
1: A w niedzielę nawet 27 na Mazowszu. Przy czym już w niedzielę pojawią się opady i burze prawie w całym kraju.
3: To nie powinno jednak przeszkodzić w dobrym nastroju oraz fajnym podejściu do najlepszej muzyki, którą prezentujemy w RMF FM.
1: A taka teraz się pojawi, bo taka iście wakacyjna Madonna, bym powiedział.
3: Kolejny rok z Madonną i z tym słynnym utworem La Isla Bonita, który już z kolei raz czujemy ten klimat plaży i tego niesamowitego nastroju wakacyjnego.
1: On może być już pełnoletni.
3: On może być już nawet bardzo pełnoletni.
1: Nie chciałem tak, wiesz,
3: myślę, że już
1: szpileczki wsadzać.
3: Na wczasy z rodzicami.
1: Weekend bez końca w RMF FM. DJ Jędryk
3: i prezenter Rybak. La Isla Bonita.

0: Mimo, że w tym duecie nie śpiewałem, to zawsze czuję się jego częścią, bo mam wrażenie, że ta piosenka specjalnie jest zrobiona dla takich, którzy tak czują muzykę.
1: Dobrze,
0: Could I have this kiss forever?
1: Dobrze, że mikrofon był wyłączony, jak śpiewałeś w studiu.
0: Dobra,
1: tutaj.
0: Dobra.
1: To jest duet międzypokoleniowy Whitney i Enrique, który pokazuje, że właśnie taki wieczór weekendowy można z ich muzyką spędzić bardzo przyjemnie.
0: I szukajcie dalej takich muzycznych smaczków na naszej antenie, bo niebawem będzie Black Hole Gang.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
7: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl. Rozumij
8: serce. Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Po reklamie.
4: Z RMF

0: weekendowe sprzątanie muzycznej szafy przynosi czasem właśnie takie bardzo pozytywne rezultaty.
1: Ale chcesz powiedzieć, że musiałeś wyciągnąć z archiwum to nagranie?
0: No, w jaki sposób tak to się też stało? No bo przecież nie wszystko od razu człowiek ma pod ręką, ale jak już trafi na, jakby to powiedzieć, jedną żyłę złotych utworów, to potem właściwie jeden za drugim
1: ta
0: leci.
1: Żyła się nie kończy.
0: Nigdy, proszę pana, nie da się tego powstrzymać, to się wysypują same te płyty.
1: Tak, jak ja jako młody synek właśnie w tym duecie czuję się osaczony teraz doświadczonymi kawałkami.
0: Płyty, pozabieraj mi wszystkie, bo za dużo ich zagram.
1: Nawet pendrive'a nie mam, bo to też już z mody wyszło.
0: Nie, w ogóle, nic z tego. Sam streaming.
1: Zaraz tylko. Zagram coś odświeżonego, a póki co

0: A mówiłem, że jeszcze Maria wpadnie do nas na weekend bez końca. I
1: to jest ta druga Maria, ta bardziej taka, powiedziałbym, porywcza, taka nieokiełznana, taka szalona.
0: Jak was teraz poniesie Ricky Martin, to po prostu aż ten weekend rozpocznie się na nowo.
1: Nie zatrzymacie się do niedzieli.

0: obiecywałem, że dzisiaj będzie dużo atrakcji i dużo momentów, w których poczujemy fajne brzmienia z lat 90.
1: Zwłaszcza jak ktoś nie ma weekendu, tylko w pracy jest.
0: O,
1: to
0: tak.
1: Manga to Boys, jak wpadli, to o!
0: Szalala.
1: A wkrótce fakty i ważne informacje za czwórki.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka. Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
8: Po reklamie.
9: RMF jak zawsze z Wami na zegarze, godzina 23, czas na fakty, które zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz. Witamy.
10: Dobry wieczór, jestem, zapraszam. Na początek ostrzeżenie dla kierowców w Podkarpackiem. Na A4 dachowała osobówka. Za chwilę szczegóły. Kwestie bezpieczeństwa w państwach bałtyckich. Jaka jest rzeczywistość Estonii? Sprawdzał to nasz specjalny wysłannik. W faktach także głos rolników. Gospodarzom susza daje się we znaki. Jest 23. Tak jak wspomniałem, na początek A4 w Podkarpackiem. Jak informujecie nas na gorącą linię między węzłami Sędziszów i Rzeszów Zachód. Na wysokości Bratkowic dachowała osobówka. Droga w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Ruch odbywa się przez MOP Dąbry. Jedźcie ostrożnie. W czasie długiego czerwcowego weekendu sprawdzamy, jak państwa bałtyckie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa. W minioną środę w Estonii wydano alerty przed zbliżającymi się do przestrzeni powietrznej tego kraju bezzałogowcami. Pod koniec maja natowski myśliwiec zestrzelił nad Estonią ukraińskiego drona. Mimo to, nawet w Narwie przy granicy z Rosją można spotkać turystów.
11: Tak naprawdę tu nie ma żadnych problemów. Mogę to miejsce polecić. Bardzo mi się tu podoba. Byłem tu już wcześniej. Szczególnie Tallinn jest piękny, a także całe północne wybrzeże. Jest naprawdę bardzo ładne. Można tutaj przyjeżdżać. Można stąd zobaczyć Rosję, prawda? Ale wydaje mi się, że ludzie mieszkający tutaj niezbyt się tym przejmują. Spokojnie żyją swoim życiem. Zajmują się swoimi sprawami. I wygląda na to, że jest tu naprawdę spokojnie. My też jesteśmy spokojni i na tę chwilę nie martwimy się zbytnio. Tutaj jest po prostu dużo lepiej. Wcześniej przez kilka lat mieszkałem w Rosji, tak więc myślę, że jest tu całkiem bezpiecznie.
10: Mówili turyści i jeden z mieszkańców Narwy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. To jest mocniejsze niż jakikolwiek akt oskarżenia w sądzie. Tak premier Donald Tusk skomentował informację, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pożyczył pieniądze ze swojej fundacji, finansowanej m.in. przez prezesa Zonda Krypto. Kancelaria Sejmu opublikowała oświadczenia majątkowe posłów, w tym Zbigniewa Ziobry. Z dokumentu wynika, że polityk podczas pobytu w Budapeszcie na zorganizowanie swojej obrony prawnej pożyczył 57 tysięcy złotych od fundacji Instytut Polski Suwerennej, której jest prezesem.
12: Brać pieniądze na własne konto z tytułu tego co najmniej dwuznacznego bałaganu, jakim była Zonda Krypto i a w tle te rosyjskie pieniądze, to chyba mówi same za siebie.
10: Mówił Donald Tusk. Dodał, że nie jest zaskoczony tą sytuacją, a Zbigniew Ziobro, tu cytat, prędzej czy później odpowie przed sądem za to, co zrobił.
0: To są fakty RMF FM.
10: Jest bardzo sucho, mówią rolnicy z wielu regionów Polski. Już teraz wiadomo, że część upraw może się nie udać.
6: Mieliśmy bardzo długą, zimną wiosnę. Później była fala dużych przymrozków. No i teraz występuje deficyt wody.
13: A co pan hoduje?
6: Głównie zboża. Rzepa, pszenica, kukurydza, owies, jęczmień. Na pewno w tym roku będziemy mieli plony znacznie mniejsze.
10: Usłyszała od pana Pawła, rolnika spod Gryfina w zachodniopomorskim, nasza reporterka Anna Pałamar. Rzecznik Wód Polskich w Szczecinie podkreśla, że pogoda coraz bardziej będzie dawać się nam we znaki.
14: Notowane przez nas poziomy wód i wysokości przepływów są charakterystyczne raczej dla końca lata. Mamy początek czerwca, więc niestety z tą suszą hydrologiczną i spadkiem poziomu wód będziemy się borykać przez to lato. Taka sytuacja będzie już taką nową normalnością niestety, z uwagi na zmiany klimatyczne.
10: Mówi Marek Synowiecki. Na koniec tych faktów przenosimy się do województwa śląskiego. Przeprowadzanie naukowych badań w szkolnej pracowni. Takie możliwości są już w 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu. Wszystko za sprawą działającej tam jedynej w swoim rodzaju pracowni biologii molekularnej i astrobiologii.
15: Co to za dźwięk?
16: To jest dźwięk obracającego się klinostatu.
15: Czyli?
16: To jest takie nasze najnowsze dziecko sprzętowe. Jest to maszyna RPM, można powiedzieć, która cały czas zmienia wektor siły ciążenia. I to urządzenie, zmieniając cały czas ten wektor, powoduje, że na przykład próbki w postaci choćby nasion roślin umieszczonych w szalkach nie będą wiedziały, gdzie jest góra, gdzie jest dół. To tak jakby były umieszczone w przestrzeni kosmicznej. Czyli możemy na przykład badać wpływ mikrograwitacji na wzrost i rozwój młodych siewek, w ogóle roślin, czy też na przykład mikroorganizmów.
10: Z Tomaszem Księżyczkiem, nauczycielem biologii i astronomii w 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu, rozmawiał Marcin Buczek.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Ponawiamy apel. Białystok i okolice, uważajcie na siebie. Burzowe chmury wzięły was w objęcia, a po pogodnej sobocie burze wrócą w niedzielę w północnej i centralnej części Polski.
17: Warto podkreślić, że pogodna sobota oznacza, że będzie ładnie, słonecznie i 24-25 stopni.
9: W niedzielę nawet do 27, ale też w niedzielę właśnie te burze mogą wrócić. Jeszcze pocieszające prognozy dla rolników, tak a propos faktów. Opady deszczu przewidywane są na środek tygodnia.
17: Natomiast długi weekend odpoczywamy, czekamy aż się zazieleni i potem można będzie działać dalej.
9: Dokładnie tak, natomiast w RMF FM weekend bez końca i najlepsza muzyka naszykowany na wasze wieczorne szaleństwa. DJ Jędrych.
17: Prezent Rybak, jest z nami też nasz ulubiony aniołek.
9: Szagi.

0: Międzypokoleniowy długi weekend czerwcowy. Tak bym nazwał spotkanie w dzisiejszy czas, piątkowy wieczór.
1: Ale jedno się nie zmienia na przestrzeni lat, tak jak w tej piosence Itero. I ona i on chcą skończyć już rozmowę, ale tak nie mogą. I tak kończą i nie mogą. I tacy zakochani właśnie są, niezależnie od czasu.
0: Myślałem, że raczej nawiązujesz do tytułu I wanna be the only one. Chcę być tylko tym jednym, jedynym. I możesz to teraz zrobić, możesz to właśnie ty być, drogi prezenterze rybaku, zapowiedzieć piosenkę, która
1: mogę
0: za chwilę się pojawi.
1: Polecieć na freestylu?
0: Tak, zrób to teraz freestylowo, tak jak to robią wszyscy.
1: Od J.A. Rybaka, proszę bardzo. Waka waka fą.
0: Yeah.
1: Weekend bez końca.
0: Polska wersja piosenki.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Nowy start. No, weekendu takiego długiego szybko nie powtórzymy. Na pewno już nie w te wakacje.
1: Ale moment, może ktoś na przykład dopiero teraz zaczyna długi weekend. Dla niego te dwa dni będą jak zbawienie. Chwileczkę, nie wszyscy są tacy wolni jak ty.
0: Są sztuczki, żeby dwa dni trwały jak tydzień.
1: Aha.
2: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.
6: To jest weekend bez końca w RMF FM.

0: wyjechali na czerwcówkę wszyscy podopieczni albo opiekunowie.
1: Ale są tacy, którzy na przykład zostali i cieszą się z tego bardzo, że wreszcie mają święty spokój. Telefony nie dzwonią, ludzie nie krzyczą, nie hałasują, tylko jest po prostu luz, swoboda i przyjemność.
0: No chyba, że tam jakaś impreza u sąsiadów,
1: nie,
0: to trochę
1: hałasuje. Właśnie impreza też już się pokończyła, jest 23:38, to już jest czas szacunku
0: no to
1: wobec
0: chyba,
1: sąsiadów.
0: Chyba ty kończysz imprezę o tej porze w weekend.
1: Nie, mówię o szacunku wobec sąsiadów.
0: To przycisza się najlepszą muzykę.
1: Tak, no to przyciszmy i słuchajmy. Robert Miles, Marian Liner. One and One.
0: W RMF FM.

0: nadchodzone spotkanie z zespołem Depeche Mode. Dla wszystkich tych, którzy lubią sobie czasem wspomnieć takie miłe chwile z przeszłości, kiedy Enjoy the Silence było tym numerem, który dopiero gdzieś tam pojawiał się w przestrzeni muzycznej.
1: Bardzo podoba mi się to, jak muzyka, ta najlepsza w RMF FM, potrafi nas zadbać w takie bezpieczne miejsce gdzieś w przeszłości, gdzie grał tylko jakiś kawałek, jak Cher na przykład, i nic innego już nie miało znaczenia.
0: Gdzie grał zawsze RMF, bo tak było.
1: My zawsze z wami.

0: Maciej Rybak, Marcin Jędryk, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszając na fakty o północy, które w RMF FM przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Magazyn w Starogardzie Gdańskim wciąż płonie. Zaczniemy od informacji, które przekazali nam strażacy. W doniesieniach z zagranicy brak zgody Niemiec na zniesienie kontroli na granicach i duże zwolnienia we wspólnocie wywiadowczej, których chce Donald Trump. Na zegarach północ, ale mimo to na koniec tego wydania zabierzemy was na poranne zakupy w Bieszczadach. XVI zastępów Straży Pożarnej nadal walczy z pożarem magazynu w Starogardzie Gdańskim. Ogień wciąż nie został opanowany, ale strażakom udało się zatrzymać jego rozprzestrzenianie. Priorytetem jest ochrona sąsiedniego magazynu. Na miejscu jest specjalistyczna grupa chemiczna z Gdyni oraz zespół dronowy. Jak informowaliśmy w faktach, w tym pożarze nikt nie został poszkodowany. W okolicy wciąż występuje jednak bardzo duże zadymienie. Ratownicy apelują do mieszkańców o nieotwieranie okien. Niemcy nie zgadzają się na zniesienie kontroli na granicach. Ministrowie spraw wewnętrznych rozmawiali o sytuacji w strefie Schengen na ostatnim spotkaniu w Luksemburgu. Berlin utrzymuje kontrolę od niemal 2 lat, systematycznie je przedłużając. Jaki może być dalszy scenariusz w tej sprawie, wyjaśni nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Kontrole na razie pozostaną, chociaż presja na Berlin rośnie. Komisja Europejska uważa, że teraz jest odpowiedni moment, aby stopniowo odchodzić od tych restrykcji. Chodzi o to, że w przyszłym tygodniu wchodzi w życie pakt migracyjny zaostrzający kontrolę, a poza tym są inne możliwości jak mobilne, policyjne patrole czy wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Na zniesienie kontroli naciskały Polska, Luksemburg czy Holandia. Jednak niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt na pytanie, czy kontrole na granicach Niemiec zostaną teraz zniesione, stanowczo odpowiedział nie. I choć Berlin deklaruje elastyczność w działaniu, to w kwestii całkowitego otwarcia granic nie pozostawia złudzeń.
1: Donald Trump chce ograniczyć liczbę pracowników amerykańskiej wspólnoty wywiadowczej. W rozmowie z dziennikiem Wall Street Journal stwierdził, że biuro dyrektora wywiadu narodowego jest zbyt duże, a część zatrudnionych osób nie powinna tam pracować. Trump oczekuje, że pełniący obowiązki dyrektora wywiadu William Pulte rozpocznie proces zwolnień. Nie wykluczył nawet likwidacji całej instytucji. 38-letni Pulte został wyznaczony na to stanowisko we wtorek. Nie ma doświadczenia w służbach specjalnych, dlatego jego nominacja budzi kontrowersje. Trump zapowiedział też, że szuka stałego szefa wywiadu, który miałby kontynuować planowane zmiany. Na zegarach 2 minuty po północy to są fakty w RMF FM. Jestem dumny, że mogłem pracować z tak wybitną zawodniczką. Tak o osiągnięciach Mai Chwalińskiej mówi jej pierwszy trener Paweł Kałuża. Po raz pierwszy spotkał się z Mają w 2008 roku, kiedy w szkołach w Dąbrowie Górniczej zachęcał dzieci do wzięcia udziału w eliminacjach do tenisowej talentiady.
3: Maja namówiła rodziców, przekonała, bo wiem wtedy, że rodzice mieli inne plany. Przyszła na te testy, przeszła je, następnie był tydzień naborowy i po tym tygodniu dostała się do tej grupy 10-osobowej. Tak się zaczęła nasza przygoda z tenisem.
4: Jaką była uczennicą?
3: Bardzo zdolną, miała talent do sportu, dążyła do celu wyznaczonego przeze mnie czy przez siebie. No i bawiła się na tych zajęciach, lubiła sport po prostu.
1: Z Pawłem Kałużą, pierwszym trenerem Mai Chwalińskiej, rozmawiała Anna Kropaczek. Trwa długi czerwcowy weekend. W faktach RMF FM odwiedzaliśmy m.in. Bieszczady. W górskiej rzeczywistości niewiele jest miejsc tak ważnych jak sklep spożywczy. Tam zaspani turyści od wczesnych godzin idą po śniadanie.
5: Po co turyści przychodzą najwcześniej?
6: Po pieczywo, proszę pana.
5: O której się dobijają bubułki?
6: O 7:00.
5: Zdarza się tak, że przychodzi pani na 7:00, a tutaj już kolejka głodnych?
6: Proszę pana, tak, jak najbardziej. Dziewczyny przychodzą do pracy o 6:30. Zdarza się w sezonie, że tak, kolejka już jest pod sklepem, pod drzwiami.
5: Co do bułki?
6: Pomidorek, wędlinka, nabiał, no.
5: Ale w takim sklepie trzeba mieć dużo różnych rzeczy. A to plasterek na odciski, a to nożyk do konserwy.
6: Staramy się mieć wszystko i sprostać wymaganiom.
1: Zapewnia pani Agnieszka ze sklepu w Wetlinie, z którą rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tylko ja.
1: Czas na porcję informacji w RMF FM.
2: W drugi weekend u nas, no, sielsko i anielsko. Mam na myśli Polskę. Mam przynajmniej taką nadzieję, że u was wszystko w porządku. A nasi specjalni wysłannicy sprawdzają, jak wyglądają kwestie bezpieczeństwa i procedury w przypadku alarmów w krajach bałtyckich. Byliśmy już w Talinie, stolicy Estonii, a w Wilnie na Litwie jest nasz reporter Piotr Bułakowski, z którym się właśnie łączymy.
3: Dzień dobry, Bogdanie, witamy.
2: Czy po alarmie przeciwlotniczym, który ogłoszony został kilkanaście dni temu, wyciągnięto jakieś wnioski na Litwie?
3: Zdecydowanie tak. Przede wszystkim rozpoczęto taką gruntowną inwentaryzację tych wszystkich miejsc. Jeżeli chodzi o Wilno, to schronów, a właściwie takich miejsc do schronienia się jest ponad 2000 i ta liczba odpowiada liczbie mieszkańców, w sensie, że każdy powinien znaleźć miejsce w takim schronie, ale no jest oczywiście ale, są problemy z tym związane, nie są te schrony równomiernie rozmieszczone i jak powiedział mi przed chwilą minister spraw wewnętrznych Litwy, pan Władysław Kondratowicz, problemem jest też dostępność do takich schronów.
4: Ten ostatni alarm też pokazał, że jest takie miejsce, które naprawdę trzeba poprawić. To jeżeli mówić o schronach, to widzimy, że zarządzanie schronami musi być więcej koordynowane, jak i przez samorządy, tak i przez służby odpowiedzialne za obronę cywilną. Widzimy, że część tych schronów nie była przeszukowana do otwarcia, do przyjęcia mieszkańców, które szukali miejsca w nich.
2: Czyli dostępność i zarządzanie to jest problem.
3: Dokładnie, a mówiąc wprost, po prostu część z tych schronów nie była otwarta. Nikt nie wiedział, kto ma klucz do takiego schronu, kto go na czas właśnie alarmu udostępni. Tutaj jest jedna dobra wiadomość, że do służb odpowiedzialnych za ochronę cywilną zaczęły zgłaszać się firmy, prywatne przedsiębiorstwa, które mówią, my mamy takie środki, że mamy u siebie na przykład w firmie podziemia, mamy podziemne garaże i w razie takiej konieczności jesteśmy w stanie udostępnić właśnie takie miejsce.
2: Czyli taka koordynacja państwowo-prywatna, prawda?
3: Dokładnie taka odpowiedzialność cywilna.
2: Piotrze, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o wycieczki? Czy tutaj są jakieś procedury?
3: Tak, są procedury, ale one są wdrożone, można powiedzieć, niesystemowo, nie przez rząd, nie przez poszczególne miasta, tylko właśnie jakby od strony samych organizatorów wycieczek. Wczoraj właśnie spotkałem kilka takich grup, również z Polski. Na pewno nie jest mniej tych wycieczek. To od razu tutaj nie straszymy, wszyscy czują się bezpiecznie. Oczywiście tematy bezpieczeństwa przewijają się tutaj w każdych grupach.
2: Ale, właśnie, ale to na całym świecie tak się dzieje, tak.
3: Dokładnie. Właśnie, pytasz o te procedury. No to właśnie jeden z organizatorów wycieczki powiedział mi, że jeżeli byłaby taka sytuacja, że zwiedzamy chociażby katedrę w Wilnie i nagle jest alarm, no to przede wszystkim pilot ma za zadanie uspokoić grupę, no i potem znaleźć miejsce schronienia. No i tutaj Stare Miasto jest chyba najlepszym takim miejscem, bo, przepraszam, większość restauracji mają, może nie tyle schrony, ale mają...
2: Piwnice pewnie, tak?
3: Dokładnie. Dokładnie i w takiej właśnie restauracji. Restauracja jest obowiązana, żeby otworzyć swoje drzwi i właśnie udostępnić wszelkim osobom, w tym także właśnie wycieczkom swoje miejsca.
2: No wiemy, że są też podziemia, prawda? Bardzo często pod starymi...
3: Dokładnie. Nie, tak, miastami, też pod katedrą są miejsca, gdzie są różne katakumby. No to piloci wycieczek zdecydowanie znają takie miejsca i tutaj absolutnie przy nich można czuć się bezpiecznie.
2: Bardzo dziękujemy.
1: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Od dziś do 30 czerwca we Wrocławiu święto, to jest święto tego miasta. Na miejscu cały czas Martyna Czerwińska, reporterka RMF FM. Nad Wrocławiem, już teraz wiemy, przechodzi burza, jest ulewa, dlatego też prawdopodobnie straciliśmy połączenie z naszą reporterką. Martyno, witamy cię ponownie.
2: Dzień dobry, witam ponownie. No niestety, to święto tak... Rozpoczęło się od deszczu, ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi w świętowaniu, bo dzisiaj wiele wydarzeń, ale zanim o tym opowiem, skończę, dlaczego Wrocław jest taki fajny. Miasto, które słynie z przyjaznej atmosfery, otwartości, wysokiej jakości życia i z takiej multikulturowości, bo historia nam to dała na tacy. Wrocław po wojnie przyjął wiele przesiedlonych mieszkańców, więc my jesteśmy tu wszyscy wymiksowani. I tą mieszają się kultury, miesza się kuchnia, jest to bardzo międzynarodowo. W zeszłym roku ściągnęliśmy do siebie 7 milionów turystów, najwięcej Czechów i Niemców. Posłuchajmy, jak im się podoba we Wrocławiu.
3: Piękne miasto, także zabytków dużo, no i te kamienice. No myśmy przyjechali z wycieczką z koła gospodyń, no i tak zwiedzamy jarmark świętojański, później tradycyjnie zoo, także ogród botaniczny, no ale popatrzeć na te kamienice i na to wszystko, no ładnie, no piękne klimaty, no nasz Wrocław, nasza stolica Dolnego Śląska, no musi być piękna, nie?
4: My Wrocław znamy, bo my żeśmy tu studiowały w latach 76-80.
2: Czyli jest to taka podróż trochę do wspomnień.
4: Dosyć częsta podróż, o tak to mówimy.
2: Jak zapamiętała pani Wrocław, a jaki jest dziś?
4: No bardzo się zmienił. To nie ten sam Wrocław.
2: Na plus?
4: Oczywiście, że na plus. I się zmienia cały czas na plus. Wypiękniało, ulice się zmieniły.
5: No ja kocham Wrocław. I właśnie tak sobie od czasu do czasu przyjeżdżam, bo nie mieszkam tutaj w pobliżu rynku. I przyjeżdżam sobie, spaceruję i oddycham takim wspaniałym powietrzem.
2: No tu bym się mogła akurat trochę kłócić, bo smog to wciąż spory problem we Wrocławiu. O świeżym powietrzu możemy raczej pomarzyć, ale chłonąć atmosferę Wrocławia na rynku jak najbardiej. Myślę, że nawet w taką pogodę.
1: Martyno, co miasto przygotowało z okazji swojego święta? Co dziś?
2: Tegoroczny program jest bardzo bogaty, ale tak jak powiedziałeś, pierwsza atrakcja już dzisiaj. O godzinie 20 na Placu Wolności we Wrocławiu odbędzie się niezwykłe muzyczne wydarzenie. Artyści słynnego zespołu ludowego pieśni i tańca Mazowsze oraz zespół Kombi ponownie połączą siły na scenie. Zespoły współpracują już od jakiegoś czasu. Jeżdżą z tym swoim tournée po różnych miastach. No i dzięki temu na Placu Wolności zabrzmi dziś Kukułeczka, Cyt, Furman, Black and White, Pokolenie, Słodkiego, Miłego Życia, długo by wymieniać, wszyscy znamy te numery. Myślę, że w połączeniu tych dwóch zespołów na pewno zabrzmią wyjątkowo i mam nadzieję, że deszcz przestanie padać. Wstęp jest wolny, także nie musimy nic załatwiać przed tym wydarzeniem, wystarczy przyjść, ale wydarzenia trwają praktycznie przez cały czerwiec. Wymienię może tych kilka najciekawszych, bo nie sposób wszystkich, to jest kilkadziesiąt wydarzeń. Arma Gwiazd, przed nami duży koncert gwiazd na wrocławskim rynku. Będą koncerty na statkach na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego. No, muzyka na wodzie w takiej wyjątkowej scenerii Odry. Będzie też nietypowa gra miejska w formie autobusowego Escape Roomu. Wrocławska potańcówka także na Placu Wolności co sobotę. Genialna rzecz, wspólna zabawa pod gołym niebem. Naprawdę tłumy mieszkańców przychodzą tam po prostu potańczyć, ale będą też festiwale kulinarne, na przykład Festiwal Delicje. Będą wrocławskie śniadania na Bastionie Sakwowym, tam taka piknikowa z kolei atmosfera. No i 12-14 czerwca zaplanowano takie widowiskowe pokazy wideo mappingu opowiadające historię Wrocławia za pomocą światła, muzyki i animacji. Tradycyjne obchody, tak jak powiedziałam, te główne wydarzenia 24 czerwca, wtedy pochód radnych, złożenie kwiatów w kaplicy rajców miejskich, msza za Wrocław na Ostrowie Tumskim, także czeka nas długi, piękny, kolorowy miesiąc. Wrocław świętuje i zapraszamy wszystkich właśnie do stolicy Dolnego Śląska, żeby do nas dołączyli. Fajna okazja.
1: A zapraszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, bardzo dziękujemy, kłaniamy się i pozdrawiamy Wrocław. Pozdrawiamy bardzo całą dziękuję. Polskę.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny pierwszej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaszkiewicz, zapraszam ponownie. Władimir Putin nie chce rozmawiać z prezydentem Ukrainy. To stanowisko jest odpowiedzią na list otwarty, w którym Zełenski zaproponował zakończenie wojny. Litwa wyciąga wnioski po majowym alarmie przeciwlotniczym. Jeżeli planujecie odwiedzić ten kraj, mamy dla was ważne fakty. Później przypomnimy również, jakie maksymalne ceny paliw obowiązują w ten weekend. Nie widzę powodu, by spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim, mówi Władimir Putin. To odpowiedź na list otwarty, w którym Zełenski zaproponował zakończenie wojny. Jak rosyjski prezydent uzasadnia niechęć do rozmowy z ukraińskim przywódcą, wyjaśni nasz dziennikarz Michał Radkowski.
1: Putin tłumaczy, że zakończenie wojny miałoby tylko sens dla strony ukraińskiej, bo w ten sposób mogłaby ona wstrzymać postępy rosyjskich sił zbrojnych.
2: A nam нужны договоренности.
1: Potrzebujemy porozumień, nie na 6 miesięcy, nie na 3 miesiące, ale na dłuższą metę. Ich eksperci popracują, opracują jakieś rozwiązania, a potem możemy się spotkać, być świadkami podpisania jakichś dokumentów, a nawet coś podpisać. Ale najpierw musimy znaleźć rozwiązanie. Mówił Putin podczas dorocznego Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu, nazwanego rosyjskim Davos. Rosyjski prezydent dodał, że nie rozumie, dlaczego Kijów nie chce, by administracja amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa była gwarantem rozmów pokojowych. Na koniec lokator Kremla dodał, że źle się stało, że Ukraina upubliczniła list, który napisał Wołodymyr Zełenski.
0: Jest też komentarz drugiej strony. Kreml nie ma zamiaru zakończyć wojny. Tak Wołodymyr Zełenski mówił o odpowiedzi przywódcy Rosji na wcześniej wspomniany list. Myślę, że ta odpowiedź rozczaruje wielu ludzi, stwierdził Zełenski. Ukraiński przywódca dodał, że potrzebna jest większa presja na Rosję. Majowy alarm przeciwlotniczy w Wilnie nie odbił się na liczbie turystów, twierdzą władze Litwy. Jeżeli planujecie odwiedzić ten kraj, warto zainstalować rządową aplikację, mówi minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz.
3: Jesteśmy takie same bezpieczni, nie mniej, czym w Polsce, czym na przykład w Podlasiu. Turystów jest sporo.
4: Jakieś rady dla turystów, aplikacje, które warto mieć, zainstalować?
3: Tak, mamy taką ogólną litewską aplikację LT72, w języku angielskim, litewskim.
4: A będzie polski?
3: O, to tak, na tym pracujemy, myślimy, jak to zrobić. Trzeba czasu, ale te podstawowe rzeczy, ja myślę, powinny być.
0: Z ministrem spraw wewnętrznych Litwy rozmawiał nasz specjalny wysłannik do tego kraju, Piotr Bułakowski. Teraz w faktach o obowiązujących od północy cenach paliw na stacjach. Minister energii wyznaczył, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, 98 6 zł i 63 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 48 groszy. Te stawki pozostają aktualne do poniedziałku włącznie.
5: Sport w faktach RMF FM.
0: Piłkarki reprezentacji Polski przegrały wczoraj w Gdańsku z Francją 0-2 w swoim przedostatnim meczu Ligi Narodów. Biało-czerwone długo stawiały opór faworytkom, ale po przerwie to francuski okazały się lepsze. To czwarta z rzędu porażka Polek w grupie. Oznacza ona, że nasza reprezentacja spadła z dywizji A do dywizji B Ligi Narodów. Na zakończenie rozgrywek Polki zmierzą się we wtorek na wyjeździe z Holandią. Nawet 25 tysięcy osób będzie mogło obejrzeć smocze widowisko na Wiśle w Krakowie. Przy bulwarze Tynieckim odbędzie się spektakl z legendarnymi stworami w rolach głównych. W towarzystwie ognia, wody i wyjątkowej oprawy muzycznej.
6: W tym roku będzie dużo nowości. Mamy trochę akcentów mocnych, takich popkulturowych. Na pewno będzie temat z gry Clair Obscur, temat Alicji. Będzie duet Jacka Wójcickiego z Agnieszką Cook, na pewno. Będzie jedna k-popowa piosenka, hiper znana w naszej aranżacji w wykonaniu aktorek z Teatru Groteska.
7: A jednocześnie znajdzie się miejsce na wariacje na temat Firestarter Prodigy, także pełne spektrum muzyczne.
0: Zapowiadali w rozmowie z naszym reporterem Mateusz i Michał Sarapata, którzy odpowiadają za warstwę muzyczną spektaklu. Wielkie widowisko zaplanowano dziś o 21.45. Od rana za to w ramach 25. Wielkiej Parady Smoków pod Wawelem niezwykły smoczy piknik rodzinny.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Przyszłość to już dzieje się na naszych oczach. Na filipińskiej wyspie w prowincji Palawan powstało państwo, jakiego świat jeszcze nie widział. Rządzone przez sztuczną inteligencję, inspirowaną największymi postaciami w historii ludzkości. Projekt Sensei Island, o którym informuje CNN, budzi skrajne emocje. Jedni widzą w tym projekcie śmiałą wizję przyszłości, inni ostrzegają przed nieprzewidywalnymi skutkami oddania władzy w ręce algorytmów. A decyzje w tym kraju podejmują tacy panowie, m.in. jak Churchill, Gandhi czy Da Vinci. Tyle, że w wersji cyfrowej. A porozmawiam o tym z moim gościem na żywo, którym jest profesor Włodzisław Duch. Witam serdecznie, panie profesorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: Naukowiec specjalizujący się m.in. w informatyce stosowanej, neuroinformatyce sztucznej inteligencji i w uczeniu maszynowym, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Panie profesorze, czy ten projekt Sensei Island jest według pana takim poważnym eksperymentem naukowym, czy jest raczej takim marketingowym pokazem możliwości AI?
2: Raczej to drugie, rzekłbym, dlatego że wysepka jest bardzo mała, ma 3,4 km². Kupił ją pan Dan Thompson, który produkuje takie systemy agentowe sztucznej inteligencji, je sprzedaje. I nikt tam nie mieszka oprócz podobno jednego ogrodnika, który ma się tym terenem opiekować, a on ma w planach zbudowanie nawet 30 willi. Czyli mogła być taka mała wysepka, w jakich jest tysiące na przykład na Malediwach. Można tam tworzyć jakąś strukturę energetyczną, odnawialną, czyli jakieś panele słoneczne i tak dalej, ale...
1: Do tej pory mówiło o takich projektach libertariańskich, tak, prawda? Takich rządzonych przez różnych, że tak powiem, śmiałków, jak to się mówi popularnie, frików.
2: No tak, no podobno 12 tysięcy osób już się zgłosiło, żeby uzyskać statut rezydenta, ale jak to ma działać, to tego nikt nie wie, dlatego że oni ogłosili taki manifest, że będzie pięknie i każdy będzie zadowolony. Rozwój eksperymentalnej gospodarki cyfrowej, jakieś waluty, takie tokeny i będzie można tam siedzieć sobie tak i zdalnie handlować kryptowalutami, dzięki czemu będzie ekonomia rozwijać, ale nie będzie państwo w żadnym sensie, prawda?
1: No to jest tak, że skupmy się na tym takim najbardziej może oryginalnej wizji, prawda, bo twórcy projektu wykorzystują cyfrowe wersje Churchilla, Gandhiego czy Mandeli. Czy taka powiedzmy rekonstrukcja osobowości ma jakąkolwiek wartość poznawczą, czy to jest tylko iluzja cyfrowa, taka wirtualna rzeczywistość?
2: No od wielu lat już mamy takie systemy, które Character AI pokazywało i bardzo wiele osób, w szczególności młodzieży, dyskutowało z różnymi takimi postaciami, czyli on może wziąć gotowe niejako postacie takie, czy z ich rozmów, czy raczej próby dyskusji pomiędzy nimi albo słuchania ich porad wyniknie coś sensownego dla rozwoju kraju. No trudno to powiedzieć, dlatego że i tak nad tym wszystkim będzie stał właściciel wyspy, czyli pan Dan Thompson, który owszem może powiedzieć, o, zapytałem się tego czy innego, tak jak czasami się pytam jakiegoś czata, i on mi poradził i to jest właśnie jakaś rada nasza najwyższa, która tutaj rządzi. No nie będzie tak, on będzie rządził, a w niektórych przypadkach, nie wiem, na przykład o co tu zapytać Alberta Einsteina, który pewnie w życiu nie był na takiej wyspie i jak on ma tam doradzać? Prawie tego. No, ktoś nie będą tam rozwijać jakichś naukowych wątków, prawda? Czy właśnie Mahatma Gandhiego, jak tam nie ma ludzi, którym można wykierować.
1: Oni będą wchodzić ze sobą w takie dyskusje, debaty i tworzyć jakiś dyskurs, tak? Jakiś kompromis między sobą? Jak to będzie wyglądało?
2: No z tego, co on napisał, wynika, że taką ma wizję, prawda? Że to są postacie historyczne, które mają pomagać w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju społeczności, gospodarki i edukacji. Po pierwsze, nie ma kogo edukować, bo jest tam jedna osoba, prawda? A nawet jak się te 12 tysięcy zapisze, to głównie ludzie, którzy chcą handlować kryptowalutami, robić jakieś interesy takie na wysepce, która stała się prywatną wyspą, bo pan Thompson ją kupił w zeszłym roku od rządu filipińskiego, więc rozumiem, że może mieć pewną autonomię i ogłosić na przykład, że ma własną walutę i parę innych rzeczy, to takie przykłady już mamy, prawda? To jest bardzo ciekawy eksperyment w tworzeniu takich pomagania czy rozszerzania możliwości dzięki sztucznej inteligencji. I to nie jest jedyny eksperyment, który w tej chwili się toczy, aczkolwiek no, najwięcej ślubów udało mu się zrobić wokół tego ostatnio, dlatego że w wielu krajach w tej chwili już się wykorzystuje sztuczną inteligencję do tego, żeby jakoś doradzała na bardzo różnym poziomie. Nie tak, że ona przejmie rządy i będzie wydawać decyzje, ale także właśnie jest to wspomaganie administracji.
0: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: No właśnie, w sądownictwie to jest stosowany przecież w służbie zdrowia, prawda?
2: Tak, tak, ale chodzi o raczej takie zastosowanie bezpośrednio rządowe, takie, które ministerstwa różne mogą wykorzystać i nasza e-administracja idzie troszkę w tym kierunku. Sztuczna inteligencja jako asystent urzędnika jak najbardziej może pomagać w biurokracji. Liczymy na to, że to się uda prowadzić, prawda? Wreszcie mamy jako doradca polityczne, czyli coś, co już też jest od pewnego czasu, bo jak pamiętamy, w różnych wyborach jednakże wykorzystuje się w tej chwili sztuczną inteligencję nie tylko do generowania deepfake'ów, ale w wielu krajach jest to mikrotargetowanie tak zwane, czyli takie skupienie się na
1: celowane, wyborcu, prawda? Bardzo mocno celowane tak. Komunikaty, tak.
2: Tak, celowane komunikaty właśnie do osób, które są jeszcze niezdecydowane, ale już trochę o nich wiemy, więc wiemy, co im podrzucić, mówiąc, to będzie bardzo ważne i nasz kandydat wam to załatwi.
1: Czyli, tak? Czyli ten projekt no wreszcie... Sensei Island to jest projekt, który zbiera te cząstkowe jakieś nasze doświadczenia i próbuje z tego stworzyć jakąś wizję holistyczną?
2: Tak, tak. Czy da się z tego stworzyć rzeczywiście taką wizję holistyczną na wyspie, gdzie nikt nie mieszka praktycznie, prawda? I ludzi, którzy chcą tam się przypisać niejako, ale elektronicznie i zdalnie, no to jest bardzo wątpliwe, prawda? Dlatego, że w wielu krajach takich jak na przykład Tajwan, czy inne, no właśnie w Singapurze, prawda, w tej chwili w Finlandii i tak dalej, stosuje się pewien system, który się nazywa PolEast. To jest taki system wspomagania dyskusji na tematy ważne społeczne. Ja nie widziałem, żeby ktoś to stosował w Polsce, ale podobne rzeczy powinny się wkrótce pojawić. Mianowicie system, który pomaga zebrać dużo osób zainteresowanych jakimś tematem po to, żeby mogli przedyskutować. Ten system stara się wzmacniać to, co jest istotne, wspólne i wygaszać spory takie, żeby dojść w końcu do jakiegoś konsensusu, prawda? I to jest pewne wspomaganie polityki od strony właśnie sztucznej inteligencji.
1: Tylko tutaj chyba istotą tego pomysłu, panie profesorze, jest to, żeby właśnie to było takie państwo platońskie, państwo filozofów, prawda? Czyli ci, te największe postacie z naszej historii, prawda, z naszych dziejów ludzkości, mają nami zarządzać. Tak. Czyli mamy zbierać takie najwybitniejsze postacie, żeby stworzyć z nich taki super rząd, tak? Czy to w przyszłości jest możliwe?
2: No tak, tylko... No, w przyszłości wszystko jest możliwe. Jak wiemy, już prawie 2 lata temu w Albanii powołano oficjalnie taką ministrę do spraw wsparcia przetargów, do wsparcia rządu, twierdząc, że będzie ona nieprzekupna. Ona się nazywa Diela, czyli słońce po albańsku. No i oczywiście formalnie nie może być ministrem, to zarzuca opozycja rządowi, ale rząd uznał, że to dobry pomysł, że będzie miał takiego agenta, czy taką agentkę, można by tutaj powiedzieć, AI, która będzie pomagać właśnie w automatyzacji różnych procedur i tak dalej.
1: Czyli to pamiętamy słynną Sofię, prawda? Czyli tego androida, który został obywatelem Arabii Saudyjskiej bodaj, prawda?
2: No to też jest pewien żart taki, prawda? Na razie nie jesteśmy na takim etapie, żeby jakikolwiek z tych systemów agentowych mógł rzeczywiście autonomicznie zarządzać. I żaden taki zbiór, powiedzmy, z postaci historycznych ważnych też się do tego nam specjalnie nie przyda. Byłoby bardzo ciekawe zobaczyć jakąś symulację dyskusji.

0: między tymi agentami, prawda, które są reprezentantami tych postaci, ale tego żeśmy jeszcze nie widzieli. No, ale w każdym razie są takie próby, żeby wprowadzać na poziomie rządowym rzeczywiście wspomaganie na różnym poziomie, prawda? Wspomaganie właśnie jako asystenci, jako doradcy, coś, co nam podrzuci pewne pomysły. I ja pracowałem w Singapurze wiele lat. W 2010 roku, o ile pamiętam, mieliśmy takie spotkanie, gdzie był też premier, było mnóstwo osób z rządu i to było otwarcie nowego Instytutu Infopolis. I w tym instytucie dyskutowano i pokazywano, jak można analizować dane na przykład z Twittera, po to, żeby właśnie dyskutować o pewnych programach społecznych. Akurat chodziło o to, że z Singapuru do Malezji biegnie tor kolejowy i ten tor kolejowy oni chcieli zabudować, bo jakoś się w końcu dogadali z Malezją i była duża dyskusja, co tam powinno powstać. No to oni tysiące różnych takich notek próbowali przeanalizować, pokazać rządowi, co ludzie chcą. Prawda? I to było 16 lat temu, więc ta idea taka, że my możemy wykorzystać AI po to, żeby analizować właśnie potrzeby ludzi, a z drugiej strony po to, żeby doprowadzić do pewnej dyskusji, która będzie moderowana przez taki system, po to, żeby właśnie wypracować pewne rozwiązania. Czy coś takiego będzie możliwe na tym Staten Island, to tego nie wiemy, ale w każdym razie są już takie przykłady. I są nawet jeszcze ciekawsze przykłady, na przykład w Butanie próbuje się tworzyć takie miasto, które oni nazywają Gelfu Mindfulness City i to jest inicjatywa króla. To już jest bardzo wiele inwestycji, naprawdę bardzo rozbudowane i oni tu liczą też, że będzie w procesie decyzyjnym dużą rolę pełniła sztuczna inteligencja.
1: Wracamy do Was za chwilę. Zostańcie z RMF.

0: na porcji informacji w RMF FM.
1: No właśnie, panie profesorze, także mamy do czynienia z takim narastającym procesem, bo można by to wywieźć jeszcze sprzed wieków właściwie takie idee, że żeby oprzeć rządzenie na statystyce, prawda? To już było na dworze elżbietańskim, prawda? W Wielkiej Brytanii już były takie zbieranie danych statystycznych, a teraz mamy niesamowite możliwości, nie dość, że zbieranie danych, analizowanie w czasie rzeczywistym, to jeszcze prognozowanie, prawda? Więc to jest chyba nasza przyszłość.
2: Tak, tak. I jeszcze też jest to modelowanie dyskusji, dlatego że jak wiemy, taka dyskusja puszczona na żywioł kończy się tym, że się bardzo skrajnie takie odmienne opinie formują, bardzo silna polaryzacja polityczna na przykład, prawda? Nikt się z nikim nie może porozumieć, a tutaj jednakże te systemy są w stanie wyłapać w tej całej dyskusji rzeczy, które są jakoś wspólne. I takie zbieranie różnych preferencji większej grupy ludzi, wykrywanie konfliktów, przewidywanie też skutków ubocznych, uświadamianie tego i ta budowa konsensusu jest tym, do czego sztuczna inteligencja bardzo może nam się przydać.
1: No właśnie, ale nawiążę do tego, o czym mówią twórcy Sensei Island, którzy twierdzą, że sztuczna inteligencja może być mniej stronnicza niż ludzie, no ale przecież wiemy, że sztuczne algorytmy dziedziczą te uprzedzenia obecne w danych treningowych, prawda? Więc czy to
2: tak,
1: jest mit?
2: Koło słyszymy o tym, że algorytmy też mają jakieś uprzedzenia, ale z drugiej strony wiemy, że jeśli je wykrywamy, to my możemy temu przeciwdziałać i te algorytmy niejako wychowujemy, czyli przetrenowujemy w taki sposób, żeby one tych uprzedzeń tak nie wykazywały jak ludzie. To jest nasz problem, prawda? Te systemy jesteśmy w stanie wychować, prawda? Czyli jesteśmy w stanie jednakże tak wpłynąć na ich również konstrukcję w dzisiejszych czasach, nie tylko przez pokazywanie im dobrych przykładów, że one przestaną się zachowywać w sposób, który uważamy za nieakceptowalny. Z ludźmi jest dużo gorzej, jak wiem, prawda?
1: Ludzie czyli panie profesorze, przyszłość należy do demokracji wspieranej przez AI?
2: Wydaje mi się, że jest to bardzo dobry pomysł. Wspieranie, a nie oddawanie decyzji. Czyli to nie jest jakaś taka wizja utopijna, jaką mamy w filmach science fiction, że oto właśnie AI zaczyna wszystkim rządzić i robi to no właśnie dla własnych korzyści, jakkolwiek one by były. Tak? To jest tak, że my jesteśmy w stanie wykorzystać to, co nam AI podrzuca i to robimy na dużą skalę, w szczególności właśnie w zastosowaniach naukowych. Przecież to nie jest tak, że AI odkrywa, tylko to jest tak, że ludzie dzięki AI odkrywają, prawda? Jest to zawsze jednakże pewna współpraca. No, nagroda Nobla 2 lata temu za ten system, który przewidywał struktury białek.
1: Tak.
2: To nie była taka, że poprosiliśmy AI, zrób nam system, który będzie to przewidywał. To była ciężka praca dużych zespołów ludzi z wykorzystaniem AI, dzięki czemu to było możliwe.
1: Na koniec, panie profesorze, chciałbym jeszcze wrócić do samego pomysłu Sensei Island i takie prywatne pytanie do pana, może trochę intymne nawet. Gdyby dzisiaj zaproponowano panu obywatelstwo na tej wyspie zarządzanej przez sztuczną inteligencję, to przyjąłby pan takie obywatelstwo?
2: No nie bardzo, dlatego że nie zamierzam handlować kryptowalutami. Edukacji tam też nie będę mógł uprawiać w żaden sposób, bo nie ma kogo edukować. Krótko mówiąc, to się badań naukowych też jak rozwijać.
1: Chyba, że mi a jakby pan wchodził w relacje z Einsteinem na przykład?
2: No to i tak mogę, bo jak mówiłem, charakter AI ma jakąś stymulację i jest dużo w tej chwili agentów, którzy rzeczywiście przeczytali wszystko, co jakaś postać historyczna napisała i są w stanie odpowiadać w tym stylu, więc możemy dyskutować z Einsteinem, aczkolwiek nie będą to lepsze porady, niż mogę uzyskać od przyzwoitego systemu takiego modelu językowego, który tam używam, prawda, bardzo wielu różnych modeli. Także nie spodziewam się jakichś cudów po tym, że ktoś zrobił akurat Einsteina i że on będzie miał jakieś... Jak wiemy, może trochę przeceniamy te postacie, powiedziałbym, prawda. Jeśli państwo byście poczytali dość dokładnie życiorys Einsteina, to on się mylił bardzo wiele razy, tak, w bardzo wielu sytuacjach, ale po prostu był wytrwały.
1: I korzystał też z doświadczeń innych uczonych, oczywiście.
2: Oczywiście. I po prostu osiągnął bardzo dużo dzięki tej wytrwałości, a nawet kiedyś napisał, że człowiek nie widzi, dopóki się o coś nie potknie. Po paru latach ciężkiej pracy nad ogólną teorią względności kiedy w końcu się potknął właściwe rozwiązanie.
1: I to jest ten ludzki charakter nauki właśnie. Bardzo dziękujemy, panie profesorze.
2: I to jest też ten ludzki charakter tych modeli językowych. One halucynują, ale dzięki temu odkrywamy w kreatywny sposób nowe rozwiązania.
1: A ja się bardzo cieszę, że rozmawiałem nie z modelem językowym, nie z chatbotem, tylko z prawdziwym profesorem, Władysławem Duchem, postacią wybitną. Bardzo dziękuję serdecznie, panie profesorze, za tę rozmowę. Kłaniam się nisko.
2: Dziękuję.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: Na zegarach w całej Polsce wybiła druga, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Trzy osoby są ranne po wypadku na A4 w Śląskiem. Na początek ważne wieści dla kierowców. Alert RCB trafił do mieszkańców powiatu starogardzkiego w Pomorskiem. To w związku z pożarem hali w Starogardzie Gdańskim. Francuscy komentatorzy przewidują, że Maja Chwalińska może wygrać French Open. Dziś wielki finał. Uwaga kierowcy na A4 w Śląskiem. Na odcinku między węzłami Łany i Nogowczyce w pobliżu miejscowości Chechło zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. W tym wypadku trzy osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Zablokowana jest również krajowa 15 w Kujawsko-Pomorskiem. Tam między Toruniem a Brodnicą również zderzyły się dwie osobówki. W faktach wracamy teraz do pożaru w Starogardzie Gdańskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla mieszkańców. Duże zadymienie, zamknij okna i drzwi. Nie zbliżaj się do miejsca akcji. Czytamy w wiadomości wysłanej do odbiorców na terenie powiatu starogardzkiego w Pomorskiem. Jak informowaliśmy w faktach wieczorem, ogień objął tam magazyn, w którym przechowywane były m.in. sztuczne kwiaty i znicze. Z ogniem walczy w tej chwili ponad 100 strażaków. Dobre informacje są takie, że w tym pożarze nikt nie został poszkodowany. Kryło Budanow, szef kancelarii prezydenta Ukrainy, jest w Polsce. Wczoraj spotkał się z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim. Dziś będzie rozmawiać z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Wizyta generała Budanowa w naszym kraju nie była wcześniej zapowiadana. Dlaczego? To wyjaśni reporter RMF FM Michał Radkowski.
1: Dowiedzieliśmy się o niej dopiero, gdy odbył już pierwsze spotkania. Jak słyszę w rządzie, to kwestie bezpieczeństwa miały zadecydować o tym, że wizyta do ostatniej chwili była utrzymywana w tajemnicy. Z tego samego powodu nie są podawane kolejne jej punkty. Nasz MSZ przekonuje, że do przyjazdu do Polski doszło na prośbę strony ukraińskiej, a jej głównym tematem są trudne relacje między naszymi krajami po tym, jak w zeszłym tygodniu Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA.
2: Minister Bosacki przedstawił bardzo jasno nasze stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji.
1: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór i dodaje, że strona polska czeka teraz na propozycję Ukrainy, jak można załagodzić spór między naszymi krajami.
0: Dobrze by było, żeby nasi